0: startu będzie omijać wrażliwe osiedle Oporów i miejscowość Lutynia. Za to samoloty polecą wzdłuż autostrady A4 i terenów przemysłowych. Ogłosiły to władze lotniska i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ale mieszkańcy muszą jeszcze poczekać. Dlaczego? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Nowe ścieżki odlotów zostały już opracowane i przetestowane.
2: Wykorzystując również takie informacje pochodzące od lokalnych środowisk.
1: Jak mówi Rafał Marczewski, wiceprezes PAŻP, nowe ścieżki omijające osiedla jednak będą dostępne już dla pilotów na początku przyszłego roku. To wymóg proceduralny i nie tylko.
2: Musi być zapisane również w danych i w komputerach samolotów i przewoźników, żeby mogli tak latać.
1: Na lotnisku jeszcze też trwa przebudowa pasa startowego, która to umożliwi. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Mieszkańcy od dawna skarżyli się na hałas, protestowali, pisali skargi i grozili pozwem. Beskid Śląski na nowo jednoczy siły. Wisła, Ustroń, Szczyrk i Stebna i Brenna ponownie stawiają na współpracę w ramach tzw. Beskidzkiej Piątki. To porozumienie ma wzmocnić region w walce o turystów, większe wpływy i lepszą jakość życia mieszkańców. Ze szczegółami reporter Radia Z Szymon Kastelik.
3: Od wspólnej komunikacji publicznej i walki z korkami w sezonie po karty mieszkańca i turysty ze zniżkami to cele Beskidzkiej Piątki. Jak mówi burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy, chodzi też o większy wpływ na decyzje zapadające w Warszawie i skuteczniejsze sięganie po pieniądze dla regionu.
4: Potencjał jest ogromny. Trzeba żyć w symbiozie, nie jeden kosztem drugiego.
3: Chodzi też o turystów, główne źródło pieniędzy dla Beskidów, bo bez nich nie ma remontów dróg, szkół czy kanalizacji. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Po raz pierwszy Beskidzką Piątkę powołano 2 dekady temu, ale z czasem współpraca osłabła, a gminy zaczęły ze sobą rywalizować. Każdy z nas może pomóc odczytać rękopisy polskich królów w internecie. Udostępnia je Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Napisane są tak, że nawet sztuczna inteligencja sobie nie radzi, mówi Agnieszka Fabiańska, kierowniczka gabinetu rękopisów BUF.
5: Czasami te rękopisy są pisane właśnie w językach albo w alfabetach, których nie znamy, i to jest zadanie jakby właśnie platformy transkrypcyjnej.
6: Czemu nie może tego zrobić AI?
5: Trochę może, natomiast jest wiele takich trudnych miejsc do odczytania, albo jeszcze nie przetrenowanych przez sztuczną inteligencję duktów pisma, i wtedy sztuczna inteligencja sobie nie radzi. Skany są umieszczane na platformie transkrybów.
0: A o szczegóły dopytywał reporter Radia Z Piotr Gawroński. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Czarnecki jeszcze przez kilkanaście sekund przyglądał się ofierze, po czym z powrotem zapiął zamek błyskawiczny i podniósł się z kolan. Znasz już przyczynę śmierci? Muszę to potwierdzić na sekcji, ale postawiłbym na zatrzymanie akcji serca z powodu szoku bólowego, ewentualnie wykrwawienia. Dlaczego teraz młoda kobieta? I dlaczego zerwał jej twarz? Ech, Romek, gdybym to ja wiedział, to bym ci powiedział. Uśmiechnął się głupawo, ale zaraz się opamiętał. Psychopaci rzadko kierują się logiką. Dodał, teatralnie wypuszczając powietrze. I naprawdę myślisz, że to ten sam facet? Stówkę mogę postawić. Do diabła, Robert. Zachowałbyś choć trochę powagi. Czarnecki skarcił lekarza surowym spojrzeniem. Tak tylko mówię. Takie rzeczy trzeba umieć. A za każdym razem gość wiedział od początku do końca, co chce zrobić. Bez dwóch zdań zna się na oprawianiu mięcha. Lekarz pasuje jak ulał. Włączył się do rozmowy prokurator. Ja wciąż stawiam na brzytwę Okama. Elka dobrze to wykombinowała. Trochan ich kroi, a brudny mu pomaga. I na to mogę postawić tysiaka. Tylko że pierwszy zapadł się pod ziemię, a drugi spędził noc w areszcie, co mu daje niepodważalne alibi. Miał też alibi za pierwszym razem, co nie znaczy, że razem z braciszkiem tego nie zaplanował. Inspektor pokręcił głową z dezaprobatą. Krzywicki postanowił więcej się nie udzielać. Wskazał tylko palcem na worek z ciałem, a następnie na kierunek, w którym znajdowało się prosektorium, i ruszył do pracującej w pocie czoła Boruckiej. Obaj mężczyźni odprowadzili go wzrokiem. Wiem, że chcesz go wsadzić, Krzysztof, ale nie podzielam twojej pewności co do jego winy. Przerwał ciszę inspektor, nie spuszczając wzroku z patomorfologa. Chyba nie chcesz go wypuścić. Dobrze wiesz, że jeśli nie postawimy brudnemu zarzutów, to nie będę miał wyjścia. To pozwól mi działać. Prokurator dał Czarneckiemu lekkiego kuksańca. Dobrze wiesz, że ten gość konfabuluje, a już na pewno nie jest z nami szczery. To nie powód, aby go zamykać. A pomyślałeś o tym, co się stanie, gdy w końcu istnienie brudnego zwęszą media? Jak dotrą do tych dowodów? Ja nie mam zamiaru im niczego zdradzać. Ech, Romek, teraz to ty kombinujesz. Po prostu nie wierzę, że jest w to zamieszany. Obyś miał rację, Romek. Obyś miał rację. Lis wyciągnął z ust przerzutą gumę i włożył ją w chusteczkę. Jadę do biura. Widzimy się o 9, tak? O 9. Na razie. Czarnecki odprowadził kolegę wzrokiem. Od lat bardzo często spotykali się na gruncie zawodowym. Znali się jak łyse konie. Szanowali i razem rozwiązali mnóstwo spraw. Ale czasem prokurator bywał irytujący jak kurs franka. Najchętniej wsadziłby za kratki wszystkich bez wyjątku i choć przecież był inteligentnym facetem, czasami najpierw działał, a potem dopiero myślał. Z chwilowego zamyślenia wybił inspektora odgłos wibrującej komórki. Dzwonił Zimny. Jesteś już na miejscu, Romek? Tak. Słuchaj, właśnie stoję na parkingu przy palmiarni i jest tu jakaś nawiedzona ruda pinda z odznaką stołecznej, Julia Zawadzka. Upiera się, że musi się z tobą zobaczyć. Twierdzi, że wiesz, o co chodzi. Niech poczeka, już do was idę. To powiedziawszy, Czarnecki rzucił ostatnie spojrzenie na uwijających się jak w ulu podwładnych. Następnie wydał kilka poleceń i skierował się schodami w górę wzniesienia, na którego szczycie dumnie wznosił się budynek słynnej zielonogórskiej restauracji. Zaklął pod nosem, gdy po drugiej stronie ujrzał kilkanaście wozów transmisyjnych i przynajmniej setkę wściekłych i żądnych krwi hien dziennikarskich. Gdy schodził na parking, pomyślał, że czeka go piekielnie długi dzień. A co ja będę z tego miał? Czarnecki poprawił okulary, nie spuszczając wzroku z przedniej szyby swojego grafitowego Renault Megane. Poruszał się w żółwim tempie w górę zakorkowanej ulicy Wrocławskiej. Na miejscu pasażera siedziała podkomisarz Julia Zawadzka. To się okaże. Najpierw muszę porozmawiać z Igorem. Odparła. Wie pani, że jestem po stronie komisarza Brudnego. W ostatnim czasie chyba tylko ja jeden. Ulegałem już wielu jego prośbom. Nawet pośrednio włączyłem go do śledztwa. Niestety jakoś nie doczekałem się wzajemności. Igor jest skrajnym introwertykiem i zawsze chodzi własnymi ścieżkami. To chyba zdążył pan już zauważyć. Owszem, ale to nie zwalnia go z obowiązku, żeby być wobec mnie szczerym. Zwłaszcza, że tu chodzi o ludzkie życie. Jest też znakomitym gliną, najlepszym jakiego znam. I gwarantuję panu, że robi wszystko, co w jego mocy, aby dopaść mordercę. Czarnecki skręcił w prawo w osiedle Morelowe, następnie w lewo na parking Komendy Miejskiej. Zatrzymał samochód i wyłączył silnik. Przez chwilę patrzył w zadumie w stronę parku. Pozwolę pani porozmawiać z komisarzem Brudnym na osobności, ale to mój ostatni gest dobrej woli. Jeśli komisarz Brudny nie wykaże chęci współpracy, będę zmuszony zmienić podejście. Igor mówił, że rozsądny z pana człowiek. Dziękuję, inspektorze. Niech pani nie dziękuje, tylko przemówi komisarzowi do rozsądku. Postaram się. Odparła Zawadzka, po czym otworzyła drzwi i niemal natychmiast została zaatakowana przez przyczajonego w zaroślach dziennikarza. Z drugiej strony wyskoczyło dwóch kolejnych. Ci doskoczyli do inspektora. Jeden z nich wsunął mu mikrofon niemal do gardła, a drugi zaczął filmować. Czy to prawda, że znaleziona ofiara została pozbawiona twarzy? Czy łączy pan to morderstwo ze sprawą Filipa Rozpruwacza? Czy jest znany motyw, jakim kieruje się sprawca? Młody mężczyzna wyrzucał z siebie kolejne zdania, jakby strzelał z Uzi. Bez komentarza. Rzucił krótko Czarnecki i chwycił pod rękę opędzającą się od innego napastnika Zawadzką. Na schodach prowadzących na plac przed budynkiem komendy zjawiło się kilku kolejnych reporterów, którzy widząc zbliżającego się inspektora błyskawicznie ruszyli w jego kierunku. Już w połowie drogi posypały się pytania, w końcu zatarasowali drogę, próbując wymusić jakiekolwiek oświadczenie. Proszę nas przepuścić. Wkrótce ogłoszę termin konferencji prasowej. Do tej pory nie będę udzielał żadnych komentarzy. Do widzenia. Brudny nie spał od 3 nad ranem. Obudził się zlany potem z paskudnym poczuciem winy. Przed laty, gdy był małym chłopcem, siostry Hieronimki tłumaczyły mu, że nosi w sobie grzech. A to paskudne poczucie winy to kara za wszystkie występki i niegodziwości, jakich się wobec nich dopuszczał. Nauczył się z tym żyć, aż w końcu ustąpiło, ale powróciło i było złe, jakby ziarno, które przed laty utkwiło gdzieś w jego trzewiach, znów wykiełkowało i zaczynało oplatać go od wewnątrz swoimi zatrutymi pędami. Wiedział, że nigdy nie będzie taki jak większość jego rówieśników. Miał inne dzieciństwo. Ukształtowała go przeszłość. Gdy inne dzieci bały się duchów i potworów, on chował się po kątach na widok ludzi w czarnych sutannach, a w nocy walczył z posępnymi cieniami, które raz za razem próbowały go pochwycić w swoje szponiaste palce. Nie miał wsparcia. Kogoś, kto przytuliłby młodego, zahukanego chłopaka i umocnił jego poczucie własnej wartości. Zwłaszcza po tym, co zrobił, do czego został zmuszony, gdy przed laty uwolnił drzemiącego demona. Wtedy zupełnie się pogubił. Nie mając jakiegokolwiek autorytetu, uwierzył słowom siostry Gwidony i ojca Alberta, którzy wmówili mu, że jest naznaczony, że nosi w sobie diabła, że jest synem szatana. Przypominali mu o tym każdego dnia, mścili się, stworzyli mu piekło. Spuszczali ze smyczy swoje wierne psy, wychowanków, którzy nigdy nie zaznawszy dobra, czynili zło. Skrzywieni psychicznie, maltretowani emocjonalnie, zamknięci w ponurej placówce dla niechcianych sierot, nie mieli dla młodszych i słabszych żadnej litości. Dla niego też. Kolejnymi ciosami i kopniakami wykuwali jednak jego charakter, który z każdym dniem twardniał niczym hartowana stal. Każdy oblekał go coraz szczelniejszą zbroją. Zamykał ciało i umysł w kokonie odpornym na uczucia. A kolejne siniaki, rozcięcia czy pęknięte kości uodporniały go na ból zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Ale Krzysztof przetrwał. Wbrew siostrze Gwidonie, biskupowi Albertowi i całemu zdegenerowanemu systemowi. Dzięki temu, co w sobie nosił i brudnemu haremu. Igor właśnie skończył robić kolejną serię 50 pompek, gdy usłyszał kroki. Uniósł głowę i za kratami dostrzegł policjanta w mundurze, a za nim znajomą postać. Po raz pierwszy od tygodni na jego twarzy pojawił się grymas, który przypominał uśmiech. Podniósł się, chwycił leżącą na łóżku przepoconą koszulkę i ją włożył. Chwilę później drzwi do jego pojedynczej celi otwarły się i do środka wkroczyła Julia Zawadzka. Wyglądasz jak gówno, Igor, przywitała się. Też cię kocham, Julka, zrewanżował się brudny. Macie kwadrans, rzucił na odchodne policjant i zostawił ich samych. Zawadzka przytuliła się do brudnego i po przyjacielsku poklepała po plecach. Komisarz odwzajemnił gest, ale po chwili chwycił ją za przedramiona i odsunął od siebie. Widziałaś się z Albertem?
2: Tak.
1: Masz go?
2: Nie.
1: Twierdzi, że go spalił krótko po tym, jak...
2: Kurwa, Julka!
1: Brudny puścił jej ręce i odwrócił się w kierunku niewielkiego zakratowanego okna. Poczekaj, Igor, on mówił prawdę. W ogóle opowiedział mi o wszystkim. O tym, co tam przeżyłeś, co się tam działo. Niczego nie ukrywał. Komisarz odwrócił się i ponownie spojrzał jej w oczy. Poczuł się głupio, że zwątpił w jej profesjonalizm.
2: Julka, nie trzymaj mnie do jasnej cholery dłużej w niepewności.
1: Znam nazwisko i nazwę wsi. Brudny poczuł ukłucie lęku. Przez ułamek sekundy nie był pewny, czy aby na pewno chce je poznać. Zawsze robił wszystko, aby unikać grzebania w swojej przeszłości. Taką podjął decyzję i przez lata kurczowo się jej trzymał. Teraz zdał sobie sprawę, że za chwilę wszystko może się zmienić. Niekoniecznie na lepsze. Z powrotem spojrzał przez okno. Słońce już wspięło się ponad dachy widocznych z celi wieżowców i rzucało łagodne promienie na pobliski park. Szykował się ładny, słoneczny dzień. Mów. Powiedział, że nazywasz się Nowak i pochodzisz ze wsi Nietków.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Dochodziła ósma rano. Czarnecki zasunął zielone zasłony, aby ochronić się od ostrego światła słonecznego. Usiadł na swoim krześle i wbił wzrok w Brudnego. Nie mam wiele czasu, komisarzu, rzekł wyjątkowo surowym tonem. Dziś nad ranem natrafiliśmy na kolejną ofiarę. Julka mi mówiła: skoro pan wie, to proszę decydować. Tylko jedno pytanie. Proszę, kto wie, że mnie tu przetrzymujecie? Ja, moi najbliżsi współpracownicy i kilku policjantów. I podkomisarz Zawadzka oczywiście. Jeszcze jakieś pytania, bo mam nawał pracy. Nie, ale w takim razie nie mogę przyjąć pańskiej propozycji, inspektorze. Czarnecki nie klął i nie tolerował wulgarnego słownictwa w swoim towarzystwie z różnych powodów, choć zdarzało mu się czasem burknąć coś pod nosem. Nie pamiętał jednak, aby kiedykolwiek klasyczne kurwa mać cisnęło mu się na usta z taką siłą jak teraz. Mierzył komisarza wzrokiem bazyliszka. Wiedział, że nie ma wyjścia i musi go wypuścić. Owszem, mógłby przetrzymać go jeszcze kilkanaście godzin, ale jaki to by miało sens? Dopiero po chwili połapał się w sytuacji. Domyślił się też, skąd to pytanie o liczbę ludzi wtajemniczonych w jego obecną sytuację i skąd odmowna odpowiedź Brudnego. Komisarz liczył zapewne, że na miejscu porzucenia ciała pojawią się kolejne niezbite dowody na jego obecność, gdyż sprawca zapewne nie wiedział, że jest on przetrzymywany w areszcie. Gdyby laboratorium wykazało obecność DNA Brudnego w okolicy zwłok Oliwii Malinowskiej, Czarnecki wyszedłby na głupca. Przecież podejrzany miał w tej chwili absolutnie niepodważalne alibi. Jakie ma pan plany, komisarzu? Spytał, gdy odrobinę ochłonął. Odszukam Trochana i dopadnę mordercę. Doceniam szczerość, ale jeśli znów wejdzie mi pan w drogę, to oskarżę pana o utrudnianie śledztwa. Nie mam takiego zamiaru, inspektorze. Może trudno w to panu uwierzyć, ale wciąż gramy w tej samej drużynie. Mam nadzieję. Czarnecki wstał z miejsca i podszedł do niewielkiego sejfu. Otworzył go, wyciągnął jakieś zawiniątko i wrócił do stołu. Położył je na blacie. Pańska broń i odznaka, komisarzu, rzekł bez emocji. Brudny wziął Waltera i włożył zapasek. Odznakę schował do wewnętrznej kieszeni płaszcza. Doceniam kwestię zaufania. Mógł pan poczekać na wyniki ekspertyz z laboratorium? Nie muszę. Od początku wiedziałem, że te dowody to lipa. A jeśli przy palmiarni nie znajdą mojego DNA? Cóż, Czarnecki ściągnął okulary i przetarł czoło wierzchem dłoni. Wtedy lepiej, żeby pan miał dla mnie coś naprawdę mocnego. I w końcu zaczął mówić. Dziękuję, inspektorze. Radzę opuścić komendę tylnym wyjściem. Tak zrobię. Mężczyźni podali sobie dłonie. Uścisk był silny i wymowny. Chwilę później Brudny wyszedł z gabinetu Czarneckiego i w towarzystwie jednego z policjantów ruszył do tylnego wyjścia. Tam czekała już na niego Julia Zawadzka. W dłoni miała kluczyki do patrola. Rzuciła mu je, a Brudny pewnie złapał je w garść. Kiedy ruszali w drogę do Nietkowa, młody proboszcz Adam Klich właśnie przygotowywał się do odprawienia porannej mszy świętej. I nie był świadomy, z jakim horrorem przyjdzie mu się wkrótce zmierzyć. Powiedz mi jedną rzecz, Romek. Prokurator kipiał ze złości. Dlaczego ty jesteś taki cholernie uparty? Bo wiem, że Brudny nie ma nic wspólnego ze śmiercią tych ludzi, odparł inspektor ze stoickim spokojem. Ludzie z zespołu dochodzeniowo-śledczego spojrzeli po sobie. Zwykle aktywna w takich momentach profilerka Elżbieta Pałka tym razem milczała. Znamy się od lat. Wiem, że zawsze wychodziłeś obronną ręką z najbardziej przesranych spraw, ale za cholerę nie mogę pojąć, co tobą kieruje w tej chwili. Jeśli masz jakiś plan, to może nam go litościwie objaw, bo chyba nikt w tym pomieszczeniu nie jest w stanie pojąć toku twojego rozumowania.
2: Po pierwsze, proszę was o stonowanie emocji, zwłaszcza ciebie, Krzysztof. Takie oskarżenia i insynuacje na pewno nam nie pomagają.
1: Ja cię nie oskarżę.
2: Po drugie, Czarnecki uniósł dłoń, mamy kolejną ofiarę, której ktoś wyłupił oczy i zerwał twarz. A potem odciął piersi, zgwałcił i wypatroszył. Dlatego proponuję skupić się na złapaniu tego, kto to uczynił, bo po dzisiejszym znalezisku wciąż nie mamy nic, co mogłoby nas doprowadzić do sprawcy. W końcu po trzecie, trzeba sprawdzić wiele nowych tropów, a na przesłuchanie czeka kolejka świadków, więc musimy podzielić robotę na nowo. W gabinecie zapadła martwa cisza. Wszyscy byli zdruzgotani tym, co wydarzyło się dziś przy palmiarni. Każdy przeżywał to na swój sposób, ale rozumiał też, że trzeba podwoić wysiłki, aby dopaść mordercę, który powoli urastał do rangi jednej z największych bestii w historii polskiej kryminalistyki. A do tego był skrajnie bezczelny. Jasne było jedno. Od dzisiejszego ranka na ręce patrzył im cały kraj. Zamykając temat brudnego, Czarnecki wyczekał chwilę, aby znów przykuć uwagę zebranych. Powiedziałem, że biorę go na siebie i nic się w tej kwestii nie zmienia. Znam konsekwencje podejmowanych decyzji. To, że jesteś kapitanem tej drużyny, nie znaczy, że możesz robić, co ci się żywnie podoba, skontrował Lis. Nie zapominaj, że ostatecznie ja tu rządzę i jeśli nie podobają ci się moje metody, to proszę bardzo, możesz powołać innego prowadzącego. A jeśli nie chcesz brać w tym udziału, droga wolna. Poproszę o przydzielenie do tej sprawy kogoś innego. Nie mogę pracować z ludźmi, co do których zaufania mam jakiekolwiek wątpliwości. Lis wciągnął powietrze. Nie pierwszy raz poróżnił się z Czarneckim. Trudno mu było jednak polemizować z człowiekiem, który do tej pory zawsze miał rację. Wypuścił powietrze i wymownie pokiwał głową. Następnie podniósł ręce w geście kapitulacji. Dobra, Romek, przepraszam, nie to miałem na myśli. Wierzę w ciebie, wszyscy wierzymy. Przyjmuję.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Porozumienie z Iranem nie zostało jeszcze nawet w pełni wynegocjowane, więc nie należy słuchać frajerów, którzy je krytykują, napisał prezydent USA Donald Trump. Jeśli zawrę porozumienie z Iranem, będzie ono dobre i odpowiednie, a nie takie jak to zawarte przez Obamę, które dało Iranowi ogromne ilości gotówki i otwartą drogę do uzyskania broni jądrowej, napisał Trump w serwisie True Social. Nasze porozumienie jest jego dokładnym przeciwieństwem, ale nikt go nie widział, ani nie wie, jakie ono jest. Nie zostało jeszcze nawet w pełni wynegocjowane, więc nie słuchajcie frajerów, którzy krytykują coś, o czym nie mają pojęcia, przekonywał prezydent USA. Rynki z optymizmem reagują na doniesienia o możliwym porozumieniu między USA a Iranem. Cena baryłki ropy Brent spadła o nieco ponad 5% do $98.22. W górę idą z kolei giełdowe indeksy. Nikkei w Tokio wzrósł ponad 2,5%. Nieznaczny wzrost odnotowano też na giełdzie w Sydney. Hongkong i Seul są zamknięte z powodu świąt państwowych. Nowy premier Węgier, Peter Modzior, i tnie płace elity politycznej, znacznie obniży m.in. swoją pensję, będzie zarabiał o ponad połowę mniej niż jego poprzednik Viktor Orban, czyli równowartość 10 600 euro. Modzior dodał, że obniżone zostaną też wynagrodzenia ministrów, parlamentarzystów i burmistrzów. Obniżki pensji obejmą też kadrę kierowniczą spółek państwowych i członków rad nadzorczych i doradczych. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z. Za niecałą godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
3: Dzień dobry.
2: Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dzień dobry.
2: Pan Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry Państwu.
2: Pan Tomasz Trela, Lewica.
6: Dzień dobry.
2: Pani Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Szanowni Państwo, jak Państwo usłyszeli w wiadomościach Radia Z, wczoraj wieczorem Straż Pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu członka rodziny prezydenta. Drugie zgłoszenie dotyczyło nagłego zatrzymania krążenia osoby przebywającej pod tymże adresem. Oba były fałszywe. Strażacy tego nie wiedzieli, włamali się do mieszkania pod nieobecność domowników, a od kilkunastu dni słyszą Państwo informacje o takich fałszywych zgłoszeniach uderzających w osoby związane z prawicą. Prezydent z premierem rozmawiali, wokół tego miało nie być polityki, ale nadmieniam, że rzecznik prezydenta skrytykował rząd, twierdząc, że nie potrafi odpowiednio zareagować. Michał Szczerba.
5: Panie redaktorze, sprawa wydaje się bardzo poważna i dlatego też tak jest traktowana przez premiera, przez ministra Kierwińskiego, stąd od 8 trwa narada w ramach rządu i w ramach służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, bo to nie jest tylko fałszywy alarm, ale przy tej skali, przy takiej skali tego zjawiska mamy do czynienia być może z akcją sabotażową czy też dywersyjną wobec państwa polskiego.
2: Proszę, panie proszę, ale może to trzeba było wcześniej zrobić taką naradę, kiedy na przykład służby dostały informację o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w ogrodzie na posesji prezesa Kaczyńskiego.
5: Jedno jest pewne, mogę pana redaktora i naszych słuchaczy zapewnić, że służby również odpowiedzialne za kwestie cyberbezpieczeństwa w różnych obszarach nad tą sprawą bardzo aktywnie pracują.
2: Panie pośle, ale tak zdańsko na sercu. Czy dam mi i słuchaczom, naszym widzom, da pan gwarancję, że dzisiaj nie okaże się ponownie, że ktoś podszywając się pod ofiarę, pod kogoś, kto potrzebuje pomocy, podając adres polityka czy pracownika mediów związanych z prawicą, nie wywoła kolejnego alarmu? Da mi pan taką gwarancję?
5: Ja panu nie dam takiej gwarancji. Nie dam panu też gwarancji, że do pana czy do mnie ktoś nie zadzwoni. W sensie z fałszywym alarmem i służby nie będą interweniować. Jedno jest pewne, ta sytuacja już ma charakter zjawiska, dlatego podejmowane są działania o charakterze, powiedziałbym, strategicznym w tej sprawie, ponieważ
2: Nie został schwytany.
5: Ponieważ zastanówmy się, komu może zależeć w tej chwili na polaryzacji politycznej w kraju, po drugie wprowadzaniu braku zaufania do instytucji państwa polskiego. Więc sprawa jest poważna, dlatego jest przedmiotem intensywnej pracy, nawet w niedzielę. Mi jest bardzo przykro, rozumiem, jeżeli pan oczekuje ode mnie tego typu deklaracji, że spotykała to określone osoby, określone środowiska, bo wiem, że każde środowisko wobec takich działań może być poszkodowane.
2: No dobrze, a wie pan, ja patrzę z punktu widzenia też zwyczajnego obywatela, odkładając państwa jako polityków, państwo mają specjalną sytuację, po każdym takim alarmie, który dotyczy osoby publicznej, polityka jest bardzo głośno, no ale teoretycznie to widać, że dzisiaj, gdyby ktoś zadzwonił, podał mój adres, czy dowolnego z naszych widzów, czy słuchaczy, to służby wjadą, jak tam nie ma go w domu, to mu wywalą drzwi, a państwo nie są w stanie znaleźć sprawcy takiego fałszywego alarmu.
5: Te działania są prowadzone przez odpowiednie służby, więc jeżeli jest trop, to nie będzie o tym ich informowała służba. Pan redaktor o tym dokładnie wie jako
2: osoba. No dobrze, ale przez ostatnie kilkanaście dni, gdy służby kogokolwiek zatrzymały, to byśmy o tym wiedzieli. Zatrzymały jedną osobę, która poinformowała, czy inaczej, podejrzewając, że poinformowała o próbie samobójczej w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika, okazało się, że to jest osoba, której tożsamość skradziono, a to nie była osoba, która wywołała alarm. Na dzisiaj mam taką wiedzę.
5: Jeżeli ta akcja jest zorganizowana, a wszystko na to wskazuje, to sprawcy będą wykryci i będą bardzo surowo ukarani.
2: Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Nie wiem, czy państwo zdążyli dzisiaj obejrzeć transmisję z czegoś, co było nazwane konferencją i spotkaniem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa Donalda Tuska.
2: Radia Z przed chwilą omawialiśmy to wystąpienie premiera.
3: To bardzo się cieszę, dlatego że chciałabym zacząć właśnie od tego, że oczekiwałam spokoju, zdyscyplinowania konkretnych działań, czy zapowiedzi konkretnych działań, a miałam co najmniej irytującą, jeżeli nie zatrważającą wypowiedź premiera, który ani nie przeprosił, ani nie wyjaśnił, przestrzegał przed polaryzacją, o której też tutaj pan redaktor wspomniał, choć trudno nie myśleć o tym, że jest to akcja polityczna, dlatego że jest to wspólny mianownik od dziennikarzy Republiki, pracowników administracji Republiki, Jarosława Kaczyńskiego, ludzi na balkonach profesora Cęckiewicza i wreszcie wywalanie drzwi w domu prezydenta Rzeczypospolitej.
5: Nie w domu, no, w mieszkaniu.
2: W mieszkaniu członka rodziny, bądźmy precyzyjni.
3: Czy ta precyzja pana redaktora uspokaja?
2: Chcę tak, być precyzyjny, bo to też jest ważne. To... Wytłumaczę pani, dlaczego jest tu widzą słuchaczom, bo Służba Ochrony Państwa jest atakowana, że nie chroniła mieszkania prezydenta. Służba Ochrony Państwa tłumaczy, że to nie było mieszkanie prezydenta, tylko członka rodziny prezydenta. Stąd to rozróżnienie. Bardzo proszę, Anna Zalewska.
3: Rzeczywiście służba jest odpowiedzialna za pana prezydenta, ale również za całe jego otoczenie, czy jakby jego związki. Też byłam ochranianą osobą, więc
2: zdaję mieszkania
3: sobie...
2: wszystkich członków rodziny ma pełnić,
3: zdaję
2: pani
3: sobie
2: minister,
3: z tego sprawę. Natomiast to, co ważne i jaka z tego płynie informacja dla obywateli, że są po prostu zagrożeni, że nie ma bezpiecznego państwa, mimo właściwie codziennych PR-owych, propagandowych konferencji prasowych, które mówią coś wręcz odwrotnego. Panie redaktorze, jeżeli to nie jest co najmniej lekceważenie rządu, co najmniej nielekceważenie służb tych zdarzeń, no to ja się boję myśleć
2: minister,
3: dalej. Proszę zobaczyć te sekwencje
2: minister,
3: zdarzeń.
2: Wiemy.
3: Sabotażyści, którzy nam uciekają z kraju. Drony, które już ma setka.
2: Dobrze, chwileczkę, czytam oświadczenie. Kolejne osoby są ofiarami ataków, które wyglądają na działania typu spoofing. To jest właśnie podszywanie się albo takie fałszywe alarmy. Takie praktyki są przestępstwem i muszą być potępiane. Sprawia wyjaśnienie prokuratura i policja. Teraz można zauważyć, że działania te wpisują się w próby zaogniania debaty politycznej w Polsce. Takimi metodami można wywołać odpowiednie reakcje i działania w przestrzeni publicznej, wywołać falę insynuacji i podsycać nieufność wobec instytucji publicznej. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani, sugeruje, że chodzi to o destabilizowanie naszego państwa. Wie pani, kto to napisał? Rzecznik koordynatora służb w waszym rządzie, Stanisław Żarn, w roku 2022, po tym, gdy Paweł Wojtunik, szef CBA, przez was odwołany, miał taką historię, że do jego córki z telefonu, który przedstawił się jako jego numer, jej się wyświetlił jego numer, zadzwoniła kobieta, powiedziała, że on nie żyje. Kiedy do Marii Giertych, córki Romana Giertycha, zadzwonił ktoś z groźbami, jakby z telefonu kancelarii Giertycha zadzwonił ktoś z groźbami i kiedy do prawnika Marcina Marczaka ktoś zadzwonił i powiedział, że jego syn nie żyje, znany raper Mata. Mieliście taką samą sytuację. Dzisiaj przed programem skontaktowałem się z Pawłem Wojtunikiem, żeby zapytać, czy za waszych czasów został znaleziony ten ktoś, kto podszywał się pod niego, żeby nastraszyć jego córkę. Nie został znaleziony.
3: Rozumiem, że pan redaktor próbuje tutaj...
2: Nie próbuje, pytam, co byście zrobili.
3: Proszę zauważyć, panie redaktorze, że to jest niekończąca się historia od kilkunastu dni.
2: Ja pytam, co byście zrobili.
3: Jednostkowe wypadki, między innymi po to są różnego rodzaju instrumenty działania, jak Pegasus, do tego, żeby...
2: Mieliście Pegasusa?
3: Narzędzia.
2: Pani, nie znaleźliście tych ludzi, którzy dzwonili do córki? Pani minister, dobrze, mieliście Pegasusa. Inwigilowaliście Giertycha, a nie tę osobę, która dzwoniła do jego córki.
3: Ale to jest coś nieprawdopodobnego, panie redaktorze. Mamy, jesteśmy tu i teraz. Ludzie są zagrożeni. Mamy sytuację, w której zdarzenia eskalują. Mamy instytucje łącznie z Biurem do Spraw Zwalczania Cyberbezpieczeństwa. Mamy służby specjalne. Wszystko nie działa. Tusk wychodzi i mówi o tym, żeby nie polaryzować.
2: Czytam pani Wojtunika. Nie, czytam pani minister. Ja pytam.
3: Tego rodzaju
2: jestem zwolennikiem pani minister.
3: Żądam, żeby Tusk
2: rozumiem,
3: się wziął
2: a ja żądam, żeby polskie państwo miało jakąś kontynuację. I jeżeli były jakieś historie 4 lata temu, to polskie państwo powinno wyciągnąć wnioski. Czytam pani Wojtunika. Mieliśmy też fałszywe alarmy pożarowe. Straż już prawie wyważała drzwi. Jedynie interwencja sąsiada ich powstrzymała.
3: Panie redaktorze, od 2023 mamy rząd koalicji 13.
2: Ja rozumiem, ale...
3: W związku z tym bardzo proszę, żeby pan, jeżeli mówi o kontynuacji, to tej dobrej. Przypominam państwu, że Biuro do Spraw Zwalczania Cyberbezpieczeństwa ciągle jest zagrożone ewentualnym
2: Dobrze, ale wie pani, unika pani odpowiedzi na pytanie. No, czytałem pani rzecznika. To przecież, wie pani, oświadczenie Stanisława...
3: Informuję
2: pani minister, oświadczenie...
3: w określonej sytuacji w określonym dniu, miesiącu. Mamy całą serię nieprawdopodobnych prowokacji.
2: Ale ja pani cytuję waszego rzecznika, koordynatora służb, pani minister. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani...
3: Rządu.
2: Pani minister, cytuję waszego rzecznika sprzed 4 lat. Dobór tych, którzy zostali zaatakowani, sugeruje, że chodzi tu o destabilizowanie naszego państwa. No wie pani, idealnie pasuje do dzisiejszej sytuacji.
5: Znaczy pani reaguje jaki był cel tej akcji.
3: Chcę po prostu zobaczyć razem z państwem sytuację z dzisiaj.
2: Dobrze, Tomasz Trela może nam...
3: W tym rozmawiajmy o tym, co jest dzisiaj i żądajmy natychmiastowych działań.
4: Znaczy, ja się dziwię PiS-owi, że tak instrumentalnie, manipulacyjnie wykorzystuje to do codziennej mucki politycznej. Bo proszę sobie wyobrazić, zdać sprawę, że każdy, absolutnie każdy może zadzwonić pod numer 112, podać adres i zgłosić, że coś się dzieje.
2: No wie pan, to nie tak do końca.
4: Ale panie redaktorze, a można dokończyć zdanie?
2: Tak, proszę bardzo.
4: Dziękuję. Każdy może zadzwonić i jeżeli... powie, że jest zagrożenie zdrowia i życia, to służba ma obowiązek zainterweniować. Jeżeli dzwoni do danego mieszkania, a dostała zgłoszenie, to podejmuje działanie. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby takie zgłoszenia były i służba by nie zareagowała. Byłaby dyskusja w drugą stronę. Dzwoniliśmy, służba nie przyjechała, nie podjęła działań. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli to się dzieje nagminnie, a teraz tak się dzieje, to dzisiaj dzisiaj minister Kierwiński w części niejawnej rozmawiają na ten temat i wyjaśniają. I zaręczam państwa, że jeżeli to były prowokacje, jeżeli te prowokacje podchodziły z wewnątrz kraju czy z zewnątrz kraju, to prowokatorzy zostaną namierzeni i zostaną co do nich wyciągnięte konsekwencje.
2: Tu mam wątpliwości.
4: A ja nie mam wątpliwości.
2: Powtarzam, te osoby, które dzwonią na 112 albo w innych miejscach informują służby, ukrywają swoją tożsamość. I to jest pytanie, czy wy potraficie ich złapać. Przytaczam historię z 22 roku. Ludzie nie zostali złapani.
4: No, tak? Proszę pana, ani pan, ani ja, ani nasi słuchacze nie mogą wiedzieć, jakimi metodami, jakimi instrumentami w tej sprawie działają służby.
2: Ale możemy wiedzieć,
4: nie
2: powtarzam panu, panie pośle, ale powtarzam panu, że historię... Panie pośle, chwileczkę, drodzy państwo, ale wiemy, że ludzie z 22 roku, którzy te alarmy wszczynali, o których wspomniałem, plus ci, którzy przez ostatnie kilkanaście dni to robili, nie zostali złapani, no i to wiem.
4: Ale wie pan, nie będę odpowiadał za to, co było w 2022 roku, odpowiadam za to, co jest tu i teraz i odpowiadam, jak reaguje polski rząd. My nie podkręcamy tej atmosfery, bo gdybym ja chciał podkręcić taką atmosferę, jak robi PiS, to wie pan, co bym dzisiaj powiedział?
2: Bardzo proszę.
4: No tak, no pewnie jakieś bojówki PiSu zostały nasłane, no dobrze, ale... i dzwonią.
2: Ale
4: no,
2: nie
4: ja
2: mamy
4: tak
2: dowodu.
4: Nie robię. Widział pan dzisiaj wpis pana Morawieckiego?
3: Pan
4: widział pan wczoraj wpis pana Czarnka? Oni to wykorzystują instrumentalnie do działalności politycznej. To jest sprawa bardzo ważna. To może dotyczyć każdego obywatela, bez względu na to, czy jest prezydentem, premierem, ministrem, posłem, czy jest panem Kowalskim, który jutro idzie ciężko pracować w naszym kraju. I tutaj służby muszą działać. Dzisiaj mamy jedną pewność. Jeżeli ktoś alarmuje służby, służby pojawiają się natychmiast w danym miejscu. Pojawiały się u pana Sakiewicza, pojawiły się w domu rodziny pana prezydenta i tak będą działać. Inną sprawą jest, i tu podzielam pogląd pana redaktora, jak najszybciej opinia publiczna powinna się dowiedzieć o efektach pracy służb specjalnych i kto stoi za tą prowokacją. I jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś stoi z zewnątrz, powinien być namierzony i opinia publiczna powinna wiedzieć. Jeżeli ktoś z wewnątrz, powinien być namierzony i opinia publiczna powinna o tym wiedzieć.
3: Przede wszystkim powinien być ukarany, bo to zdaje się jest zagrożony 16 latami.
4: No to jest jak gdyby naturalne, chyba że to ucieknie, prawda, tak jak Ziobro do Stanów.
2: Najpierw proszę się nie gniewać. Państwo za swoich czasów, zwracam się, Danny Zalewskiej, nie złapali, a państwo za obecnych czasów przez te kilkanaście dni także nie złapali nikogo. Urszula Pasławska.
6: Tak, ale tutaj nie ma miejsca na histerię, tylko na chłodną głowę, bo mamy wszyscy świadomość, że jako kraj jesteśmy testowani i to nie w ostatnich latach, tylko w ostatnich kilku latach. Pamiętamy, jak skompromitowano Andrzeja Dudę, kiedy rosyjscy komicy dostali się tak de facto do telefonu i przeprowadzili rozmowę z panem prezydentem.
2: Przedstawiając się za szefa ONZ-u, jeśli
6: dziękuję. Jesteśmy w wojnie hybrydowej i to służby dzisiaj muszą ocenić sytuację i wyciągać wnioski, bo z całą pewnością takie zdarzenia mają swoje cele. Z jednej strony testowanie i uruchomienie jednym telefonem całego państwa. Być może chodzi o również znieczulicę służb na takie sytuacje, a być może chodzi o zaostrzenie bądź zmiany prawa, a być może jest to wojna służb. Zawsze wojna służb prowadziła do wolty politycznej, ale nie studiów.
2: Ale jakich służb? Co ma pani na myśli?
6: To jest pytanie również o pana premiera, który musi się z tym zmierzyć i zmierzy się.
2: Ale co pani ma na myśli? Wojna wewnątrz polskich służb? Myślę,
6: że właśnie Polacy oczekują takiej odpowiedzi. Jesteśmy przewrażliwieni.
2: Dobrze, ale mówi pani, pani Pegasusa.
6: Mówi pani
2: do swojego premiera, do premiera swojego rządu, sugerując, że trwa wojna w służbach polskich, tak?
6: I myślę, że pan premier wyciąga w tym momencie sytuacji
2: również... Rzuciła pani poważne oskarżenie. Co pani ma na myśli?
6: Brak wyjaśnienia spraw, które miały miejsce w poprzednich latach, również za czasów PiS-u. Sam pan redaktor powiedział, nie wyjaśniono tych spraw. I doprowadzają nas do pewnych konkluzji.
2: Dobrze, ale jak chcę usłyszeć te konkluzje?
6: Ja konkluzji panu
2: No dobrze,
6: powiem.
2: Ale pani zasugerowało, że trwa wojna służb. Tak jak tutaj myślimy... jeśli pani pozwoli. Pewnie naturalnym wytłumaczeniem jest to najbardziej banalnym, że to dzwonią jacyś żartownicy. Dobrze. Pani poseł. Drugie, o którym można pomyśleć, to oczywiście nasi sąsiedzi ze wschodu, którzy nieszczególnie dobrze nam życzą. Natomiast pani przedstawia inną tezę, że trwa wojna wewnątrz polskich służb i część z nich posuwa się do takich akcji. No wie pani, no to jest...
6: Ja pokazałam różne warianty, ale brak wyjaśnienia spraw, nie tylko, no te są w tej chwili wyjaśniane, bo one rzeczywiście wydarzyły się niedawno, ale również w poprzednich latach, bo to nie są przeciętny Kowalski, który chciał zrobić po prostu żart, bo takie osoby od razu zostałyby wyłapane. Tutaj mamy sytuację kwalifikowaną i przestępstwa kwalifikowane, w związku z tym naprawdę te wnioski będą wyciągnięte, bo sprawa jest bardzo poważna i nasze środowisko, w kontekście nawet pana redaktora Sakiewicza, proszę zauważyć, my nie krytykowaliśmy redaktora Sakiewicza, tylko wykazywaliśmy po prostu niebezpieczeństwo tej sytuacji, bo to jest nasza wspólna sprawa, to nie jest sprawa polityczna i też bym nie chciała, żeby ona miała sznyt polityczny, bo to jest bardzo poważny dzisiaj problem nas jako
3: dotyczącej jednej grupy politycznej.
2: Dobrze, ale pani minister, zwracam uwagę, że za waszych rządów, dzisiaj dotyczy to opozycji, za waszych rządów to też dotyczyło opozycji.
5: Może ja...
2: Chwileczkę, bo jeszcze Łukasz Rzepecki, bardzo proszę.
7: No to, co się dzieje w ostatnich dniach, jest bardzo niepokojące w stosunku do dziennikarzy, ale także i polityków prawej strony sceny politycznej, powinno zostać jak najszybciej wyjaśnione i to jest rolą rządu. Rząd musi jak najszybciej znaleźć sprawców i ochronić ofiary. Policja, ABW i inne służby powinny już to dawno zrobić, ale niestety sytuacja pokazuje, jak w soczewce, że tak samo jak kilka lat temu rząd nie działał sprawnie w tych kwestiach, tak samo teraz obecny rząd Donalda Tuska również nie radzi sobie z tym, a te konferencje prasowe mają na celu tylko i wyłącznie zamydlić oczy opinii publicznej i sprawić, że są tylko i wyłącznie tanie zagrywki PR-owskie. My jako Konfederacja ostrzegaliśmy od wielu lat, miesięcy, nasi politycy mówili, że będzie dochodziło do aktów sabotażu, do aktów dywersji. No, pamiętamy przypadki na kolei. Dzisiaj mamy dzwonienie do osób publicznych, do dziennikarzy, nasyłanie na nich służb. No, to jest nic innego jak paraliż państwa. Natomiast to, co powiedziała pani poseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie jej szef jest wicepremierem w tym rządzie, insynuując, że to mogą być wewnętrzne rozgrywki służb, no to to już jest daleko idąca teza. Jeżeli ona byłaby choć przez trochę prawdziwa, no to tutaj nic innego jak dymisja premiera Donalda Tuska. Natomiast, no nie chciałem tego użyć w tym programie, no ale to przecież premier odpowiada za służby. Jeżeli dochodzi do wojny pod dywanem, no to już mamy naprawdę bardzo niepokojącą
2: sytuację. Pani minister Pasowskiej czegokolwiek dowiedzieć, natomiast pani minister, no rozumiem...
7: Nie, zaskoczyła ta teza.
2: Nie też zaskoczyła, ale pani minister jej nie rozwinęła, pan Michoszko.
7: Ale rzuciła kamyczek do ogródka, pytanie.
2: Jak znam Tomasza Siemoniaka, koordynatora służb, to on się dzisiaj pewnie do tego, co mówi pani poseł, odniesie. Michał Szczerba.
3: Jak zwykle wzruszy ramionami.
5: Ja tylko chciałem powiedzieć, że właśnie dlatego, że zidentyfikowano różnego rodzaju luki i braki w ramach programu
2: Pani
5: SAFE.
2: Poszle, od czterech lat identyfikowano. Mówię o was jako polityka, od czterech lat identyfikujecie.
5: Ale ja chcę powiedzieć coś, panie redaktorze, że w ramach programu SAFE mieliśmy przewidziane 7,1 miliarda złotych na projekty odpornościowe dla polskiej policji.
3: Czyli buty. I kamizelki. No nie, no,
5: naprawdę, pani poseł.
3: Ale taka była informacja.
5: Ja mam wrażenie, że rozmawiamy o poważnych sprawach. Mówimy o
3: śmiertelnie.
5: Mówimy poważnie o odporności państwa. Mówimy o tym, że państwowe służby, po to, żeby działać sprawnie i skutecznie, powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt. Mówię o sprzęcie do kwestii również związanych z cyberbezpieczeństwem, różnego rodzaju. Państwo niestety zablokowaliście te środki. Prezydent przedstawił.
2: No, ale wy obeszliście
5: weto. Nie, ale te pieniądze będą dopiero pani redaktorze w przyszłym roku. Więc to jest ten plan B, który wprowadzamy. Więc te pieniądze powinny być teraz, ponieważ myśmy mieli zakontraktowane de facto, przedkontraktowane te zakupy, które były potrzebne polskim służbom, podległym panu ministrowi Kierwińskiemu.
3: Ale ja tylko jedno zdanie, panie redaktorze.
2: Pani minister.
3: Tak, tylko dodam. Proszę państwa, właśnie państwo usłyszeli, że tylko i wyłącznie Komisja Europejska jest w stanie dzięki pieniądzom pożyczonym zapewnić bezpieczeństwo.
2: Minister, zwracam pani uwagę, w styczeń 2022, to są te wszystkie komunikaty waszych rzeczników.
3: My rozmawiamy
2: pani minister,
3: o maju
2: 2026 rządziliście
3: roku.
2: Półtora roku, nie znaleźliście sprawcy żadnego z tych incydentów. Mnie to nie cieszy,
5: nie było żadnej reakcji na poziomie rządowym. To jest różnica. Nie było żadnej reakcji.
2: Będziemy,
3: Polska jest bezbronna.
2: Zapewniam panią, będziemy rozliczać obecny rząd z tego, jak sobie w tej sytuacji poradzi. Przejdźmy do drugiego tematu, szanowni państwo.
1: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
2: Najpierw Ameryka zadeklarowała, że wycofuje z Polski 4000 żołnierzy, a teraz prezydent Trump wycofał się z tego zmniejszenia kontyngentu. Ostatecznie można do Polski nawet trafić zamiast tych 4000 o 1000 więcej. Tak przynajmniej w tej chwili twierdzi Donald Trump, przypisując tę zasługę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Posłuchajmy prezydenta.
8: Mamy poważnego partnera, mamy najważniejsze mocarstwo na świecie. Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych, który Polskę kocha, który szanuje polskiego prezydenta, który buduje z nim odpowiedzialność za całą wschodnią flankę NATO. Teraz już wszyscy wiemy, że to nie są tylko słowa, tylko to jest konkretna współpraca, która przynosi realne efekty. G20, Andrzej Poczobut, żołnierze amerykańscy. Tak się zachowują sojusznicy, tak się zachowują przyjaciele. Słuchają się, czasami się nie zgadzają, ale wypełniają zobowiązania względem siebie. Tymczasem od kilku miesięcy widzimy i w mediach publicznych, drodzy Państwo, i wśród nieodpowiedzialnych polityków próbę zniszczenia relacji polsko-amerykańskich. W czyim to jest imieniu, komu to ma służyć i czemu to ma służyć, drodzy Państwo?
2: Oczywiście mówił, mam tutaj z trzech przedstawicieli koalicji do Państwa. Mówił to na pewno do Pana, zwracam się do Tomasza Trei, bo Pana lider Włodzimierz Czarzasty słynie z krytyki Donalda Trumpa, słynie z krytyki ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce.
4: Pani co zawsze, kurczę, jak taka najostrzejsza kredka w piórniku.
3: Pani poseł,
2: bez złośliwości, ja pani jako polonistce zwracam uwagę, że mówi się ścigać.
4: Ściga, a nie wyścigujesz.
2: Dobrze, Tomasz Trela, bardzo
3: ale
2: proszę.
3: Ale ja celowo użyłam kolokwializmu, żeby pokazać rangę tego ścigania.
2: Tyle czoła, oddajmy głos.
3: Przepraszam, cudzysłowu, rzeczywiście nie zrobiłem.
4: Dobrze.
2: Rozmowa o semantyce mamy, drodzy Państwo, w siódmym dniu tygodnia. Dobrze, poważnie, panie pośle, może to jest tak, że trzeba żyć dobrze z Donaldem Trumpem, a Karol Nawrocki dobrze z nim żyje, co widać.
4: Trzeba żyć dobrze z naszym partnerem, czyli Stanami Zjednoczonymi, na którego czele dzisiaj jest Donald Trump. Natomiast ja myślę, że cała administracja Stanów Zjednoczonych zauważa, jak gigantyczne pieniądze my wydajemy na obronność. Ja przypomnę, 200 miliardów złotych w tegorocznym budżecie, PiS przeciwko temu budżetowi. Dodatkowe ponad 180 miliardów z Unii Europejskiej. PiS przeciwko tym pieniądzom.
2: Wiedząc o tych pieniądzach, dlaczego postanowili zredukować wojska w Polsce. No.
4: Ale postanowili, a później się z tego wycofali. Zbyt mało wiemy, czy tak naprawdę będzie to 15 tysięcy żołnierzy, czy 11 tysięcy żołnierzy.
2: 11.
4: Jeżeli będzie 11 tysięcy żołnierzy, to jest na pewno o 1000 więcej niż jest teraz i to jest bardzo dobra informacja. Natomiast my jako Lewicy uważamy, że w stosunku do Donalda Trumpa trzeba być twardym partnerem. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partner, który na kolanach przed Donaldem Trumpem. Co wszystko powie Donald Trump, to jest prawda objawiona. Natomiast Donald Trump kiedyś się przeminie, a relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi będą. Proszę zwrócić uwagę, że w listopadzie mamy wybory połówkowe i od tych wyborów może też swoboda w działaniu prezydenta Trumpa zależeć, więc my wychodzimy z założenia tak, robimy swoje, nadajemy ton w Unii Europejskiej, jako kraj Unii Europejskiej wydajemy najwięcej jako kraj natowski w stosunku do własnego PKB na obronność i to zostało zauważone. I to zostało dostrzeżone.
2: Dobrze, ale to wszystko Pentagon wiedział, podejmując decyzję o redukcji wojsk w Polsce. Finalnie sprawa dotarła na ten poziom najwyższy, czyli do Donalda Trumpa, a on ogłosił, że w związku z pomyślnym wyborem Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, ma przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski. Panie pośle, chwileczkę. 5 tysięcy żołnierzy, wy jako koalicja, wy jako rząd nie macie bezpośredniego przełożenia na Trumpa i na Biały Dom.
4: Ale wie pan co, myślę, że nie dostrzega pan zaangażowania administracji rządowej w relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Dostrzegam, ale celowo zaraz oddam głos pani minister Kosłowskiej.
4: Bo to i pan premier Kosiniak-Kamysz i wiceministrowie.
2: Ale nie macie dojścia do Białego Domu.
4: Sikorski, to wie pan.
2: Departament Stanu tak, Pentagon tak,
4: co
2: Biały
4: to
2: Dom
4: znaczy
2: nie.
4: Dojście do Białego Domu, że nie, że premier Sikorski czy premier Tusk nie wysyła w nocy SMS-a nie, do Donalda Trumpa? Może nie wysyła, tego nie wiem, natomiast
2: nie jesteście w stanie zmienić decyzji na najwyższym szczeblu politycznym
4: Trumpa. Proszę zwrócić uwagę, że ta wypowiedź Donalda Trumpa, czy ten wpis na portalu społecznościowym była stricte polityczna. To nie była decyzja administracyjna, tylko stricte polityczny manifest. Ja lubię Karola Nawrockiego, ja go poparłem, dlatego ja podjąłem taką
3: daj
4: decyzję.
3: Boże,
4: jeżeli oni się
3: manifestów
4: lubią, niech się lubią, ja nie mam nic do tego. Jeżeli Karol Nawrocki dołożył do tego cegiełkę, żeby amerykańskich żołnierzy było więcej, ja umiem powiedzieć, tak, dobrze zrobił pan prezydent Karol Nawrocki. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie umie pochwalić, nie umie wznieść się ponad podziały i powiedzieć, jaką dobrą robotę
2: pani
4: robimy
2: Urszula,
4: na rzecz obronności naszego
2: pani
4: kraju.
2: Pani Urszula Pasławska, PSL, pani lider, wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz budował takie relacje z Petem Haksetem, który jest szefem Pentagonu. No i ten Hakset najpierw ściął nam te 4 tysiące żołnierzy. Kosiniak do niego dzwonił, Haksa składał deklarację, że wciąż jesteśmy ważnym sojusznikiem. ale dopiero interwencja w Białym Domu zmieniła jego zdanie. Mamy nieoficjalne informacje, że Trump ma gigantyczne pretensje do Hackseta o tę redukcję, natomiast wracam do punktu wyjścia. Wy jako koalicja, pani szef jako minister obrony, no nie macie bezpośredniego przełożenia na Biały Dom.
6: No, pan prezydent Trump nie słucha własnych doradców. No, to cieszy mnie, że słucha pana prezydenta Nawrockiego, można by było to tak określić. Natomiast nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi mają charakter osobisty i transakcyjny. I my nie jesteśmy petentem w NATO, jesteśmy poważnym sojusznikiem i liderem, jeśli chodzi o flankę wschodnią. I zapewnienia dotyczące wojska amerykańskiego było. I Władysław Kosiniak-Kamysz, zamiast pisać tweety na Twitterze i w ogóle poddawać się histerii, po prostu uzgodnił, ustalił pewne warianty z Pentagonem.
3: Natomiast
6: moment. Natomiast oczywiście brakowało tego potwierdzenia przez pana prezydenta Trumpa i oddajemy to, co każdemu, kto przyczynił się do tej sytuacji, jego honor. W związku z tym naprawdę, znaczy do tej pory mam takie przekonanie, że jednak mówiliśmy jednym głosem i tutaj klasa polityczna, każdy z każdej formacji politycznej, no może od części Konfederacji Putina, oni byli przeciwko.
7: Konfederacja
6: Putina? Jezu, korona Brauna, przepraszam.
7: Najpierw podanie czarnej polewki Donaldowi Tuskowi teraz.
6: Tak, przepraszam.
4: Konfederacja.
2: Ale gdyby pani to precyzowała, chodzi o Konfederację, która jest
6: Brauna. Łukasz Szepecki, może się przyjmie.
2: To nie jest brana
6: konfederacja. Ja widzę pewne związki.
7: Ja myślę, że to i tak jest za daleko idąca.
6: Natomiast test uważam, że w tym test...
7: Pana Brauna też.
6: Serio?
7: Tak, bo każdy tak. Polski polityk
6: pamiętamy głosowania polityków Brauna za rozwiązaniami, czy przeciwko rozwiązaniom antyputinowskim. No to jest ciekawe, co pan mówi, bo państwo też się chyba jako Konfederacja odcinacie od Brauna, chyba że to się zmieniło. Przechodząc
7: państwo
6: do rzeczy...
7: Państwo byliście na przykład przeciwko Wojskom Obrony Terytorialnej.
2: Urszula Pasławska, bardzo proszę. Nie sięgajmy 2016 roku, jesteśmy trochę później, 10 lat później. Urszula Pasławska.
6: I jakby uważam, że ta linia bezpieczeństwa, czy budowy bezpieczeństwa ponad politycznym sporem powinna być kontynuowana, bo dla nas jest to sprawa oczywista i po tej rzeczywiście zamieszaniu informacyjnym, które no, miało
2: Państwo, nie tylko informacyjnym, ci żołnierze zostali zatrzymani, część z nich, która już dojechała do Polski, już miała wracać, więc
6: tak,
2: nie jest
6: ale wszyscy mówiliśmy jednym głosem, że to nie leży w interesie, że musimy zrobić wszystko i zagrać na różnych fortepianach, aby tą sytuację zmienić i doprowadzić do utrzymania, a może i zwiększenia.
2: To pani Anna Zalewska, bo wiem, że pani zaraz tutaj z krytyką obozu władzy wystąpi, ale chciałbym, żebyśmy się zastanowili też, ma pani do tego prawo, oczywiście, ale żebyśmy się zastanowili, jak to jest w ogóle możliwe, że wy budujecie relacje z Ameryką, prezydent buduje relacje z Ameryką i finalnie ktoś w Pentagonie siada i mówi, trzeba zmniejszyć liczbę wojsk w Europie, no to najłatwiej wykreślić je z Polski.
3: Na pewno te apele o działaniu ponad podziałami są bardzo istotne, jeżeli chodzi o relacje w NATO, z NATO, ze Stanami Zjednoczonymi, przy budowaniu całej siły polskiego bezpieczeństwa poprzez polską armię. To pełna zgoda. Chciałabym, żeby ten, który stoi na czele rządu, nie popełniał za każdym razem celowych wypowiedzi, które burzą te relacje. Nie tylko wywiady, nie tylko wspomnienia, nie tylko kampania wyborcza, kiedy Donald Trump był nazywany tym, który pracuje na rzecz Putina.
2: Ja słyszałem,
3: ale nawet
2: że
3: ostatnio
2: że nie spodobało wam się spotkanie z premiera z George'em Clooneyem.
3: No tak, no opowieści, heheszki, że przepraszam, mam na imię Donald, to nie mój wybór. Przecież to jest,
2: wie pani, ale to znaczy, że tak, że premier, jeśli pani pozwoli, to premier nie mógłby się spotkać, z Bruce'em Springsteenem, z Taylor Swift,
3: nie,
2: z Eminemem.
3: Ale
2: tak wymieniam tych, którzy krytykują Trumpa.
3: Ale panie,
2: jest ich trochę.
3: Nie, ale dobrze, ale czy tak premier...
2: Robert De Niro, wie
3: jasne,
2: pan.
3: Ale czy tak powinien premier rządu się zachowywać? Czyli przepraszać za swoje imię? On już raz mówił o tym, że jest tylko jeden Donald, kiedy...
2: Ale pani uważa naprawdę, że spotkanie z Clooneyem i powiedzenie przez Tuska, że ma na imię Donald...
3: Informuje pana redaktora, że tego rodzaju zachowania prymitywne, jak na premiera rządu, któremu zależy na relacjach, wbijanie takich różnego rodzaju szpili, jest absolutnie niedopuszczalne. Jeżeli chodzi zaś o wojska amerykańskie, no przypomnijmy sobie, że tak naprawdę od 2015 zaczęło się budowanie tych relacji na dobre. No w 2012 pierwsza partia szkoleniowa, prawda, przyjechała do Polski. Oczywiście, że tak jak pan zobaczy, kiedy budowane były poszczególne oddziały, w których miejscach jest już kilkanaście, łącznie z, przypominam, tarczą antyrakietową.
2: Znaczy to się tak zaczęło o wiele wcześniej tak naprawdę, tak zwana szpica natowska, jeszcze kiedy Tomasz Siemoniak w poprzednim rządzie Donalda Tuska był ministrem, ale nawet
3: nic szczególnego się nie wydarzyło.
2: Za waszych czasów był szczyt NATO w Warszawie, też przygotowywany przez poprzednią ekipę, ale dodajmy, że wtedy w 2016 roku prezydentem nie był Donald Trump, tylko Barack Obama.
3: Który był przeciwko tarczy antyrakietowej.
2: No dobrze, ale jednocześnie był za zwiększenie wojsk. Ja mam wrażenie, że to było ponadpolityczne bardzo długo. Natomiast pytanie jest moje fundamentalne do państwa. To znaczy, jak, jeżeli Polska jest takim sojusznikiem, państwo są co do zasady zgodne

0: Przypomnijmy, że prezydent otwiera różnego rodzaju drzwi, otwiera różnego rodzaju ścieżki, wypowiada się, ma ustalenia z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale wszystkie operacyjne działania musi niestety zaproponować rząd, czego nie robi.
1: Pierwsza wizyta prezydenta w Stanach we wrześniu, Trump, rozmowa o stałej obecności wojsk amerykańskich. Trump mówi, nie wiem, czy będzie stała obecność, na pewno nie zmniejsza kontyngentu. Potem zmniejsza ten kontyngent, czy jego ludzie zmniejszają ten kontyngent.
0: Jak pan dobrze wie, jest bardzo niespokojnie na świecie, zapadają różnego rodzaju decyzje.
1: Wszyscy to wiemy.
0: Panie redaktorze, czy możemy być usatysfakcjonowani tym, że o kilka tysięcy więcej żołnierzy amerykańskich, natowskich będzie w Polsce. I
1: tylko wie pani,
0: podziękujmy prezydentowi Karolowi Nawrockiemu i jego relacjom. I
2: to jest
0: najważniejsza
1: wolałbym
0: informacja.
1: Żeby zrozumieć, jak ta decyzja była podejmowana, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Wolałbym, żeby decyzje zapadały w trochę poważniejszy sposób niż przez wpisy w mediach społecznościowych. Michał Szczerba.
3: To była praca...
0: Dobra uwaga.
3: Ale niech pani nie przeszkadza już, dobrze?
1: Drodzy państwo, bardzo proszę, rozmawiamy.
0: Redaktor.
1: Michał Szczerba.
3: To była praca zespołowa i chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie tylko w ostatnich tygodniach, bo decyzja dotycząca wstrzymania rotacji była zakomunikowana 13 maja. To trwało 9 dni do 22 maja i wykorzystaliśmy to na 100% w różnych formatach. W formacie rządowym, w formacie parlamentarnym, w formacie prezydenckim i bardzo dobrze. Natomiast dla mnie kluczowe jest też to, że my przez wiele, wiele lat i także jako poseł do Parlamentu Europejskiego budowaliśmy relacje w Kongresie. I mamy bardzo oddaną grupę sojuszników, kongresmenów po stronie Partii Republikańskiej i stronie Partii Demokratycznej. I jeżeli dzisiaj dyskutujemy również, dlaczego prezydent cofnął tę decyzję Departamentu Wojny, to również dlatego, że wrzawa powstała w Kongresie Amerykańskim, że wystąpił Don Bacon, wystąpili inni kongresmeni republikańscy i zaczęła ta sytuacja również zagrażać Trumpowi wewnętrznie. Ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, my konsekwentnie musimy budować dwie nogi. Jedną nogą jest oczywiście sojusz z Ameryką i współpraca w zakresie przemysłu obronnego. Ponad 50 miliardów dolarów kontraktów. Będziemy je konsekwentnie realizować. Mamy atom, mamy LNG, który kupujemy, ale z drugiej strony budujemy własny potencjał obronny i wykorzystujemy środki europejskie, które będą dostępne teraz w ramach SAFE, ale są bardzo istotne również po 2028. Między innymi na mobilność wojskową zwiększamy budżet Unii Europejskiej dziesięciokrotnie.
1: Myślę, że to jest dla nas wszystkich oczywiste, że trzeba budować własną zdolność obronną.
3: Natomiast
1: ale jest dla nas też oczywiste, że Rosja, która jest jednak największym zagrożeniem, nigdy nie zaatakowała kraju, które stacjonowały amerykańskie wojska. Więc...
3: Problem jeszcze, ostatnia rzecz, polega również na tym, że Stany Zjednoczone, a dokładnie Departament Wojny, wstrzymał decyzję o publikowaniu dokumentu, na który również czekali kongresmeni, czyli rozmieszczenie wojsk amerykańskich na świecie. Dlatego też takie decyzje się pojawiają, dlatego też trzeba, i mam wrażenie i absolutne przekonanie, że z tej sytuacji kryzysowej, do której my nie doprowadziliśmy, tylko to była decyzja amerykańska, zbudowaliśmy siłę Polski. Wszyscy zobaczyli, że potrafimy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, walczyć o polskie interesy.
1: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
4: Nie podoba mi się to, że jakiś urzędnik amerykański podjął decyzję o redukcji żołnierzy amerykańskich w Polsce. Natomiast podobają mi się metody działania nieszablonowe prezydenta Karola Nawrockiego, który ma telefon bezpośredni do prezydenta Trumpa, wysłał SMS-a, walczy o polskie interesy, bo zwiększenie liczebności wojsk amerykańskich to jest polski interes. Natomiast proszę zauważyć, że Prawo i Sprawiedliwość 100% Donald Trump. Koalicja Obywatelska 0% Donald Trump. Nie, stójmy po środku. Przede wszystkim walczmy o polskie interesy. Twardo negocjujmy ze Stanami Zjednoczonymi. Nie bądźmy w żaden sposób na kolanach, ale tam, gdzie mamy możliwość, to interweniujmy. I tak to zrobił prezydent Karol Nawrocki. Tak to oceniam. Oceniam to bardzo dobrze. I jeżeli będzie się pojawiać kolejna luka, że będzie możliwość zwiększenia kolejnych żołnierzy amerykańskich w Polsce, to trzeba właśnie takimi nieszablonowymi metodami działać.
0: Konfederacja rytualnie po PiS. Natomiast
4: tak jest.
0: Był pan w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy i dobrze pan wie, że za czasów Zjednoczonej Prawicy to właśnie wtedy budowano siłę polskiego wojska.
3: To Joe Biden zwiększył rotację w Polsce.
1: Pani poseł,

0: Pani poseł, ja mam dobrą pamięć. Ja pamiętam rozmaite kryzysy w waszych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, kiedy przyjęliście nowe...
1: Pani minister, siły polskiej armii.
0: A ja chcę powiedzieć, że każdej ekipie zdarzało się, mówiąc najdelikatniej, kryzysy w relacjach z Amerykanami. Za waszych czasów też tak było, ale mam temat, który połączy panią minister Annę Zalewską i pana Łukasza Rzepeckiego. Prawica będzie mówić jednym głosem. Przechodzimy do kolejnego tematu. Bardzo proszę.
2: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
0: Szanowni Państwo, znika ostatnia przeszkoda na drodze do legalizacji przez Polskę małżeństw osób tej samej płci. Warunek jest taki, że to muszą być małżeństwa zawarte za granicą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie, które wejdzie w życie za 3 miesiące, ale tak jak już dopytywałem tu w minionym tygodniu, w siódmym dniu tygodnia, oczywiście stało się tak, że część samorządowców zapowiada, że nie będzie tego honorować. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce powinny te małżeństwa rejestrować, a na przykład pan Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego, ale nie on jedyny, inni burmistrzowie, wójtowie, prezydenci konserwatywni twierdzą, że nie będą takich związków rejestrować. Za to Jarosław Kaczyński, co państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, nazwał te rozwiązania anomalią i patologią. Tomasz Trela.
3: No, jeżeli prezes Jarosław Kaczyński ludzi nazywa anomalią i patologią...
0: Nie, bądźmy precyzyjni.
3: Nazywa anomalią i patologią...
0: Rejestrację takich związków.
3: Ale rejestracją związków podlegają ludzie. To jest dwóch mężczyzn, dwie kobiety, które się kochają, szanują, tworzą ze sobą wspólnotę i wszystkich trzeba szanować, a jeżeli Jarosław Kaczyński wyklucza i uważa, że dwóch mężczyzn, którzy ze sobą żyją, to anomalia i patologia, no to życzę zdrowia panu Kaczyńskiemu, bo już Przemysław Czarnek, widzę, że znowu zaczął ludzi nazywać ideologią. Otóż nie, ja się bardzo cieszę, że doczekałem momentu, gdzie wszyscy są traktowani.
0: Dobrze, ale panie pośle, w pana Łodzi, w pana okręgu wyborczym
3: równo.
0: Władze będą rejestrować takie związki, już chyba zresztą rejestrują. Natomiast są, powtarzam, wójtowie, burmistrzowie, konserwatywni, którzy nie będą chcieli tego zrobić. Co wtedy?
3: Ale zobaczymy, czy tak będzie, bo ja na razie mam wrażenie, że ta prawicowa, czy skrajnie prawicowa część samorządowców próbuje wstać i powiedzieć: zobaczcie, ja nie będę respektował prawa. Zobaczymy, jak to będzie, jak będzie złożony wniosek, bo doskonale burmistrz wie o tym, że jest odwołanie do sądu administracyjnego i takie odwołanie pewnie będą te pary składać. Natomiast nikt nie może sobie wybiórczo traktować rozporządzeń. Jedno przyjmuje, drugie nie przyjmuje. I tu wszyscy samorządowcy podlegają dokładnie temu rozporządzeniu, które wejdzie w życie 22 sierpnia. Natomiast bardzo dobrze się stało, że te transkrypcje będą. Jeszcze raz, wszyscy są równi wobec prawa, w naszym kraju, mają czuć się dobrze, bez względu na to, co sobie tam myśli i ubzdurał w głowie Jarosław Kaczyński, ta prawicowa i skrajnie prawicowa strona.
0: Pani poseł Urszula Pasławska w imieniu PSL-u, która jest partią konserwatywną, negocjowała z pana partią, z Lewicą, wspólny projekt ustawy o związkach partnerskich. Nie udało się. To powstał o wiele, wiele osłabiony, bardziej osłabiony projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. On utknął w parlamencie, może z tego parlamentu wyjdzie. Natomiast pani poseł, czy pani nie ma jakiegoś problemu z taką sytuacją, że osoby, które mieszkają w Polsce i chcą zawrzeć tego typu związek, nie mogą tego zrobić, nie mówiąc oczywiście o małżeństwie. Natomiast jeżeli one wyjadą za granicę do krajów Unii, który takie małżeństwa rejestruje, to Polska będzie musiała je uznać. Czyli my swoim obywatelom mieszkającym w Polsce takich praw nie damy, a jak pojedą za granicę i zawrą taki związek, to im te prawa damy.
4: Panie redaktorze, po pierwsze zapraszam we wtorek o 13:00 ostatnie posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej i finałowe głosowanie. W ekspresowym trybie przeprowadziliśmy ustawę. Czy musiałam ją dostać najpierw?
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej.
4: Od marszałka Sejmu i przeprowadziliśmy tą ustawę. I to po pierwsze. Po drugie, chociażbym serce oddała każdemu, aby łatwiej się po prostu funkcjonowało i można było rejestrować te związki, to jednak i prawo, i rzeczywistość ma swoje granice. I tą granicą jest właśnie i prawem jest ustawa o statusie osoby najbliższej. Ponieważ nie może rozporządzenie, które jest aktem subsydiarnym do ustawy, tworzyć nowego porządku prawnego.
0: Dobrze, ale co dlatego, pani chce mi powiedzieć, dopóki...
4: Dlatego uważam, że ta rejestracja, która będzie miała miejsce, jest bardzo ważnym elementem równości, również takiej obywatelskiej, będzie miała na pewno charakter, póki nie ma ustawy, charakter odnotowujących fakt zaistnienia małżeństwa w innym kraju. On będzie miał charakter rejestracyjny.
0: Nie, ale chwileczkę, ja to dobrze zrozumiał. Pani poseł, czy pani mówi, że dopóki nie ma ustawy, która określa, co można w Polsce, a czego nie można, to,
1: nie
0: co,
1: ma legalizacji,
0: to wójtowie, burmistrzowi, prezydenci mogą sobie rejestrować te związki jako związki obowiązujące za granicą?
1: Tak.
4: Panie redaktorze, odnotowują i ewidencjonują taki związek.
0: No ale ci ludzie, którzy się rejestrują u wójtów, chcą żyć jako małżeństwo.
4: Ale nie mogę powiedzieć do końca. Skutki prawne tej decyzji, one będą w mojej ocenie wypracowane przez pragmatykę sądową, ale do tego jest potrzebna ustawa. W innym przypadku będziemy mieli rzeczywiście taki chaos, że będziemy mieli różne porządki.
0: A jak prezydent podpisze ustawy?
4: W kontekście po prostu skutków prawnych, bo co do rejestracji, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jest rozporządzenie, trzeba taki związek zarejestrować. Ja nie, jakby nie odnoszę się tutaj do oceny, dobrze, niedobrze, bo państwo wiecie, jakie mam poglądy. Natomiast jest to zagadnienie prawne, przed którym dzisiaj stoi Polska i ona będzie wypracowywała regulacje w tej sprawie. Bo najważniejszą istotą tej sprawy jest to, aby w każdym samorządzie, w ZUS-ie, w Urzędzie Skarbowym w sposób jednolity był traktowany obywatel. I pragmatyka będzie wypracowana przez kolejne lata.
0: Pani mniej więcej mówi, że nawet jak te związki zostaną zarejestrowane, to nie znaczy, że będą traktowane
4: to będą jak małżeństwa z gwiazdką.
0: Anna Zalewska, bardzo proszę. Małżeństwa z gwiazdką.
1: Zacznę od tego, że wszystko po drodze jest nielegalne. Od wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości... od dłuższego czasu jest bardzo polityczny, ale przypominam, że zapomniał o tym, że jeżeli chodzi o Polskę, jesteśmy w protokole brytyjskim, gdzie wykluczamy tego rodzaju rozstrzygnięcia i działania.
0: Pokrótce, jeśli pani pozwoli, ta decyzja o rejestracji jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a my, jak podpisywaliśmy traktat lizboński, to zawarliśmy taką klauzulę, że w sprawach światopoglądowych my nie będziemy honorować orzeczeń Trybunału
1: Dziękuję,
0: Sprawiedliwości
1: Dziękuję, mogłam zrobić, następnym razem to zrobię, równie precyzyjnie nie postaram się jak pan redaktor. Po drugie, czyli to po pierwsze, po drugie konstytucja artykuł 18, po trzecie brak ustawy, po czwarte brak rozporządzenia, bo Trzaskowski nawet przed rozporządzeniem zdaje się coś tam podpisywał w Urzędzie Stanu Cywilnego i wreszcie...
0: Co by zrobić, jak będziecie rządzić?
1: Wreszcie, panie, to nie, to jest tylko informacja, no transkrypcja, chciałabym powiedzieć przetłumaczenie. Przyjmujemy do wiadomości, że ktoś zawarł związek w niektórych
0: państwach... Urząd Stanu Cywilnego to przyjmuje do wiadomości.
1: Ale panie redaktorze, wszystko jest nielegalne. Jeżeli nie ma przepisu, do którego rozporządzenie będzie się odnosić, jeżeli nie ma rozwiązań, panie redaktorze, proszę mi dać dokończyć, jeżeli nie ma rozwiązań dotyczących innych kwestii, jak spadkowych, skarbowych, rozwodowych, no to właściwie to jest jakiś taki dyplom, który dostaje się w Urzędzie Stanu Cywilnego.
4: I chcę powiedzieć,
5: że związki nie dostaje się
1: homoseksualne
5: nie wiem, czy pani wie, co
1: mają
5: to jest
1: prawo
5: cywilnego.
1: Do tego, żeby stanowić o swoim majątku. Mają prawo do tego, żeby dowiadywać się o swoim zdrowiu. Mają prawo o tym, żeby decydować,
0: odrębnych przepisów.
1: Decydować o swoim
0: Łukasz,
1: i na końcu, bo muszę, hipokryzja pana posła, mistrz, który opowiadał przestrzeganiu rozporządzeń i ustaw jako jeden z niewielu decyzją polityczną.
0: Łukasz
1: nie
0: Dopecki.
1: Dokonał reformy edukacji.
0: Pani poseł,
1: nie przekształcił gimnazjum, na szczęście przewidział.
0: Pani poseł, błagam, nie gimnazja teraz. Łukasz Rzepecki.
5: Pamiętamy tę historię z panią.
0: Łukasz Rzepecki, Konfederacja.
5: Ustawy proszę sobie przeczytać.
0: Drodzy państwo, Łukasz Rzepecki.
6: Szanowni państwo, rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy i musi być zgodne z ustawą. To rozporządzenie Kierwińskiego, Gawkowskiego nie jest zgodne z ustawą, nie jest zgodne z konstytucją. Konstytucja to nie menu w restauracji, że można sobie czytać jak tą konstytucję się chce. Artykuł 18 mówi jasno i wyraźnie, że małżeństwo to związek kobiety
0: nie
6: i mężczyzny.
0: Mówi tak, panie pośle.
6: Tak mówi.
0: Nie, mówi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny ma szczególne przywileje od państwa.
1: I do rząd to mówi.
6: I rząd doskonale wie, że nie ma większości do zmiany ustawy, to próbuje boczną drogą, tylnymi drzwiami zmienić zapisy ustawy, zmienić zapisy konstytucji. No nie. To jest kolejna rewolucja ideologiczna, którą państwo serwujecie, mająca na celu już niedalekiej przyszłości, jeżeli nie daj Bóg, lewica wygra wybory parlamentarne, adopcję dzieci przez te pary homoseksualne. To przecież pan, panie Trela, o tym mówił w jednym z wywiadów. Wczoraj bodajże u pana redaktora w programie wiceminister z lewicy również o tym mówił. Już się nawet z tym nie kryjecie. Więc naprawdę serwujecie obywatelom rewolucję.
0: Michał Szczerba.
6: A nie dbacie o bezpieczeństwo.
5: Dobrze, to panie redaktorze, najpierw
6: na Konfederacji zgody nigdy nie będzie.
5: Michał Szczerba. Najpierw o transkrypcjach. To bardzo dobry krok i cieszy, bo jesteśmy bliżej jako Polska równości. Jesteśmy w Unii Europejskiej i każdy ma prawo, każdy obywatel, każda obywatelka w Unii Europejskiej ma prawo zgodnie ze statusem i prawem poszczególnego kraju członkowskiego zawierać związki partnerskie, związki małżeńskie i one muszą być uznawane na terenie całej Unii, więc tutaj doprowadziliśmy po prostu do realizacji.
0: Doprowadziliście do tego, że za granicę związki uznajecie, tak. A w kraju to takie związki nie pozwalacie. Do tego doprowadziliście.
5: Chcę bardzo wyraźnie...
1: Niektóre kraje członkowskie nie dopuszczają takich
5: bardzo wyraźnie, panie,
1: za granicę.
5: Chcę panie redaktorze powiedzieć również, że niedopuszczalne są słowa Jarosława Kaczyńskiego, które wczoraj wypowiedział, dotyczące szczucia na osoby LGBT. Kolejny raz ta sprawa w ustach prezesa Kaczyńskiego dzieli, sortuje, obraża.
1: Ale proszę nie uciekać od nielegalności
5: pogardza. I chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, trzymam bardzo mocno kciuki za inicjatywę pani posłanki Pasławskiej. Uważam, że ustawa o statusie osoby najbliższej powinna wejść jak najszybciej w życie i nie wyobrażam sobie, że Karol Nawrocki mógłby zawetować tego
0: typu rozwiązania. Ja jeszcze na koniec panią poseł jeszcze zapytam, Pasławską.
3: Rozporządzeniem. Pani minister Kotula, pani poseł Pasławska pracują nad ustawą, którą mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu przegłosujemy i to będzie jeden wielki test dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, czy on to podpisze, czy nie. Jeżeli tego nie podpisze, to okazuje się, że wy macie usta pełne frazesów, bo to Karol Nawrocki w kampanii wyborczej mówił, ustawę o statusie osoby najbliższej podpiszę, bo jestem za tym, żeby nie meblować życia obywatelom. Zobaczymy, czy tak będzie, czy tak nie będzie.
0: Pani poseł Pasławski, bo jest pani także w Radzie Parlamentarnej przy prezydencie. Czy rozmawiała pani z prezydentem na temat poparcia tej ustawy o statusie osoby najbliższej?
1: Przecież nikt nie wie, jak ona ma do końca wyglądać.
5: Pani
0: wszyscy wiemy. Dajmy odpowiedzieć pani minister Urszuli Pasławskiej.
5: Pani
0: Urszula Pasławska.
4: Ustawa jest jasna, czytelna. Rozmawiałam osobiście.
0: Chwileczkę. Pani minister Pasławska.
5: Trzeba się zniżyć do pani poziomu.
0: Pani, drodzy państwo.
5: No trzeba.
4: Rozmawiałam osobiście z panem prezydentem i...
0: Drodzy państwo, dajmy powiedzieć na koniec pani minister Pasławskiej.
1: Pana posła.
0: Bardzo proszę, czy rozmawiała pani z prezydentem na ten temat?
4: Tak, rozmawiałam z panem prezydentem na ten temat. Z jego strony jest dużo życzliwości w kontekście uregulowania kwestii związków nieformalnych. Zresztą to obiecał w kampanii wyborczej. W pracach uczestniczyła również pani minister Socha z kancelarii prezydenta. Ustawa ma swój finał, zostanie przedstawiona. Czekam na uwagi Pałacu Prezydenckiego, bo na etapie prac w komisji, która muszę powiedzieć, była bardzo spokojna. Tam nie było awantur, tam nie było dziwnych, jakichś niegrzecznych w ogóle wypowiedzi. Raczej z troską i skupieniu pracowaliśmy nad ustawą.
0: Ale chce pani powiedzieć, że roboczo pani się kontaktowała z
4: przedstawicielem
0: prezydenta?
4: Roboczo o kuchni politycznej nie będę mówiła, ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest to polityka. Natomiast nasza ustawa jest ustawą bezpieczną. Dwie dorosłe osoby będą mogły zawrzeć umowę, którą będą mogli również wypowiedzieć, będą mogli wspólnie rozliczać się podatkowo, będą mieli dostęp do informacji medycznej, czy korzystać z możliwości opieki wzajemnej na wypadek choroby. Bez nazwiska, bez dzieci, bez żadnych spraw światopoglądowych. Wsłuchaliśmy się w państwa głosy.
0: Będziemy to śledzić w najbliższym tygodniu. Pani Urszula Pasławska, pan Łukasz Rzepecki, pani Anna Zalewska, która wciąż mówi, pan Tomasz Trela,
1: moim państwem gościem.
0: Dziękuję serdecznie.
5: Dziękujemy bardzo spokojnie.
2: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie i tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A na początek Kraków i referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Według najnowszego badania Late Poll, przygotowanego dla Polsat News przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, w referendum wzięło udział 31,8% uprawnionych. Pierwszy sondaż Exit Poll wskazał, że frekwencja wyniosła 33,4%. Nieco niższa frekwencja nie zmienia jednak faktu, że jeśli te rezultaty się potwierdzą, referendum będzie wiążące, a prezydent Aleksander Miszalski i Rada Miasta zostaną odwołani. Po każdej nocy nadchodzi dzień i tak właśnie stało się w Krakowie po ciężkiej kampanii. W taki sposób sondażowe wyniki komentował wieczorem współinicjator referendum Jan Hoffmann. Przyznał, że nawet on był zaskoczony tym wynikiem.
1: Zaskoczyło nas to, że będą też wybory do Rady Miasta. Chociaż oczywiście fala niezadowolenia społecznego wskazywała, że jest to jedna z możliwych opcji.
0: Oficjalne wyniki mają być ogłoszone dziś rano, o ile się one potwierdzą. Premier wyznaczy komisarza, który będzie zarządzać miastem i przygotuje wybory. Odbędą się one w sierpniu. Polityczna burza po tym, jak straż pożarna wyważyła drzwi do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Wszystko stało się po dwóch fałszywych zgłoszeniach mówiących o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. O tym, jak na sprawę patrzy rząd, a jak opozycja, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Skandal, hańba i kompromitacja państwa, grzmi Mateusz Morawiecki. Przemysław Czarnek żąda dymisji na najwyższych stanowiskach, a europoseł PiS Anna Zalewska komentuje w Radiu Z.
3: Ludzie są zagrożeni, zdarzenia eskalują, wszystko nie działa.
2: Mam nadzieję, że autorzy fałszywych zgłoszeń zostaną szybko schwytani, odpowiada poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
4: Oby się nie okazało, że to są jacyś prowokatorzy, którzy są powiązani z partiami politycznymi, czy to prawicy, czy to skrajnej prawicy w naszym kraju.
2: Szefowie resortu spraw wewnętrznych uspokajają, że są już na tropie przestępców i kwestią najwyżej kilku dni jest ustalenie, kim są.
0: Słowa polityków opozycji skomentował premier na portalu X. Nazywanie interwencji straży pożarnej na informację o możliwym zagrożeniu życia brutalnym atakiem służb na prezydenta to skrajny cynizm lub głupota, napisał Donald Tusk. Świat potępia rosyjski atak na Kijów rakietami Oriesznik, które mogą przenosić głowice nuklearne. Moskwa użyła ich w jednym z największych nalotów od początku wojny. W ataku zginęły 4 osoby, ponad 80 zostało rannych. Przywódcy państw europejskich zgodnie oceniają, że rosyjski zmasowany atak to przejaw desperacji i słabości Moskwy. Oświadczenie tej treści wydały Francja i Niemcy. Premier Włoch podkreśliła, że Europa nie przestanie ze sobą współpracować, by wspierać naród ukraiński. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała natomiast, że na Ukrainę już jadą kolejne instalacje, które pomogą jej bronić się przed rosyjskimi atakami z powietrza, a prezydent Francji Emmanuel Macron w rozmowie z Aleksandrą Łukaszenką przestrzegł przed mieszaniem się Białorusi w wojnę po stronie Rosji. W zmasowanych rosyjskich atakach na Kijów ucierpiały siedziby dwóch polskich organizacji, to sala prób zespołu tańca i śpiewu Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenie organizacji Language Bridge, która promuje język polski. Poinformował o tym konsul RP Paweł Owad i zaapelował o pomoc dla polskiej społeczności w Kijowie. W wielu miejscach wciąż nie udało się usunąć wszystkich szkód. We wrześniu miną 2 lata od powodzi na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Skutki żywiołu i skalę zniszczeń szczególnie widać w miejscowościach górskich. Część remontów wciąż czeka na obiecane środki z budżetu państwa, ale są też inwestycje, które właśnie ruszają. O czym więcej reporter Radia Z Szymon Kostelik.
5: Powoli, ale spływają, tak o środkach rządowych mówi starosta bielski Andrzej Płonka. Powiat bielski otrzymał właśnie blisko 3 miliony złotych na remont 2 ważnych dróg w Bestwinie i Wilamowicach.
6: Z Ozuwiskiem i drogą to będzie około 3 km drogi.
5: Także Głuchołazy na Opolszczyźnie doczekały się wreszcie 20 milionów złotych na odbudowę mostu Świętego Wojciecha oraz wzmocnienie koryta rzeki Białej Głuchołazkiej, która spowodowała katastrofalne zniszczenia w całym regionie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W sumie na odbudowę i pomoc rząd zapowiedział ponad 20 miliardów złotych, także z unijnego dofinansowania. Spór o monitoring wody. Rząd chce, by gminy sprawdzały jej jakość. Sprzeciwia się temu Związek Gmin Wiejskich RP i mówi o podniesieniu opłaty dla mieszkańców. Dlaczego rachunki miałyby wzrosnąć? Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Wodociągi w gminach będą miały wtedy obowiązek sprawdzać, czy w wodzie nie występują chemikalia, które na przykład pochodzą z fabryk czy laboratorium. A jak powiedział mi Mariusz Marszał ze związku, takie badania są drogie.
8: Dla małych gmin takie badanie, które będzie kilkanaście kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy złotych kosztowało rocznie, to musi się przełożyć na wzrost stawek dla mieszkańców.
7: Związek twierdzi, że badania powinny odbywać się tylko tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia takich chemikaliów. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Weryfikować to ryzyko miałby na początku sanepid. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Część z nich musiała wyrzucić tony warzyw szklarniowych. Wszystko przez importowane i tanie ogórki z zagranicy. Ze szczegółami reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
9: Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam ogórki trzeba wyrzucać. Masowej konkurencji z zagranicy nie wytrzymują też mali producenci. Pani Joanna Pajorek z Lubelszczyzny skarży się w rozmowie ze mną, że krajowi pośrednicy nie kupują polskich warzyw.
10: Towar, który przyjeżdża z zagranicy, nie wiadomo jakiego jest pochodzenia, nie wiadomo jaką drogę przebył, ile on czasu przebywał od zerwania do dostarczenia do sklepu.
9: Dlatego rolnicy zachęcają do polskich ogórków, mimo że są droższe, są zdrowe i zerwane prosto z pola. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Do jedzenia polskich warzyw zachęca resort rolnictwa. Od niedawna nasze produkty mają specjalne etykiety. Tegoroczne lato ma być upalne i suche. Prawdopodobnie znów będzie cieplejsze od normy klimatycznej. Tak wynika z prognoz synoptyków. W czerwcu termometry mogą pokazać nawet 24 stopnie. To powyżej normy wieloletniej. W lipcu i sierpniu temperatury również mogą być wyższe od przeciętnych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Lato będzie ciepłe i zgodnie z wyliczeniami modeli numerycznych dość pogodne, mówił mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego EMGW.
12: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu, co niestety nie będzie sprzyjać z punktu hydrologicznego, będzie po prostu pogłębiać się susza.
11: Prognozy pokazują, że od czerwca do sierpnia nad północną i wschodnią częścią Europy dominować będą układy wysokiego ciśnienia. Polska znajdzie się pod ich wpływem. Jeśli te prognozy się potwierdzą, trzeba się spodziewać częstych fal upałów, w czasie których temperatury regularnie będą przekraczać 30 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Najgorętszym miesiącem ma być lipiec. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Radio Z i już. 17-letni chłopak zabija dwie osoby ze swojej najbliższej rodziny. Po wszystkim siada przed kamerą i wydaje oświadczenie, w którym przedstawia się jako rodzinny morderca. To historia z Kadłuba. Sprawa, która wstrząsnęła opinię publiczną nie tylko swoją brutalnością, ale tym, że zbrodnia została nagrana. Co wydarzyło się w tym domu i jak doszło do momentu, w którym 17-letni chłopak przekracza granicę, za której nie ma już powrotu. Ja nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

0: Pod koniec lutego 2026 roku Polskę obiegła informacja o zbrodni, która bardzo szybko przestała być tylko lokalną tragedią. W niewielkiej miejscowości Kadłub na Opolszczyźnie doszło do podwójnego zabójstwa. Sprawcą ma być 17-letni chłopak, a ofiarami osoby z jego najbliższej rodziny. Do tragedii doszło w nocy z 25 na 26 lutego. W jednym z domów odnaleziono ciała starszej kobiety oraz mężczyzny, prababci nastolatka i jego ojczyma. Sekcja zwłok wykazała liczne obrażenia w obrębie głowy i szyi. Ale to nie sam fakt zbrodni sprawił, że o Kadłubie zaczęła mówić cała Polska. Bowiem kilka godzin po zdarzeniu w internecie pojawiło się nagranie. Krótkie, kilkudziesięciosekundowe wideo. Młody mężczyzna siedzi przed kamerą i spokojnym głosem mówi o tym, co zrobił. Przedstawia się słowami, które natychmiast zaczęły krążyć w mediach.
1: Jestem rodzinnym mordercą.
0: Nagranie szybko rozprzestrzeniło się w sieci. To właśnie ono naprowadziło służby na miejsce zdarzenia. Policjanci dotarli do domu w Kadłubie i tam odnaleźli ciała ofiar. Kilka godzin później, 26 lutego około południa, 17-letni Łukasz G. został zatrzymany przez policję. Śledztwo w tej sprawie dopiero się zaczynało, ale już wtedy było jasne, że nie jest to, w cudzysłowie, zwykła sprawa kryminalna. Bo oprócz samej zbrodni pojawił się jeszcze jeden element – nagranie. A nagranie zmienia wszystko. Od tego momentu zaczyna się pytanie nie tylko, co dokładnie wydarzyło się w tamtym domu, ale jak w ogóle dochodzi do momentu, w którym tak młody człowiek zabija dwie osoby ze swojej najbliższej rodziny, a potem jeszcze postanawia o tym opowiedzieć przed kamerą. W przypadku tej sprawy mówimy o 17-latku. O człowieku, który z jednej strony formalnie ponosi już odpowiedzialność karną jak dorosły, a z drugiej strony, czyli patrząc biologicznie i psychologicznie, wciąż znajduje się w bardzo intensywnej fazie rozwoju. Mózg nastolatka nie jest jeszcze mózgiem człowieka dorosłego. A szczególnie dotyczy to obszarów odpowiedzialnych za kontrolę impulsów, za przewidywanie konsekwencji i regulację emocji. Oczywiście nie oznacza to, że młody wiek jakkolwiek tłumaczy zbrodnię, nic jej nie tłumaczy. Jednak wiek sprawcy zawsze jest jednym z istotnych elementów analizy. Z informacji przekazywanych przez śledczych wynika, że 17-latek został już przesłuchany i złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Nie odmówił odpowiedzi na pytania i równocześnie nie wskazał jednego konkretnego motywu. Wspomniał o różnych zdarzeniach ze swojego życia związanych ze szkołą, z otoczeniem, z ostatnim okresem, który według niego miał być szczególnie trudny. I to jest, drodzy Państwo, moment, w którym trzeba bardzo uważać, żeby nie popaść w dwie skrajności. Pierwsza skrajność to natychmiastowe usprawiedliwienie, czyli pewnie był gnębiony, więc dlatego zabił. A druga, równie prosta, to całkowite odrzucenie kontekstu, czyli żaden problem nie usprawiedliwia takiego czynu. A prawda jest bardziej złożona. Bowiem problemy społeczne, odrzucenie, konflikty, upokorzenia nie powodują automatycznie przemocy. Miliony ludzi przeżywa trudne sytuacje i nigdy nie podnoszą ręki na drugiego człowieka. Ale jednocześnie w psychologii przemocy wiemy, że długotrwałe poczucie marginalizacji, samotności czy upokorzenia potrafi stopniowo deformować sposób myślenia o świecie. Jeżeli człowiek przez długi czas doświadcza sytuacji, w których czuje się niewidzialny, ośmieszany albo odrzucony, zaczyna budować wewnętrzny obraz rzeczywistości, w którym inni ludzie nie są już partnerami relacji. Stają się wrogami, przeszkodami albo tłem. I wtedy pojawia się jeden z najgroźniejszych mechanizmów psychologicznych, czyli to, co na pewno Państwo znacie z wielu poprzednich odcinków – dehumanizacja. Człowiek przestaje widzieć w drugim człowieku osobę. I dlatego tak ważne jest to, jak sprawca mówił o swoich ofiarach. W nagraniu, które opublikował po zbrodni, nie używa określeń babcia, prababcia, ojczym, moja rodzina. On mówi o dwóch osobnikach i to nie jest drobiazg językowy. To jest sposób myślenia. W psychologii agresji takie sformułowania mogą być klasycznym przykładem uprzedmiotowienia ofiary. Jeżeli ktoś przestaje widzieć w drugim człowieku osobę, znacznie łatwiej przekroczyć jest kolejną granicę. A to prowadzi nas do kolejnego elementu tej sprawy. Do samego nagrania, które sprawca opublikował po zbrodni. W tym materiale widać coś jeszcze. Specyficzny sposób komunikacji, czyli bardzo charakterystyczny dla ludzi funkcjonujących głównie w świecie internetu. Chłopak siedzi przed kamerą w półmroku. Mówi spokojnie, momentami jakby był zmęczony. Jego wzrok ucieka w bok, jakby próbował przypominać sobie kolejne zdania albo właśnie układać je w głowie. Sam przyznaje, że jest w stresie i że to pierwsza taka sytuacja w jego życiu, że wcześniej nie zabił nawet zwierzęcia. I to również jest bardzo ciekawe zdanie, bo pokazuje ono pewien rodzaj świadomości własnego czynu. On ewidentnie wie, że przekroczył granicę. Wie, że to wydarzenie jest ekstremalne. I jednocześnie potrafi o tym mówić w sposób zadziwiająco spokojny. W psychiatrii również są sytuacje, w których brak emocjonalnej eskalacji może wskazywać na głębokie zaburzenia psychiczne. Ale równie często jest to po prostu mechanizm psychicznej obrony. Mózg próbuje zdystansować się od własnego czynu. Tworzy narrację, która pozwala jakoś w cudzysłowie uporządkować chaos, który się wydarzył. Dlatego tak istotne będą opinie biegłych psychiatrów i psychologów, bo na razie nie ma żadnej informacji, aby chłopak leczył się kiedykolwiek w swoim życiu psychiatrycznie. Nie ma też sygnałów o oczywistych objawach psychozy w momencie zatrzymania, ale to też równocześnie, drodzy Państwo, nie oznacza, że wszystko było w porządku. Przecież w kryminologii bardzo często spotykamy sytuacje, w których zaburzenia nie mają charakteru spektakularnego. Nie ma halucynacji, nie ma urojeń, nie ma nagłego szaleństwa. Jest natomiast coś bardziej subtelnego. Powolna deformacja sposobu myślenia o sobie i o innych. I kiedy te informacje spotkają się z izolacją, z frustracją, z poczuciem upokorzenia albo potrzebą nagłego wyjścia z roli ofiary, mogą eksplodować. Czasem w sposób brutalny, czasem w sposób ostateczny, a czasem, jak w tej sprawie, jeszcze dodatkowo przed kamerą. I kiedy analizuje się sprawy kryminalne, szczególnie takie, w których sprawca sam pozostawia po sobie nagranie, trzeba patrzeć nie tylko na to, co mówi. Czasem znacznie więcej mówi to, jak wygląda, jak się zachowuje, gdzie kieruje wzrok, jak siedzi przed kamerą. Nagranie, które pojawiło się w internecie, trwa niecałe 2 minuty. To krótki materiał, ale zawiera bardzo dużo informacji. Tak jak wspomniałam, chłopak siedzi przed komputerem. W tle widać jego zwykły pokój, drzwi, ścianę, przytłumione światło. Wszystko wskazuje raczej na to, że jest wieczór, noc. To nie jest nagranie przygotowane pod wystąpienie publiczne. Jest kamera i jest on. Zaczyna od bardzo prostych słów.
1: Dzień dobry.
0: I to zdanie w całym kontekście przecież brzmi niemal surrealistycznie, bo po pierwsze nie jest dzień, jest noc. I nie jest dobry, przecież kilka chwil wcześniej doszło z jego rąk do podwójnego zabójstwa osób najbliższych. Ale właśnie takie mechaniczne rozpoczęcie wypowiedzi może być charakterystyczne dla sytuacji silnego stresu. Człowiek wtedy sięga po schematy komunikacyjne, które po prostu zna najlepiej. I potem mówi zdanie, które obiegło już całą Polskę. Przedstawia się jako rodzinny morderca. I zatrzymajmy się przy tym określeniu jeszcze raz, bo ono naprawdę dużo mówi o psychologii sprawcy. To nie jest spontaniczny opis zdarzenia. To brzmi jak nazwa, etykieta, jak pseudonim. A w historii kryminalistyki znamy przecież bardzo wiele takich przypadków, kiedy sprawcy zaczynali budować własną tożsamość, nie chcę powiedzieć sławę w cudzysłowie wokół zbrodni, nadając sobie właśnie przydomki. Określenia, które później niestety przejmowały media. Tutaj nastolatek robi coś bardzo podobnego, bo on nie tylko informuje o czynie, on próbuje wokół siebie stworzyć pewien wizerunek. W dalszej części nagrania mówi, że zabił dwie osoby, ale używa określenia osobniki. A to już nie jest język emocji, to jest język chłodny, odpersonalizowany. Ofiary przestają być ludźmi z relacjami, historią, imieniem, stają się kategorią. W nagraniu pojawia się jeszcze jeden ciekawy element. Chłopak mówi, że jest zestresowany, że to pierwsza taka sytuacja w jego życiu, że wcześniej nie zabił nawet zwierzęcia. I to bardzo ważne zdanie, ponieważ pokazuje pewien rodzaj wglądu. On nie mówi, to nic takiego, nie mówi, to normalne. Mówi, że jest w stresie. Czyli jego psychika wciąż reaguje na to, co się wydarzyło. Jednocześnie jego ekspresja emocjonalna jest bardzo ograniczona. Nie widzimy gwałtownych relacji, nie widzimy paniki, nie widzimy płaczu, nie widzimy wzruszenia. Wygląda raczej na chłopaka zmęczonego, momentami nawet rozkojarzonego. Wzrok cały czas ucieka na boki, jakby próbował sobie przypominać kolejne zdania. I takie zachowanie może mieć naprawdę wiele przyczyn. Z jednej strony może wynikać z szoku. Może być też efektem stresu pourazowego, albo też prostym wynikiem próby opanowania emocji przed kamerą. Nie wiemy tego. Ale jedna rzecz jest pewna. To nie jest obraz człowieka w stanie totalnej dezorganizacji psychicznej. To raczej ktoś, kto próbuje sobie uporządkować to, co właśnie zrobił. I właśnie dlatego tak ważna będzie w tej sprawie opinia biegłych psychiatrów i psychologów, o czym już wcześniej wspomniałam. Bo w prawie karnym istnieje zasadnicze pytanie, czy sprawca w chwili czynu był poczytalny, czy rozumiał znaczenie swojego działania i czy mógł racjonalnie, świadomie pokierować swoim zachowaniem. Na pewno Państwo słyszeliście też, że ostatnio Mieszko, który dokonał zabójstwa siekierą na Uniwersytecie Warszawskim, został uznany za osobę niepoczytalną, czyli nie był w stanie pokierować swoim zachowaniem i nie rozumiał znaczenia swojego działania. Bo jeżeli sprawca może kierować swoim działaniem, ponosi pełną odpowiedzialność karną. Jeżeli nie, sprawa wtedy wygląda zupełnie inaczej. Warto przyjrzeć się jeszcze jednej rzeczy, która na tym nagraniu rzuca się w oczy od razu. Mówię tutaj o kwestii wyglądu chłopaka. Na jego twarzy mocno zauważalne jest rozszczepienie wargi. I choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to jest detal, w rzeczywistości może mieć ogromne znaczenie dla zrozumienia całej jego historii. Bo takie cechy fizyczne bardzo często wpływają na całe życie społeczne człowieka. Właśnie na to, jak jest postrzegany, jak jest traktowany i jak zaczyna widzieć sam siebie. I to prowadzi nas do kolejnego pytania. Nie tylko co wydarzyło się tej nocy w kadłubie, ale przede wszystkim, kim był ten chłopak wcześniej i jakie doświadczenia mogły ukształtować jego sposób patrzenia na świat. Wiemy już, że widać rozszczepienie wargi. To jest wada rozwojowa twarzoczaszki, która powstaje jeszcze zazwyczaj w okresie życia płodowego. Współczesna medycyna zna wiele jej przyczyn. Mogą być to czynniki genetyczne, ale mogą być to różne zaburzenia w trakcie rozwoju embrionalnego. I sama obecność takiej wady nie mówi oczywiście nic o psychice człowieka ani o jego przyszłym zachowaniu. Jednak z punktu widzenia psychologii społecznej wygląd bywa czynnikiem wpływającym na sposób funkcjonowania w grupie. Badania nad osobami z widocznymi wadami twarzoczaszki pokazują, że w dzieciństwie częściej doświadczają one trudności w relacjach rówieśniczych. Spotykają się z ciekawością, z komentarzami, czasem z wyśmiewaniem, stygmatyzacją. I to oczywiście nie jest reguła, ale jest to zjawisko szeroko opisane. Dla młodego człowieka okres dorastania jest momentem szczególnie wrażliwym. Przecież to jest czas budowania własnej tożsamości, poczucia własnej wartości i pozycji w grupie rówieśniczej. Jeżeli w tym czasie pojawia się doświadczenie odrzucenia albo poczucie bycia innym niż wszyscy, może to wpływać bardzo mocno na sposób, w jaki ktoś zaczyna postrzegać siebie i otoczenie. I trzeba tu powiedzieć też, drodzy Państwo, bardzo jasno. Widoczna wada wyglądu nie prowadzi do przemocy. Miliony ludzi na świecie żyją z różnymi deformacjami twarzy, ciała i absolutnie nigdy nie posuwają się do tego, żeby zrobić komuś krzywdę. W psychologii jednak mówi się o kumulacji czynników, o sytuacji, w której po prostu kilka elementów, zarówno biologicznych, jak i społecznych, emocjonalnych, zaczyna się na siebie nakładać. I dopiero taki splot może tworzyć warunki sprzyjające poważnym kryzysom psychicznym. Dlatego w sprawie kadłuba nie chodzi o to, by wyprowadzać wnioski z samego wyglądu sprawcy. Absolutnie nie i to byłoby nieuprawnione. Ale można postawić pytanie o jego doświadczenia społeczne. O to, jak wyglądały jego relacje z rówieśnikami. Jak on funkcjonował w szkole. Czy miał poczucie przynależności do grupy. A z relacji świadków i pierwszych ustaleń wynika, że 17-letni sprawca miał być osobą wycofaną. Kimś, kto dużo czasu spędzał w domu grając na komputerze. I nie jest to oczywiście nic niezwykłego dla współczesnych nastolatków. Przecież tak naprawdę dzisiejsze pokolenie funkcjonuje w dużej mierze w świecie cyfrowym. Internet, gry, media społecznościowe to dla wielu albo większości młodych ludzi podstawowa przestrzeń kontaktu ze światem. Ale problem pojawia się wtedy, gdy ta przestrzeń zaczyna zastępować tę realną. Jeżeli człowiek coraz rzadziej wychodzi z domu, coraz rzadziej spotyka się z rówieśnikami, jeżeli nie ma przyjaciół i coraz mniej doświadcza zwykłych relacji społecznych, jego obraz rzeczywistości zaczyna się zmieniać. Internet przecież nie jest neutralnym środowiskiem. Algorytmy nas cały czas, w cudzysłowie, namierzają, profilują. Algorytmy podpowiadają treści podobne do tych, które już oglądamy. Jeżeli ktoś zaczyna interesować się przemocą, sensacją, dramatycznymi historiami, bardzo szybko, automatycznie dostaje ich coraz więcej. I to nie jest teoria. Badania nad funkcjonowaniem młodych ludzi w sieci również pokazują, że długotrwała izolacja społeczna, intensywne korzystanie z internetu mogą wzmacniać poczucie odosobnienia, alienacji. Człowiek zaczyna mieć wrażenie, że świat rzeczywisty nie jest miejscem, w którym ma jakąkolwiek sprawczość. Za to w świecie cyfrowym może być kimkolwiek zechce. Może stworzyć swoją tożsamość, może zbudować nowy wizerunek, może mieć wpływ. I właśnie w tym miejscu pojawia się bardzo niebezpieczny mechanizm. Jeżeli ktoś przez długi czas czuje się niewidzialny w rzeczywistości, zaczyna szukać sposobu, żeby zostać zauważonym. I dla większości ludzi są to normalne drogi, osiągnięcia, pasje, relacje, nawet praca. Ale u części osób, a szczególnie tych zmagających się z frustracją, gniewem, poczuciem odrzucenia, pojawia się inna droga. Droga radykalnego działania. Historia zna wiele przypadków, w których sprawcy chcieli przede wszystkim jednego. Żeby świat o nich usłyszał. Żeby świat ich zobaczył. Żeby ktoś wreszcie zwrócił uwagę. I to jest bardzo trudny temat, bo łatwo go niestety uprościć. Powiedzieć, internet jest winny. Nie. Internet sam w sobie również nie jest przyczyną przemocy. Może być natomiast środowiskiem, w którym pewne emocje rosną i wzmacniają się. Jeżeli ktoś spędza kilkanaście godzin dziennie przed ekranem, jego życie zaczyna toczyć się głównie w przestrzeni wirtualnej. Jeżeli karmi się dodatkowo przemocą, internet podsuwa mu jeszcze więcej przemocy. Kontakty z ludźmi stają się ograniczone. Relacje powierzchowne bardzo często odbywają się głównie za pomocą komunikatorów społecznościowych, ale wtedy emocje nie mają gdzie znaleźć ujścia. Narasta poczucie izolacji. Człowiek czuje się oddzielony od świata. Widzi oczywiście innych ludzi, ale nie czuje z nimi więzi. Funkcjonuje obok nich, nie w środku. A kiedy do takiej izolacji dołączą inne czynniki, czyli podsumowując, trudności w relacjach, niska samoocena, poczucie bycia gorszym, powstaje mieszanka, która może prowadzić do bardzo niebezpiecznych konsekwencji. I nagle pojawia się pomysł, który dla większości ludzi jest niewyobrażalny. Pomysł przekroczenia granicy. Ale żeby zrozumieć, jak do tego doszło, musimy przyjrzeć się jeszcze raz jednej rzeczy. Samemu momentowi zbrodni. Bo to, w jaki sposób została dokonana, również bardzo dużo mówi o psychice sprawcy. Z informacji, które pojawiają się w materiałach śledczych i w relacjach medialnych, wynika, że sprawca wcześniej nagrywał w garażu swoje próby posługiwania się ostrymi narzędziami. Miał ćwiczyć ruchy siekierą, nożem, jakby sprawdzał, jak zachowuje się ciało podczas takiego działania. I jeżeli te ustalenia się potwierdzą, oznacza to również coś bardzo ważnego. Mówimy wtedy nie tylko o emocji, która wymknęła się spod kontroli, ale o procesie przygotowania psychicznego. Istnieje zjawisko nazywane oswajaniem się z czynem. Człowiek, który zaczyna rozważać przemoc, najpierw wyobraża ją sobie w głowie. Potem może ją symbolicznie odgrywać, na przykład w fantazji, w grach, w scenariuszach, które tworzy. A czasem przechodzi jeszcze krok dalej i zaczyna symulować działanie w rzeczywistości. To nie jest jeszcze zbrodnia, ale jest to moment, w którym granica zaczyna się przesuwać. Bo jeżeli ktoś bierze do ręki narzędzie i ćwiczy ruchy, które później zostaną użyte wobec drugiego człowieka, jego psychika zaczyna się do tego działania przyzwyczajać. Zmniejsza się naturalna bariera, która w większości ludzi zatrzymuje przemoc. W przypadku tej sprawy bardzo istotne jest również to, że ofiarą była starsza kobieta z rodziny, która według ustaleń została zaatakowana podczas snu. I to moim zdaniem również nie jest przypadek, bo sen oznacza całkowitą bezbronność. Osoba śpiąca nie jest w stanie się bronić. Taki sposób działania bywa interpretowany jako wybór ofiary, która po prostu nie stanowi zagrożenia dla sprawcy. A to z kolei może sugerować, że sprawca szukał sytuacji, w której będzie miał pełną kontrolę. Druga ofiara, ojczym, również została zaatakowana w domu. Według wyników sekcji zwłok obrażenia dotyczyły głównie głowy i szyi. A to są obszary ciała, które w przypadku użycia ostrych narzędzi bardzo szybko prowadzą do śmierci. Oznacza to, że sprawca zadawał ciosy w miejsca kluczowe dla pozbawienia życia. Więc nie było to działanie przypadkowe. W takich sytuacjach śledczy analizują także dynamikę samego ataku, czyli liczbę ciosów, sposób ich zadawania, wybór narzędzia. Wszystko to pozwala wówczas zrozumieć stan emocjonalny sprawcy w chwili dokonywania czynu. Czasem wielokrotne uderzenia świadczą o ogromnym wybuchu emocji. Czasem o próbie upewnienia się, że ofiara nie przeżyje, a czasem jeszcze o czymś innym. O nagromadzonej przez lata agresji, która w jednej chwili znajduje ujście. W tej sprawie pojawia się jeszcze jeden element, który zmienia sposób patrzenia na całość. Kamera. Bo kiedy sprawca decyduje się nagrywać swoje działanie, nie tylko komentarz, ale zabójstwo, oznacza to, że nie jest skupiony wyłącznie na samym czynie. Jest również świadomy przyszłych odbiorców, że ktoś kiedyś zobaczy to nagranie, że ktoś będzie o tym mówił, że ktoś to zapamięta. A to bardzo specyficzny rodzaj myślenia, który w ostatnich latach pojawia się coraz częściej w analizach kryminalnych. Niektórzy sprawcy przemocy zaczynają traktować swoje działania jak komunikat, jak wydarzenie, które ma zostać zapisane i pokazane światu. Kiedy dochodzi do tak brutalnej zbrodni, reakcja opinii publicznej jest niemal zawsze natychmiastowa. Gniew, szok i żądanie najwyższej możliwej kary. W wszędzie pojawiają się słowa o dożywociu, o karze śmierci, o tym, że ten człowiek nie powinien wyjść na wolność. I oczywiście to są emocje, które bardzo łatwo zrozumieć. Bo kiedy ktoś odbiera życie innym ludziom, a szczególnie własnej rodzinie, naturalną reakcją jest potrzeba sprawiedliwości. Ale prawo karne nie działa w oparciu o emocje. Tak jak wspomniałam wcześniej, w Polsce 17-latek odpowiada już jak osoba dorosła. Oznacza to, że sąd może wymierzyć mu naprawdę bardzo surową karę, a w przypadku zabójstwa kwalifikowanego, czyli między innymi ze szczególnym okrucieństwem lub wobec więcej niż jednej osoby, kara ta może wynosić nawet 30 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie polskie prawo przewiduje pewne ograniczenia wobec bardzo młodych sprawców. Dożywotnie pozbawienie wolności wobec osoby w tym wieku jest stosowane niezwykle rzadko. Właśnie dlatego, że ustawodawca zakłada możliwość resocjalizacji. Resocjalizacji, czyli w cudzysłowie naprawy. I tu pojawia się pytanie, które zawsze budzi ogromne emocje. Czy człowiek, który popełnił taką zbrodnię, jest w stanie się w ogóle zmienić? Kryminologia, pomimo wielu badań, oczywiście nie daje jednej odpowiedzi. Znamy przypadki sprawców, którzy po wielu latach w więzieniu rzeczywiście przeszli głęboką przemianę. Ale znamy też takie historie, w których agresja pozostawała częścią ich osobowości już do końca życia. Dlatego właśnie tak ogromną rolę odgrywają ci biegli psychiatrzy i psychologowie i z niecierpliwością wyczekuję na ich komentarz. To oni będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy w chwili czynu sprawca był poczytalny, czy rozumiał znaczenie swojego działania i czy był w stanie pokierować swoim zachowaniem. I tak jak już wspomnieliśmy, jeżeli tak, ponosi pełną odpowiedzialność karną. Jeżeli nie, sąd może uznać, że działał w stanie niepoczytalności. I wtedy zamiast kary więzienia stosuje się tak zwane środki zabezpieczające, czyli tak jak w przypadku Mieszka, o którym też wcześniej wspominałam, umieszczenie w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. I ta możliwość budzi w społeczeństwie, co zupełnie, drodzy Państwo, zrozumiałe, ogromne kontrowersje.

z przesłuchania świadków. Ale niezależnie od tego, jaki wyrok zapadnie w przyszłości, jedno jest pewne. Ta historia już teraz zmusza nas do zadania sobie trudnego pytania. Czy można było wcześniej zobaczyć sygnały ostrzegawcze? Często okazuje się, że po tragedii wiele osób przypomina sobie różne drobne szczegóły. Ktoś był wycofany, ktoś izolował się od rówieśników, ktoś nagle zmienił sposób zachowania. Problem polega na tym, że takie sygnały są bardzo trudne do interpretacji w czasie rzeczywistym, kiedy dzieją się tu i teraz. Samotność przecież nie jest przestępstwem. Są ludzie, którzy sami świadomie tę samotność wybierają. Izolacja społeczna również nie oznacza przecież automatycznie zagrożenia. Ale kiedy różne elementy zaczynają się kumulować, czyli trudności w relacjach, narastających gniew, obsesyjne zainteresowanie przemocą, wtedy warto się zatrzymać, patrzeć całościowo. W wielu krajach coraz częściej mówi się o tak zwanej profilaktyce przemocy. Nie polega ona na kontrolowaniu każdego człowieka, bynajmniej. Polega raczej na budowaniu systemu, który pozwala szybciej reagować na sytuacje kryzysowe. Wsparcie dla rodzin, psycholog w szkole, możliwość rozmowy z kimś, kto jest w stanie zauważyć problem, zanim stanie się tragedia. I to oczywiście nie jest gwarancja, że każdej zbrodni można zapobiec, ale można sprawić, że niektóre historie nigdy nie dojdą do momentu, jeżeli w historii tej pojawi się prokurator, policja, psycholog, po prostu wsparcie, ktoś, kto się zainteresuje. Drodzy Państwo, na zakończenie powiem, że kiedy analizuje się takie sprawy, oczywiście bardzo łatwo ulec emocjom. W naturalny sposób pojawia się gniew, poczucie niesprawiedliwości i pytanie o najwyższy możliwy wymiar kary. Podejrzewam, że tutaj większość osób, słysząc 30 lat pozbawienia wolności, pomyślało sobie, dlaczego nie dożywocie. I to jest reakcja zrozumiała. W końcu mówimy o sytuacji, w której młody człowiek w sposób bardzo brutalny, nagrywając wszystko i upubliczniając w internecie, odebrał życie swojej prababci oraz swojemu ojczymowi. Ale z punktu widzenia kryminologii najważniejsze pytanie brzmi trochę inaczej. Tak jak wspominałam, nie tylko co zrobił sprawca, ale przede wszystkim jak doszło do tego momentu. I w takich historiach bardzo rzadko mamy jeden powód. Najczęściej jest to właśnie splot wielu czynników, które przez długi, długi czas narastają niezauważone. Dlatego sprawy takie jak ta z Kadłuba zawsze stają się czymś więcej niż tylko historią jednego przestępstwa. One powinny zmuszać nas ponownie do refleksji nad tym, jak funkcjonuje współczesne społeczeństwo. Nad tym, jak łatwo młody człowiek może zniknąć w cieniu codzienności, stać się kimś niewidzialnym dla otoczenia. Nie oznacza to oczywiście, że społeczeństwo ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za czyn sprawcy, bowiem odpowiedzialność karna jest zawsze indywidualna i to sąd będzie musiał ocenić, w jakim stopniu sprawca rozumiał swoje działania i jakie konsekwencje finalnie powinien ponieść, ale jednocześnie taka sprawa przypomina o jednej ważnej rzeczy. Pamiętajcie, dramatyczne historie bardzo rzadko zaczynają się nagle. Zazwyczaj poprzedza je długi, cichy proces. Proces, który dla otoczenia bywa niemal niewidoczny. Sprawa z Kadłuba jest jedną z tych historii, które jeszcze długo będą analizowane przez śledczych, psychologów, kryminologów, profilerów kryminalnych. Bo choć sam czyn trwał zaledwie chwilę, to jego przyczyny mogą sięgać wielu, wielu lat wstecz. A dla nas wszystkich pozostaje pytanie, które w takich momentach zawsze wraca. Czy można było zobaczyć coś wcześniej? Czy można było zareagować wcześniej? I czy w przyszłości jesteśmy w stanie podobnym tragediom choć częściowo zapobiegać? Jeżeli słuchając tej historii masz wrażenie, że w Twoim otoczeniu dzieje się coś niepokojącego, że ktoś doświadcza przemocy, że ktoś jest w kryzysie albo że sytuacja w rodzinie wymyka się spod kontroli, jest tam przemoc, warto pamiętać, że pomoc istnieje i można po nią sięgnąć. W Polsce działa między innymi Niebieska Linia, czyli Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Numer telefonu to 800 120 002 i można zadzwonić tam anonimowo, o każdej porze dnia i nocy.
pomoc można też uzyskać.

spotkać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, u psychologów czy w telefonach wsparcia dla osób w kryzysie. Jeżeli napiszecie do nas, do Z jak zbrodnia, my również postaramy się Wam pomóc i przekierować Was do osoby, która tej pomocy Wam udzieli. Czasem jedna rozmowa może być początkiem zmiany, bo choć nie każdej tragedii da się zapobiec, to bardzo wiele z nich zaczyna się od sygnałów, których nie powinniśmy ignorować. Drodzy Państwo, pozwolę sobie dodać coś jeszcze. W ostatnim czasie dzieje się wokół nas wiele złego, dlatego obok reakcji po fakcie ogromne znaczenie ma prewencja. Ale nie tylko korzystanie z pomocy psychologów, wsparcia instytucji, a w razie potrzeby także kontakt z policją. Warto myśleć o własnym bezpieczeństwie wcześniej, zanim wydarzy się coś poważnego. Czasem oznacza to bardzo proste rzeczy. Mieć przy sobie gaz pieprzowy czy podstawowe narzędzia do samoobrony. To nie są drogie rzeczy, sama z nich korzystam, a mogą realnie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Jeśli jednak problem rodzi się wewnątrz domu, w rodzinie, w najbliższym otoczeniu, nie wolno się bać mówić o tym służbom. W małych miejscowościach wciąż funkcjonuje przekonanie, że sprawy rodzinne powinny zostać w domu. To nie jest prawda. Zła i przemocy nie można ukrywać ani zamiatać pod dywan. Milczenie bardzo często pogłębia problem. Nie bójcie się sięgać po pomoc, kiedy coś zaczyna Was niepokoić. Reagujcie wcześniej. Rozmawiajcie z ludźmi, którzy mogą pomóc i dbajcie o własne bezpieczeństwo. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą brutalnego zabójstwa Pauliny Ozgi, która została wywabiona ze swojego domu i zaatakowana metalowym prętem. Zachęcam do subskrypcji kanału, podbijania go, bądźcie Państwo bezpieczni. Do usłyszenia.

Piąta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Ukraina domaga się natychmiastowej reakcji świata po ataku rosyjską rakietą Resznik, która może przenosić głowice jądrowe. Zażąda pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ i posiedzenia Forum Bezpieczeństwa OBWE. Szef ukraińskiej dyplomacji uważa, że przeprowadzony poprzedniej nocy atak na Kijów, jeden z najgorszych od

0: Europie. Ostatnio pociski tego typu rozmieszczono na Białorusi, kluczowego sojusznika Moskwy w regionie. Ostatnio przed możliwym atakiem na jedno z państw NATO właśnie z terytorium Białorusi ostrzegał prezydent Ukrainy. Politechnika Śląska chce kształcić specjalistów, którzy pomogą polskiej armii mierzyć się z zagrożeniami przyszłości. W nowym roku akademickim uruchomi kierunki poświęcone sztucznej inteligencji i jej wykorzystaniu w systemach bezpieczeństwa państwa oraz inżynierii obronności. Wojsko coraz bardziej będzie potrzebować takich ekspertów, podkreśla major Tomasz Żółczyński z jednostki wojskowej AGAT.
1: To daje nam to już taką możliwość posiadania w swoich szeregach później osoby, która jest zaznajomiona z technologią, z procesem, będzie potrafiła wykorzystać aktywnie swoje doświadczenie w tym, co nowy pracodawca, która w tym wypadku wojsko, będzie potrzebowało.
0: W sumie uczelnia uruchomi 4 nowe kierunki realizowane we współpracy ze służbami. Przyszli specjaliści mają wspierać także policję i straż pożarną. Kierowcy rzucili się na kursy redukujące punkty karne. W wielu ośrodkach egzaminacyjnych nie ma już wolnych miejsc. Wszystko przez zmianę przepisów, która ma wejść w życie 3 czerwca. Od tego dnia nie będzie można już kasować punktów karnych nałożonych za wiele wykroczeń. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na kierowców, ale też funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. W jaki sposób? O tym reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
2: Chodzi o pieniądze. WORD-y nie są dotowane przez państwo ani samorządy, lecz utrzymują się same. Organizowanie kursów zmniejszających liczbę punktów karnych jest istotnym źródłem dochodu, idącym w setki tysięcy złotych rocznie, przyznaje szef poznańskiej placówki Włodzimierz Bogaczek.
3: Zdecydowana większość tych osób, które do tej pory do nas przychodziły, wydaje mi się, przestanie przychodzić i redukować te punkty. Bo po prostu za te rzeczy, za które oni punkty dostali, to ich już na tej liście rzeczy, których punkty można redukować, nie będzie.
2: Kierowcy będą musieli odczekać rok od momentu opłacenia mandatu, aż punkty wygasną automatycznie. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Brak możliwości redukcji punktów karnych obejmie najpoważniejsze wykroczenia, takie jak prowadzenie auta pod wpływem alkoholu, z telefonem w ręku, nieudzielenie pomocy i poważne przekroczenia prędkości. Nawet 10 tysięcy złotych za urodzenie dziecka, taki pomysł na poprawę demografii, mają władze Sosnowca. Miasto chce wprowadzić własny program maluszkowe, czyli jednorazowe świadczenie dla rodziców. W praktyce 1000 zł ma przysługiwać na drugie dziecko, a 10 tysięcy na trzecie i kolejne. Jakie warunki trzeba spełnić, sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
4: Nie będzie kryterium dochodowego. Jedynym warunkiem jest zamieszkiwanie wraz z dziećmi na terenie Sosnowca.
5: Mieć ważną kartę, sosnowiecką kartę mieszkańca. Nie będziemy sprawdzać dochodów.
4: Mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy miasta. Rodzice będą mieli pół roku od narodzin dziecka na zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Program ma być wprowadzany etapami od września, tak żeby działał w pełni już od początku przyszłego roku. Sosnowiec, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Program musi jeszcze przyjąć Rada Miejska Sosnowca. Do Lublina wraca program darmowych szczepień dla seniorów przeciw pneumokokom. Mogą z niego skorzystać osoby starsze, które wcześniej nie były szczepione przeciw tym bakteriom wywołującym groźne choroby układu oddechowego. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasia.
6: Bakterie są szczególnie niebezpieczne właśnie dla osób starszych z obniżoną odpornością i z chorobami przewlekłymi.
7: Dlatego serdecznie zachęcamy mieszkanki, mieszkańców w wieku senioralnym do uczestnictwa w miejskim programie.
6: Mówiła mi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza, a szczepienia realizuje w sumie 16 placówek na terenie całego miasta. Zainteresowani mogą zgłaszać się do przychodni niezależnie od miejsca, w którym korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Program jest realizowany do wyczerpania zapasów do listopada. Szczegóły są na stronie Lublin.eu. Chiny coraz bliżej lotu na Księżyc. Wczoraj wystartowała chińska misja kosmiczna Shenzhou 23. Trzech taikonautów leci na stację kosmiczną Tiangong. Jeden z nich ma tam spędzić rok. To właśnie część chińskich przygotowań do lądowania na Księżycu, który planują na 2030 rok. Agencja Reutera podkreśla, że Chiny rywalizują z USA o to, kto wyląduje tam pierwszy. Amerykanie planują dokonać tego w 2028 roku. Twierdzą, że Chińczycy chcą skolonizować Księżyc i czerpać z jego zasobów naturalnych. Pekin temu zaprzecza. Brawo Magdalinetti, Magdalena Fręch. Polskie tenisistki awansowały do drugiej rundy turnieju French Open, choć obydwa mecze miały swoje dramaty. Linet grała prawie 3 godziny, a walczyła nie tylko z rywalką, młodą Czeszką Terezą Walentową, ale także z własnymi słabościami, mówi nasza była tenisistka Agnieszka Radwańska, która jest w Paryżu w sztabie Linet, a także jako ekspertka Eurosportu.
8: Czego czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Myślę, że dzisiaj na tym meczu absolutnie było wszystko. Od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, dużo też niewykorzystanych szans, wycofanie się, skurcze, problemy z kolanem, także było absolutnie wszystko na tym meczu.
0: Z kolei Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Rumunka przegrywała jednak 6-7, 1-2. Dziś w Paryżu mecz Igi Świątek Polka wygrywała dotąd French Open już 4 razy. Według bukmacherów jej najgroźniejszą rywalką jest Aryna Sabalenka. Argentyńscy kibice trzymają kciuki za Leo Messiego. Gwiazdor reprezentacji Argentyny zszedł z boiska przed końcem meczu w amerykańskiej lidze MLS. Wcześniej złapał się za nogę i poprosił o zmianę. Na razie nie wiadomo, czy to kontuzja, a jeśli tak, to jak bardzo groźna. Choć 38-letni gwiazdor jeszcze nie potwierdził swojego udziału w rozpoczynającym się za mniej niż 3 tygodnie mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, to powszechnie sądzi się, że poprowadzi swoją drużynę do walki o obronę mistrzowskiego tytułu sprzed 4 lat. Byłby to już jego 6. rekordowy występ na mundialu. Skład reprezentacji Argentyny ma zostać ogłoszony w przyszłym tygodniu, a pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata Argentyńczycy zagrają 16 czerwca z Algierią. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godzinę, a na kolejne wiadomości Radia Z o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
6: Tu Radio Z. Słuchacie wiadomości. Jest 5.30. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Jeszcze tego poranka powinniśmy poznać ostateczne wyniki referendum w Krakowie. Ze wstępnych ustaleń reportera Radia Z Przemka Taranka wynika, że frekwencja wyniosła ponad 29% i wszystko wskazuje na to, że Aleksander Miszalski straci stanowisko prezydenta miasta. Rada miasta Krakowa najprawdopodobniej nie zostanie odwołana.
6: Z naszym krakowskim reporterem połączymy się za pół godziny. Polityczny krajobraz Krakowa po referendum w wiadomościach Radia Z o 6.
7: Policja jest na tropie. Sprawcy fałszywych zgłoszeń do centrów powiadamiania ratunkowego nie pozostaną bezkarni, zapowiadają szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z Radia Z wiecie, że po fałszywych alarmach o pożarze strażacy wyważyli drzwi i weszli do, jak się potem okazało, mieszkania matki Karola Nawrockiego.
6: W środku nikogo nie było. Komendant główny policji Marek Boroń zapewnia, że od kilkunastu dni działa specjalnie powołana grupa, która ma za zadanie ustalić potencjalnych sprawców.
8: Cały czas zespół podejmuje konkretne działania. Mamy ustalone już kierunki. Mam nadzieję, że w niedługim okresie, w ciągu, myślę, że kilkunastu godzin, poinformujemy Państwa o naszych efektach.
6: Opozycja atakuje rząd i służby, twierdząc, że fałszywe alarmy to polityczne prowokacje. Donald Tusk nazywa te oskarżenia skrajnym cynizmem lub skrajną głupotą.
7: W rosyjskich atakach na Kijów ucierpiały siedziby dwóch polskich organizacji. Uszkodzona została sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie z nad Dniepru oraz pomieszczenia organizacji Language Bridge, która zajmuje się upowszechnianiem języka polskiego.
6: Na zdjęciach widać porozbijane okna i zrujnowane ściany. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią o dwóch zabitych i ponad 80 rannych cywilach w ostatnich rosyjskich atakach.
7: Beskid Śląski gotowy na sezon letni, czeka na turystów z całej Polski. Po chłodnej i krótkiej majówce oficjalny początek wakacyjnego ruchu ma przypaść na długi weekend Bożego Ciała.
6: Beskidzkie miejscowości liczą na dobrą pogodę i podkreślają, że miejsc noclegowych na całe lato nie zabraknie. Każdy znajdzie coś dla siebie, zapewnia burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
9: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać. Jest czego poszukać i jest co wybrać na pewno.
6: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha. Najważniejszym wydarzeniem sezonu będzie Tydzień Kultury Beskidzkiej, największy i najstarszy festiwal folklorystyczny w Europie.
7: W Wiśle, jak co roku, będzie także letnie Grand Prix w skokach narciarskich.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Przeanalizowaliśmy wszystkie pogodowe mapy, zrobiliśmy dokładną symulację tego, co się dzisiaj wydarzy. Wszystkie radary pogodowe mówią jedno. Będzie ciepło.
12: Będzie ciepło i dzisiaj ciepło w całej Polsce, 24 stopnie. W końcu ta wiosna wygląda trochę jak lato, tak jak lubimy. I wszędzie będzie świeciło słońce i nie widzimy nigdzie w Polsce dzisiaj ani kropli deszczu.
11: Ale w czwartek ochłodzenie.
12: No i po co to mówiłeś, no? To się wytnie.
10: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Tak ten czas szybko leci, ale przyjemniej leci z Radiem Z. Dzisiaj 25 maja, imieniny świętują Magdalena, Grzegorz i Mariusz. Wszystkiego, co sobie tylko wymarzycie.
1: I jak już tak patrzysz w kalendarz, jakieś święta fajne, niezwykłe.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej.
1: O.
0: A wiadomo, że każdy Polak jest ekspertem od piłki nożnej.
1: Tak, ty też?
0: No.
1: Ty się znasz na piłce nożnej, proszę cię. To powiedz w takim razie, czym się różni rzut wolny od karnego?
0: Rzut wolny od karnego.
1: Tak, no.
0: Rzut wolny od karnego różni się tym, że rzut karny jest za karę.
1: A wolny?
0: A wolny, że po prostu był kiedyś taki piłkarz Sebastian Wolny.
1: Tak.
0: I on go pierwszy wykonał i stąd jest ta nazwa.
1: Tak myślałem. Dzień dobry Państwu, poranku. Witamy Was, pytamy, dlaczego Wy już nie śpicie o tak niemiłosiernie wczesnej porze. Numer do nas 321-321-321. Dzwońcie na ogólnopolską centralkę porannego wstawanka.

0: Dzień dobry bardzo o poranku. Wcześniej jest poniedziałek. Moi drodzy, przytulamy was po pięknym weekendzie. Mówimy fajnie, że jesteście. No i pytamy, dlaczego wy już nie śpicie o tak wczesnej porze.
1: Cześć, z tej strony Piotrek. Właśnie jedziemy, ładnie zaczynamy dzień. Godzina 6:00. Pozdrawiam wszystkich dachowców. Piękna pogoda na Warszawie. Powodzonka.
2: Piotrek pozdrawia dachowców. O co chodzi? Jacy dachowcy? Co to jest za kasta?
0: Znaczy ja znam jednego dachowca i on był muzykiem. Jan

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary! Wundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
10: Wstajemy, zaczynamy nowy tydzień z Radiem Z. Jest poniedziałek, to 25 maja. Paula Michalik i Michał Adamiuk. Wiadomości.
11: Czy prezydent Krakowa zachowa stanowisko? Za moment mamy poznać wyniki referendum.
12: Fałszywy alarm, prawdziwe polityczne emocje gorąco po interwencji służb w Gdańsku.
11: Dwie Polki awansowały we French Open po dramatycznych meczach.
10: Szósta.
11: Lada chwila powinniśmy poznać oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Mieszkańcy głosowali nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta.
12: Pierwszy sondaż Exit Poll pracowni OGB tuż po zakończeniu referendum pokazywał frekwencję ponad 33%. Taki wynik wystarczyłby do odwołania zarówno prezydenta, jak i Rady Miasta.
11: Łączymy się z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem, który jest przed Urzędem Miasta, gdzie kończy pracę Miejska Komisja Referendalna. Dzień dobry, Przemku.
13: Dzień dobry, witam.
11: Czy wyniki sondażowe się potwierdzą?
13: No, wygląda na to, że wyniki były przeszacowane. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że w sprawie odwołania prezydenta głosowało 29,79% uprawnionych. To oznacza, że został skutecznie odwołany prezydent. Karty w sprawie odwołania Rady Miasta wypełniło nieco mniej wyborców, 29,71%. To za mało, żeby odwołać Radę Miasta. Komisja czeka jeszcze na ostatnie protokoły, które zostały odesłane do poprawy do obwodowych komisji, a było ich w Krakowie ponad 450. Jeżeli te nieoficjalne informacje się potwierdzą, no to czekają nas przedterminowe wybory. Muszą być zorganizowane w ciągu 3 miesięcy. Do tego czasu zamiast prezydenta Krakowem będzie rządził komisarz powołany przez premiera. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
12: Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej. Prezydentem Krakowa jest dokładnie 2 lata.
11: Awantura w polityce. Po interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta wywołała ją interwencja po fałszywym alarmie o zagrożeniu życia dzieci. Służby wyważyły drzwi do lokalu.
12: Opozycja bez pardonu atakuje rząd. Mówi o prowokacji.
11: O argumentach obu stron reporter Radia Z Tomasz Kubat.
14: Cała seria fałszywych alarmów i brak skuteczności, komentuje sytuację Łukasz Rzepecki z Konfederacji.
15: Jest za dużo PR-owskich obrazków, a za mało czynów.
14: Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek żąda dymisji przynajmniej ministra spraw wewnętrznych. Nazywać interwencję straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia, brutalnym atakiem służb na prezydenta, to skrajny cynizm albo skrajna głupota, odpowiada Donald Tusk. A podległe mu służby zapowiadają szybkie efekty swoich działań.
16: To jest oczywiście wyzwanie. Służby stają na głowie, żeby tych inspiratorów wykryć.
14: Przyznaje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
12: Szefowie MSWiA przekonują, że już kilka miesięcy temu zaczęto przebudowę systemu powiadamiania ratunkowego, tak by był bardziej odporny na zgłaszanie fałszywych alarmów. Po ostatnich atakach doraźnie zalecono też służbom, by były bardziej wyczulone na podobne sytuacje.
11: Twarde żądanie Ukrainy po zmasowanym ataku na Kijów i okolice chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rady Europy i UNESCO.
12: Bo tym razem Rosja użyła najnowocześniejszego pocisku Oriesznik. Zginęły 4 osoby, prawie 80 zostało rannych.
11: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk w Wiadomościach o poranku. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
11: Jakie ryzyko niesie ze sobą taki ruch agresora?
0: Potężne, bo Oriesznik to wyjątkowa broń, hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Szef ukraińskiego MSZ-u pisze w mediach społecznościowych o barbarzyńskim ataku i oczekuje reakcji międzynarodowej. Jego zdaniem Rosja próbuje zrekompensować brak postępów militarnych terrorem wobec ludności cywilnej, ale też próbuje zastraszyć świat, wystrzeliwując rakiety w kierunku spokojnych miast.
12: Według prezydenta Ukrainy to był trzeci przypadek wykorzystania przez Rosjan pocisku Oriesznik.
11: Łatwogang z kolejnym zwycięstwem na rzecz chorych dzieci. Influencer wieczorem zakończył swój charytatywny rajd rowerowy z Zakopanego do Gdańska. Od piątku zebrał prawie 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców.
12: Każdy rodzaj pomocy jest na wagę złota. Kocham was, nikt nie potrafi pomagać tak jak Polacy, powiedział na mecie swojej podróży. Zajęła mu ponad 50 godzin. To już druga taka akcja. Podczas poprzedniej zebrał ponad 250 milionów złotych. Internetowy streaming w szczytowych momentach oglądało ponad 1,5 miliona widzów.
11: Magdy, Linet i French w drugiej rundzie turnieju French Open.
12: Ale obydwa mecze miały swoje dramaty. Linet grała prawie 3 godziny. Walczyła nie tylko z rywalką czeszką Terezą Walentową, ale także z własnymi słabościami. Mówi nasza była tenisistka Agnieszka Radwańska, która jest w Paryżu w sztabie Linet, a także jako ekspertka Eurosportu.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Myślę, że dzisiaj na tym meczu absolutnie było wszystko. Od pierwszej do ostatniej piłki działo się naprawdę wiele. Dużo dobrego tenisa, dużo też niewykorzystanych szans, wycofanie się, skurcze, problemy z kolanem, także było absolutnie wszystko na tym meczu.
11: Z kolei Magda French awansowała do drugiej rundy po kreczu Eleny Gabrieli Ruse. Dziś w Paryżu mecz Iggy Świątek. Polka wygrywała dotąd French Open 4 razy. Według bukmacherów jej najgroźniejszą rywalką jest Aryna Sabalenka.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
19: Słuchajcie, marzyłem o tym, żeby zaprezentować taką prognozę pogody, w której mogę powiedzieć: wszędzie ciepło, wszędzie słonecznie, wszędzie pięknie. Mamy lato.
20: W końcu, w końcu.
19: 27 stopni dzisiaj będzie na zachodzie, najcieplej. Najchłodniej, proszę bardzo, 23. Słońce wszędzie. Mówiłem, że będzie słońce wszędzie, czy
20: słońce
19: nie?
20: Słońce wszędzie, nareszcie to lato. To jest lato, to już nie jest wiosna, to jest lato.
19: To jest lato.
18: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
17: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
20: No jeszcze, jak się macie?
19: Tak, jeszcze w ubiegłym tygodniu było jakieś ochłodzenie tak w okolicach czwartku, piątku. Tak patrzę, że właściwie już go nie ma.
20: Faktycznie coś tak mówiłeś, że jakieś ochłodzenie, tak. A nagle zatkało kakao i nie ma tego ochłodzenia.
19: No bo słońce się zreflektowało.
20: I co ci to mówi? Że nie zawsze warto tak wszystko mówić po prostu. No. Zanim powiesz, to może pomyśl, Kamil, no.
19: Tato,
20: wiesz, no zastanów się.
19: Ale
20: no.
19: Przestań, wszyscy dostali trójkę.
20: Pokój posprzątałeś?
19: Ale tato, wszyscy.
20: Ale do pokoju marsz, porządek już.

0: Tu śpiewały dzieciaczki, ale dzieciaczki już skończyły, bo muszą teraz umyć ząbki, buzie i szybciutko do przedszkola i do szkoły.
1: A chyba jeszcze śpią o tej porze dzieci, mam
0: nadzieję. Śpią dzieci, co ty,
1: mówisz,
0: dzieciaki?
1: Nie?
0: Jakby dzieci spały, to by świat był przyjemniejszy. Kochani, nasza Iga z Raszyna. Dzisiaj zaczyna rywalizację w słynnym turnieju Roland Garros. Pierwszy mecz dzisiaj o 12:00. To jest szansa na piąte zwycięstwo Igi w tym turnieju.
1: I oni tam grają na mączce, prawda?
0: Na mączce, tak.
1: No to Iga, to rozpędź się tam, pokaż wszystkim, bo my mączkę mamy we krwi, my Polacy, kochamy mączkę.
0: No dokładnie, u nas wszyscy jedzą mączkę, każdy je mączkę. Mączka jest w chlebie, w pierogach jest mączka, w kopytkach jest mączka.
1: My wszyscy jesteśmy z jednej mączki, także Iga, połamania kopytek tam życzymy.
0: Radio Z i już. A to 12:12. Jeżeli potrzebujecie jeszcze tych słynnych porannych 5 minut, to mamy piosenkę specjalnie na tę okoliczność.
1: Są dzwonki, są cymbałki, będzie Bruno Mars, będzie tak czarował. Tutaj Radio Z 12:12. Dzień dobry.

0: wiosenka idealnie pasująca do tego, co za oknem, bo piękny dzień się budzi. 18 po 6 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. A teraz wielki news dla miłośników klapków.
1: Nie wiem, czy obie formy są poprawne.
0: Klapek. Bo za granicą wprowadzają zakaz przychodzenia w klapkach.
1: No bo w klapkach się nie przychodzi, tylko w klapkach się przyłazi. Taka jest różnica.
0: To nie wolno przyłazić, na przykład w jednym z parków narodowych we Włoszech nie wolno w klapkach przyłazić, a w Hiszpanii nie wolno prowadzić samochodu w klapkach.
1: No, jeszcze jest taka teoria, że powinni wprowadzić zakaz chodzenia w klapkach ze skarpetami, takimi białymi, frotte, podciągniętymi pod kolana.
0: O Jezu, tak.
1: Jest taki trend.
0: Słuchajcie,
1: jest taki trend.
0: Moje dzieci chodzą w tych klapkach wszędzie. Mam wrażenie, że do kościoła by poszły w klapkach i w białych skarpetkach i ja na to nie mogę patrzeć. Ale mówią, tata, ale tak się chodzi, to jest modne, to jest wygodne.
1: W białych skarpetach do kościoła.
0: Białe skarpety po kolana pociągnięte i klapki.
1: Ale białe to na galowo.
0: No ale klapki do tego?
1: No nie wiem.
0: No klapki
1: kochani słuchacze, zróbmy ogólnopolskie badanie opinii publicznej. Uwaga, klapki ze skarpetkami. Tak czy nie?
0: Nie.
1: Obciach czy klasa?
0: Obciach. Obciach.
1: Ja uważam, że w porzo.
0: Weź przestań.
1: Co wy na to?
0: Kolejny.
1: Numer telefonu do was. 321-321-321. Podciągajcie skarpety pod same kolana.

0: też tak macie, że jak nie znacie słów utworu, to robicie na, na, na, na.
1: Odpowiem nie.
0: No tak, ty śpiewasz, chociaż masz zakaz. 25 po 6. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Za granicą zabraniają chodzenia w klapkach. Mówią, że to jest fe, że to jest be, że to jest niemodne.
1: Ja się z tym nie zgadzam, to jest bardzo modne. To jest duch czasów.
0: A my pytamy, czy klapki i białe skarpety bardzo popularne, to jest fajne, to jest klasa, czy obciach? Obciach jak najbardziej.
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, co wy na to?
2: Klapki, białe skarpety, obciach jakich mało.
0: No pewnie, że obciach, no.
1: Kompletnie się z tym nie zgadzam. Ludzie, dzwońcie, klapki i skarpety, tak czy nie? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, a za chwilkę u nas wiadomości o 6:30. Radio Z
3: i już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
4: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
3: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
5: Reklama.
6: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czy Pigout kusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
9: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
8: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
9: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
8: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
9: No.
10: Dzień Mamy w Media

0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
2: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.
7: 6.30, wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Polecamy, zapraszamy.
8: Potrzeba zmiany zwycięża w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że Aleksander Miszalski straci stanowisko prezydenta miasta. Nieoficjalnie ogromna większość głosujących była za jego odwołaniem.
9: Frekwencja według ustaleń reportera Radia Z była na poziomie około 29%, czyli referendum jest wiążące.
8: I od razu pojawia się pierwszy chętny do objęcia władzy w Krakowie, były szef NIK-u Marian Banaś.
10: Nasze miasto zasługuje na spokój, kompetencje i dobrego gospodarza, który słucha mieszkańców.
9: Krakowianie głosowali też nad odwołaniem Rady Miasta, ale ona najprawdopodobniej obroniła się w referendum.
8: Ponad 100 potwierdzonych przypadków eboli, 800 kolejnych osób ma podejrzenie zarażenia w Demokratycznej Republice Konga. To najnowsze dane, jakimi dzieli się Światowa Organizacja Zdrowia. Według władz państwa na gorączkę krwotoczną zmarło już ponad 100 osób.
9: Ebola może zabijać także po śmierci pacjenta. Ciało zmarłego nadal jest nosicielem wirusa. Może on być przenoszony przez uczestników pogrzebów. Władze zarządziły, by były one organizowane przez państwo bez udziału rodzin.
8: To dziś może się zmaterializować porozumienie pokojowe z Iranem, ogłasza amerykański sekretarz stanu Marco Rubio, ale co jest w tej umowie, żadna ze stron nie ujawnia.
9: Jeden z amerykańskich urzędników ujawnił jednak, że co do zasady jest zgoda Iranu na odblokowanie cieśniny Ormus i pozbycie się zapasów wysoko wzbogaconego uranu. Teheran nie potwierdza tych informacji.
8: Nie tylko łatwo gang pomaga na rowerze. Były policjant, a dziś żołnierz terytorialsów jedzie na dwóch kółkach z Nowego Jorku do Los Angeles.
9: Tomasz Dzierga z Siemianowic Śląskich chce zebrać pieniądze dla 16-letniego Wojtka cierpiącego na autyzm i poważne problemy zdrowotne.
8: Na rowerze pokona ponad 5000 kilometrów, zajmie mu to ponad miesiąc.
11: No jest super, naprawdę jest super, jestem pełen optymizmu, mam nadzieję, że będzie fajnie, że rower przeżyje podróż, to najważniejsze chyba, bo potem to już jakoś tam poleci.
9: To już 6. wyprawa byłego policjanta. Wcześniej pokonał 1000 kilometrów do Marrakeszu, Oslo czy Aten, by pomagać dzieciom.
8: W Radiu Z czas wiadomości sportowych, witamy Marcina Powidła.
12: Dzień dobry.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
12: Magdalena French i Magdalineta awansowały do drugiej rundy French Open. Łodzianka po skreczu Rumunki Eleny Gabrieli Ruse. Poznanianka potrzebowała blisko 3 godzin, aby uporać się z Czeszką Terezą Walentową. Nasza tenisistka walczyła nie tylko z rywalką, ale i kontuzją, korzystając w trakcie spotkania z przerwy medycznej.
15: Potrzebowałam chwili, aby zrozumieć, które uderzenia sprawiają mi najwięcej bólu i problemów. I kiedy kto mniej więcej zrozumiałam, też udało mi się troszkę nawodnić i wziąć trochę soli. To wtedy byłam w stanie troszkę lepiej zrozumieć, co robić na korcie.
12: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magdalinet. Ostatecznie Polka zwyciężyła 5-7, 6-4, 7-6. Dziś na kortach Rolanda Garrosa wystąpi Iga Świątek, która zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Zagra także Maja Chwalińska i jej rywalką Chinka Qin Wenzhen, która przed 2 laty w Paryżu zdobyła olimpijskie złoto. W rywalizacji mężczyzn pojedynek Huberta Hurkacza z Hiszpanem Jamé Munarem. A w kolejnych wiadomościach sportowych Radio Z za godzinę powiemy wam, kto rzutem na taśmę zapewnił sobie udział w barażach o piłkarską PK Ekstraklasę.
14: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
16: Kochani, mamy to, żadne parasolki, dajcie spokój, dzisiaj piękny dzień w całej Polsce i nareszcie ciepło, nareszcie te temperatury się wyrównały, najchłodniej na północy, ale ciepło, czyli 22 stopnie. Klimatyzacja w centrum około 24-25, a na południu prawdziwy majowy upał, nawet 26 stopni w cieniu, wszędzie słonko.
13: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
0: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
16: No to gramy pod to słoneczko za oknami. Dr. Alban, It's My Life, to jest taka piosenka idealna do tego, żeby przed wszystkimi innymi turystami rozłożyć swój ręcznik na leżaku, żeby nikt nam nie zajął. Za 25 minut. Nie róbcie tego.

0: Nie wolno chodzić w klapkach, stwierdzono we Włoszech i w Hiszpanii w kilku miejscach. Zakazano chodzenie w klapkach.
1: No ale przecież klapek, no. Biała skarpeta to jest polski strój narodowy. Nieraz tak się ubierałem i wszyscy mówili mi: Marek, dawno cię nie widziałem, super wyglądasz.
0: Moje dzieci też tak chodzą, klapki i te białe skarpety podciągnięte pod kolana. I nie mogę na to patrzeć.
1: No co ty?
0: No, więc my pytamy, czy to jest fajne, czy niefajne. Ustalmy to raz na zawsze.
1: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Klapki i białe skarpety, tak czy nie?
2: Ja jestem za klapkami. Uwielbiam chodzić w klapkach. A do tego białe skarpety, super.
1: Super, gratuluję, dziękuję.
0: Głos młodzieży mamy odhaczony.
1: Jeszcze jeden telefon.
3: Kochani, skarpetki i klapki to są po prostu dramat. Jak będą wam kazać nosić garnek na głowie, to też założycie?
1: Tak, i jeszcze wskoczę do ogniska.
0: Ale garnek tylko u fryzjera, proszę.
1: Kto tam jeszcze klapki ze skarpetami, tak czy nie?
4: To jest godność Polaka. To powinien nawet reprezentacja piłkarzy nosić klapeczki, białe skarpeteczki i torbę sieciówki.
1: Oto to!
0: Dobra, numer podaję bez komentarza. 321, 321, 321. Radio Z
5: i już. Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl. Reklama.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
9: A ja chcę syrop.
10: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
8: No i jak się czujecie?
9: Super! I nie zasypiam!
8: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
10: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość.

0: Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
1: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
2: Tak, tak.
1: Od 6 do 9.
2: Od 6 do 9 w Żabce.
1: Za 6,99 i że na bogato.
2: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
1: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
2: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
1: Dokładnie.
3: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
5: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
4: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
5: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Po reklamie.
12: Radio Z i już.
13: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: słuchacie Radia Z. Jak wam mija poranek? Bo wiceprezes PiS Michał Wójcik został przyłapany rano. Rano został przyłapany w cukierni, gdzie zajadał. Rano się zajadał, zajadał się ciastkami.
1: Czekaj, mówisz ciastkami, czyli jest liczba mnoga, czyli było więcej niż jedno, no, tak?
0: Było kilka ciastek.
2: Na dodatek... To raczej nie jest na keto, co?
0: No właśnie. Nie. Kilka ciastek rano na śniadanie. Na dodatek pan minister powiedział, że to wszystko popił słodką kawą.
1: Jakaś nowa dieta, tak? Czy to dieta cukier?
0: Nie, powiedział z uśmiechem, że się odchudza.
1: A, czyli jak wydaje pieniądze z budżetu, to oszczędza, tak rozumiem? Tak wtedy mówi.
0: A wy, chłopaki, śniadanie to na słodko czy na słono bardziej? Znaczy,
1: jak już tak szczerze gadamy, to ja kocham proteinowe szejki, naprawdę, takie wysokobiałkowe. Tak.
0: No. Proteinowe szejki.
2: Jak przeczytałem, co tam się w tym Dubaju działo, to jakoś nie mam zaufania do szejków. Została wam jeszcze jakaś kanapka?
1: Mam troszkę szejka z awokado, jakbyś chciał.
2: Albo nic już.
1: Ale spróbuj, dobry jest.
2: A tam potem.

0: Od samego rana oczywiście patrzymy na Kraków. Najważniejsze pytanie po weekendzie: czy Kraków nie ma już starego prezydenta?
1: Tak, czekamy na oficjalne wyniki. Za chwilkę połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości Radia Z.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Reklama.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
4: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
7: Rządzę pieniądza.
6: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
8: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
6: Rządza pieniądza w Radiu Z.
8: Marzenia się spełniają.
6: Zagraj online i baw się razem z nami.
9: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99, kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
22: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
23: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
24: Po reklamie.
0: Sporo się dzieje o poranku, dlatego warto dać głośniej i posłuchać wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk. Już prawie siódma.
25: Kraków już dziękuje swojemu prezydentowi. Mamy nieoficjalne wyniki referendum.
26: Polityczne reakcje na fałszywe alarmy, sprawa interwencji służb w Gdańsku.
25: Beskid Śląski cieszył się długą zimą i ma już mnóstwo atrakcji na lato. Posłuchajcie.
0: 7.
25: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta zostaje. Tak wynika z nieoficjalnych wciąż jeszcze wyników referendum, do których dotarł reporter Radia Z.
26: Decydująca jest frekwencja. Żeby takie głosowanie było wiążące, potrzebny jest udział 27% wyborców. Odwołanie Rady Miasta wymaga większej frekwencji, bo nieco ponad 30%.
25: Mamy na linii Kraków przed Urzędem Miasta. Na oficjalne wyniki czeka reporter Radia Z Przemek Taranek. Dzień dobry jeszcze raz.
1: Dzień dobry.
25: Wiadomo już, jak głosowali krakowianie?
1: No nadal mamy tylko sondażowe wyniki. Oficjalne mamy poznać w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Z tych sondaży wynika jednak, że ponad 95% wyborców głosowało za odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. No tutaj nie ma wątpliwości. Wiadomo, że do referendum odwoławczego idą głównie ci niezadowoleni z władz miasta. No i w Krakowie ruszyła już giełda nazwisk, kto może zastąpić prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Po godzinie 8 na rynku głównym mamy już konferencję Przemysława Czarnka i Beaty Szydło z Prawa i Sprawiedliwości. Po godzinie 10 szefa Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. No oni mogą już dzisiaj ogłosić swoich kandydatów. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
26: Na razie zamiar ubiegania się o fotel prezydenta Krakowa ogłosił oficjalnie w mediach społecznościowych Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
25: Rząd i służby postawione w stan najwyższej gotowości. To po kolejnej fali fałszywych alarmów, sugerujących realne zagrożenie.
26: Tym razem celem sprawców stało się mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. Premier reaguje i oczekuje, że służby namierzą autorów tego fałszywego zgłoszenia.
25: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z tym tematem w wiadomościach. Tak, co wiadomo po niemal dobie od rządowej odprawy?
2: Służby prowadzą bardzo intensywne śledztwo. Pracuje specjalny zespół. W akcji jest m.in. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, a sprawa ma nadany najwyższy priorytet. Na razie nic nie wiadomo o przełomie, choć według zapewnień ustalenia osób odpowiedzialnych to ma być kwestia czasu.
3: Wyraźnie i w sposób zdecydowany stwierdzam, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
2: Mówił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Informacja o efektach działań służb ma być w ciągu najbliższych godzin.
25: A jak na te ostatnie wydarzenia reagują politycy?
2: No, mamy bardzo ostre polityczne starcie. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek domaga się natychmiast dymisji szefa MSWiA. Mateusz Morawiecki nawet więcej, odejścia premiera. Donald Tusk pisze z kolei o kompromitacji opozycji.
26: Postępowanie w sprawie serii alarmów nadzoruje warszawska prokuratura.
25: Dwie polonijne organizacje ucierpiały w rosyjskim ataku na Kijów. Polski konsul apeluje o wsparcie.
26: Uszkodzona jest sala prób zespołu pieśni i tańca Polanie znad Dniepru. Od ponad 25 lat promuje on polską kulturę ludową. Zniszczone jest też pomieszczenie organizacji Language Bridge, które upowszechnia język polski.
25: Najnowsze dane z Kijowa mówią o 2 osobach zabitych i ponad 80 rannych. Rosja wykorzystała m.in. praktycznie niewykrywalny hipersoniczny pocisk Oreśnik. Ukraina apeluje o reakcję świata. Sezon ogórkowy w cieniu wielkich strat plantatorów. Winny jest tani import.
26: Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tu w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw.
25: Konkurencji nie wytrzymują też mali producenci. Zarzucają warzywom sprowadzanym z zagranicy słabą jakość. Jak mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi, Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny, lepiej zapłacić więcej, ale jeść zdrowo.
4: Tutaj stawiamy na jakość, a nie na cenę. Jeżeli klient kupi przykładowo takiego ogórka zagranicznego. Zazwyczaj zdarza się to w sklepach zagranicznych, wielkopowierzchniowych.
5: W supermarketach.
4: W supermarketach. No to ten ogórek, jeżeli go nie zje dzisiaj, to on na jutro po prostu się nie nadaje. Taki ogóreczek, jak pan kupi u nas, to, że tak powiem, nawet w lodówce on jest w stanie wytrzymać do półtorej tygodnia. Nie trzeba go jeść już dzisiaj.
26: Do kupowania polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety.
25: Po udanej zimie, długiej i śnieżnej, Beskid Śląski liczy na równie dobry sezon letni. Górskie miejscowości znów łączą siły w ramach Beskidzkiej Piątki, by wspólnie zadbać o nowe atrakcje i wygodę turystów.
26: I już czekają z otwartymi ramionami. Z przedsiębiorcami rozmawia reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Samorządy, przedsiębiorcy i noclegi, wszyscy jesteśmy gotowi, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
24: Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
7: Majówka była chłodna i krótka, dlatego prawdziwy początek sezonu w Beskidach ma przypaść na długi weekend Bożego Ciała. W Wiśle ruszy wtedy festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha. Baza noclegowa jest większa niż przed rokiem. Wolnych miejsc w hotelach czy małych pensjonatach nie brakuje, więc można już planować wyjazd w Beskidy. Szymon Kastelik, Radio Z.
25: Najbliższy długi weekend już w przyszłym tygodniu zacznie się w czwartek, 4 czerwca.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
5: No dzisiaj idealna pogoda na grilla, na spacerek, można wziąć kocyk i pojechać na plażę.
0: Poniedziałek?
5: Nie, czekaj, właśnie, no, przecież sobie przypomniałem.
0: Szalałeś?
5: Ale pogoda, słuchajcie, zachęca po pracy koniecznie na jakiś, przynajmniej na chwilkę na spacerek.
0: No. Dobrze.
5: Obiecujcie.
0: Czyli na zakupy. Spacer farmera z zakupami zrobimy.
5: Alright, na południu 26 stopni, na północy 22 i wszędzie słońce.
28: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
6: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
8: A można nie z tym spacerem?
0: Nie, nie można. W poniedziałek trzeba iść na zakupy, nie wiesz, jak to jest?
8: Trzeba.
5: Ile
8: trzeba?
5: Robisz kroków?
8: Nie, mięso nie będzie świeże.
5: Ile robisz kroków dziennie, Bartek?
8: No ja mam już, ja sobie kupiłem zegarek i od listopada mam 1300 ponad.

0: Kochani, głowy do góry, to już poniedziałek z Radiem Z, 12 po 7. Pan prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, nie jest już prezydentem Krakowa, bo go mieszkańcy odwołali go w referendum.
1: No, był chłop i nie ma chłopa.
0: Tak się kiedyś mówiło, to prawda. Słuchajcie, 98% głosujących było za odwołaniem prezydenta, prawie wszyscy. I to było też ciekawe, że prezydent Miszalski apelował do swoich zwolenników, żeby nie szli na to głosowanie.
1: A to wymyślili.
0: Żeby nie było tej frekwencji wiążącej. No i co?
2: Bo to jest tak, że jak głosujesz z rodziną co na obiad i masz ochotę na kotleta i wszyscy to chcą kotleta i wychodzisz.
0: No właśnie, no właśnie.
1: A to mizeria wyszła. Miał być kotlet, wyszła mizeria.
0: Dokładnie. Głównym powodem odwołania pana prezydenta w Krakowie było wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu.
1: To odważna decyzja, strefa czystego transportu w Krakowie. Ale zobaczcie, on był prezydentem przez 2 lata przecież. To sobie tyle, co plakietki zdążył na drzwiach powiesić. Tyle, co radni się nauczyli. A, to jest ten nowy pan prezydent. No, dzień dobry, panie prezydencie.
0: Ale w ogóle jak to brzmi? Strefa czystego transportu w Krakowie. Ja wczoraj byłem w Krakowie i wam powiem, że jak wjeżdżałem do miasta, to nie widziałem znaków, że jest strefa czystego transportu.
1: Okulary miałeś może, co?
2: Nie, smog zamazał.

0: Cza. 17 po 7, dzień dobry bardzo w Radiu Z. Wpadka modowa, słuchajcie. Wojtek Szczęsny, nie wiem czy widzieliście, pojawił się w weekend na imprezie i miał taką koszulę, gdzie na kieszonce miał odbite, przypalone żelazko.
1: Ale co, Marina go tak z domu wypuściła? Żona Wojtka go tak puściła do ludzi?
0: Nie.
1: Pewnie sam sobie pracował.
0: Nie, słuchajcie, to tak specjalnie w ogóle jest niesamowite,
1: że... specjalnie.
0: Ale serio.
1: Ja też tak zawsze mówię, że to tak specjalnie.
0: Nie, to jest specjalnie koszulka, to jest bardzo, bardzo droga koszulka, taka fo. I ta koszulka kosztuje 3000 zł i ma odbite takie przypalone żelazko, rozumiecie?
1: Świat zwariował.
0: 3000 za to zapłacił.
1: I to pewnie jeszcze to żelazko dodawali w gratisie.
0: Takie stare.
1: Ty masz, Bartek, fajne wzorki na koszulce dzisiaj. Co to jest?
2: No, to jest obraz impresjonisty pod tytułem Wspomnienie śniadania.
1: Jak się nazywa autor?
2: Bartolomeo Gaideleusz.
0: Radio Z i już. Truskawkę tam widzę, tak?
2: A ja wiem.
0: Może. Smacznego i uważajcie przy śniadaniu.

0: Najważniejsze pytanie o tej porze, czy podawać tę godzinę, czy nie podawać właśnie?
1: No można podawać, tylko zerknij na zegarek bardzo dobrze.
2: Ale czekaj, bo Kamil właśnie w piątek strasznie się mylił z pogodą, no. Więc z godziną, więc ćwiczył cały weekend, która tak. Godzina i teraz jest ten moment, drodzy słuchacze, cała Polska trzyma kciuki za Kamila Baleje, żeby on dobrze powiedział, która godzina.
0: Ale to już teraz mogę?
2: Tak.
0: Czekajcie.
1: Dobra, następnym razem.
0: Zaczęli śpiewać, no.
2: Nie, jeszcze nie, dawaj.
0: Siódma. No. 21.
2: Dobrze!

0: Zagranica walczy z klapkami. We Włoszech, w Hiszpanii kilka miast wprowadziło zakaz chodzenia w klapkach, a my pytamy, czy klapki i białe skarpety to klasa czy obciach.
1: Tak czy nie? 321-321-321. Dzień dobry.
2: Cześć, mówię Michał ze Świecia. Uważam, że białe skarpetki i klapki to jest coś świetnego. I nawet jest ta to piosenka. Pipi klapki, hej!
1: Nie ma takiej piosenki.
0: Pewnie jest. No.
3: Takiego słuchacza to ze Świecia słuchać.
1: Ogólnopolski sondaż Radia Z. Klapki ze skarpetami, tak czy nie? Halo, dzień dobry.
4: Jeśli chodzi o klapki i białe skarpetki, ja uważam, ja jestem Czarek z Brwinowa.
1: Cześć.
4: Uważam, że no, klapki i białe skarpetki to raczej... Nie, ale... dziękuję.
3: Moje dzieci mi powiedziały, że jak facet zakłada skarpety i klapki, to znaczy, że już się poddał. Radio Z
5: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
20: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.
23: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
24: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
25: Po reklamie.
26: Punktualnie 7.30, jest poniedziałek, 25 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
0: Polityczne trzęsienie ziemi w Krakowie. Wszystkie głosy w referendum już policzone, ustalił reporter Radia Z Przemek Taranek. Frekwencja ostatecznie wniosła 29,99%, a to oznacza, że referendum jest wiążące. Nie znamy jeszcze ostatecznego podziału głosów za i przeciw, ale wszystko wskazuje na to, że Aleksander Miszalski traci stanowisko.
1: Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością, pisze w social mediach samorządowiec Koalicji Obywatelskiej. Decyzję wyborców przyjmuje z szacunkiem. Do odwołania Rady Miasta frekwencja była niewystarczająca.
0: Polska prosi Węgry o anulowanie paszportów Zbigniewa Ziobry wystawionych przez administrację Orbana. Jeśli Budapeszt się na to zgodzi i jeśli to jeden z takich właśnie dokumentów podróży zawiera amerykańską wizę, to powinna ona wtedy automatycznie wygasnąć.
1: Wcześniej to polskie władze unieważniły wszystkie paszporty ściganego polityka PiS. O komplikującej się sytuacji Zbigniewa Ziobry reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: To absolutnie nie jest przypadek, że polskie władze wystąpiły o skasowanie węgierskiego paszportu. To droga do konkretnego celu. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Szczerby wiąże się z tym nadzieja na ważną zmianę sytuacji Zbigniewa Ziobry.
10: Jego status w Stanach Zjednoczonych będzie statusem pobytu nielegalnego.
3: Ale w opinii Łukasza Rzepeckiego z Konfederacji, nawet jeśli formalnie wiza przestanie obowiązywać, to nic wielkiego w praktyce się nie wydarzy.
12: Nie po to prezydent Donald Trump ściągnął Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych, żeby teraz go oddawać.
3: Bo zdaniem Rzepeckiego przyjęcie ściganego polityka PiS to celowy przytyczek w nos Donalda Tuska, jaki wykonał i nadal wykonuje Donald Trump.
1: MSZ chce też domagać się od Amerykanów anulowania dziennikarskiej wizy Ziobry, bo polityk dziennikarzem nie jest, więc podał nieprawdę, ubiegając się o nią.
0: Amerykanie zaostrzają kontrolę dla przyjezdnych z Afryki. Powodem wirus Ebola, który coraz bardziej rozprzestrzenia się w Demokratycznej Republice Konga.
1: Na wyznaczonych lotniskach podróżni będą wysyłani na obowiązkowe badania przesiewowe. Trasy lotów będą nawet odpowiednio modyfikowane, by zapewnić lądowanie na jednym z takich portów.
0: Szlaban na drodze do Morskiego Oka od dzisiaj do piątku będzie zamknięta dla pieszych, samochodów i wozów konnych. To zapowiadany od dawna remont.
1: Możliwe będzie jednak dojście do schroniska nad Morskim Okiem trasą alternatywną. Prowadzi przez Zazadnią lub Wierch Poroniec, Rusinową Polanę, Iwak, Smuncką, Rówień.
0: Wszystkie drogi prowadzą do wiadomości sportowych. Naszym przewodnikiem Marcin Powidał.
1: Zapraszam.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Piłkarze Polonii Warszawa rzutem na taśmę zapewnili sobie udział w barażach o Ekstraklasę. W ostatniej kolejce BetClick pierwszej ligi czarne koszule wygrały z Odrą Opole 2-1, a gola na wagę awansu zdobył w 98 minucie Łukasz Zjawiński. Radość jednych, smutek drugich. Ta bramka wyrzuciła z baraży Ruch Chorzów. Tym samym zespół z Warszawy rywalizację Ekstraklasę rozpocznie pojedynkiem z Wieczystą Kraków. W drugiej parze Chrobry Głogów zmierzy się z ŁKS-em Łódź. Mecze półfinałowe w czwartek, finał w niedzielę. Awans bezpośredni zapewnili sobie piłkarze Wisły Kraków i Śląska Wrocław. A w drugiej rundzie Rolanda Garrosa zameldowała się Magda Linet. Nasza tenisistka walczyła na korcie nie tylko z Czeszką Terezą Walentową, ale i urazem. Polka wygrała 5-7, 6-4, 7-6.
27: To na pewno nie jest coś, co mnie wyklucza z turnieju. To jest coś, co mam od dłuższego czasu. Wiadomo, na mączce jest troszkę ciężej, ponieważ jest to dużo bardziej fizyczna nawierzchnia, więc mamy 2 dni, zrobimy wszystko, żeby była gotowa na kolejny mecz.
25: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Magda Linet. Do drugiej rundy French Open po skreczu Rumunki Eleny Gabrieli Ruse awansowała także Magdalena Fręch. Dziś do gry w Paryżu wchodzi Iga Świątek, jej rywalką Australijka Emerson Jones. Ten mecz o 12:00, godzinę wcześniej rywalizację rozpocznie Maja Chwalińska, która zmierzy się z Chinką Qinwen Zhen. Wśród mężczyzn pojedynek Huberta Hurkacza z Hiszpanem Jaume Munarem.
28: Prognozę pogody w Radiu Z teraz przedstawi znany prezenter pogody Jarosław Kret. Dzień dobry, Jarku.
29: Dzień dobry.
28: Prosimy o prognozę pogody. Jak będzie dzisiaj?
29: Ciepło i za cholerę deszczu.
26: Dziękujemy, to była prognoza pogody, w której wystąpił Jarosław Kret.
22: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Waleja, Stary Brat i Gajda.
26: A to my właśnie, poranny program poniedziałkowy za 26:08.
30: Ale fachowca to dobrze posłuchać.
28: Naprawdę, nie? Idealnie, zna się, słychać, że się zna.

0: wszyscy. One way or another. One Direction o poranku w Radiu Z. Nakręcamy was na cały dzień, moi drodzy. A łatwo gang znowu szaleje. Proszę bardzo. Jechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać pieniądze na chore dzieci. Zebrał, słuchajcie, ponad 20 milionów złotych. Wariat. To jest niesamowity facet.
1: Niesamowite. Dojechał do Gdańska i stwierdził, a dojadę jeszcze do Zakopanego. Jedzie z powrotem, słuchajcie. Na trasie był, jakby był gwiazdą rocka, jakby był Mick Jagger. I ludzie mu dziękowali w taki oto sposób.
2: W takich chwilach naprawdę serduszko mięknie normalnie. Ten facet powinien być ministrem zdrowia. No. Lepiej. Powinien być prezydentem Krakowa.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna.

0: nas kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
0: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
5: Po reklamie.
6: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już dziś. Polecam i zapraszam. Cezary Pazura.

0: 25 maja, poniedziałek. Dzień dobry, witamy o poranku. Dzisiaj jest Światowy Dzień Piłki Nożnej, najlepszego.
1: O, a wczoraj był Światowy Dzień Ślimaka.
2: No a po co dzisiaj mówisz o tym, że wczoraj był Dzień Ślimaka?
1: No bo dopiero dzisiaj przyszedł do mnie i mi o tym powiedział.
2: 112.8.

0: No, od rana o tym mówimy w wiadomościach sportowych Radia Z. Słuchajcie, trwa święto tenisa, turniej Roland Garros w Paryżu. Między innymi Magda Linet już jest w drugiej rundzie, ale Magda miała problemy.
1: Skurcze, problemy z kolanem, także było absolutnie wszystko na tym meczu.
2: Skurcze, problemy z kolanem, to brzmi trochę jak opis faceta, który sobie poszedł z kolegami tak nagle, spontanicznie pograć w piłkę nożną. Mówi, a pójdę sobie pogram i potem masz.
3: No, jeżeli w ogóle wrócił do domu, a nie wylądował na Sorze.
2: Tak jest.
3: Jak facet po 30 wychodzi pograć w piłkę, to co go później boli?

0: Witamy, uśmiechamy się poranku w Radiu Z. No i pytamy o te klapki i białe skarpety, bo coraz więcej zagranicznych miast zakazuje chodzenie w klapkach. W tej sprawie jest telefon ogólnopolski, sondaż 321-321-321.
1: Kiedyś było takie powiedzenie, jestem sobie Polak mały, mam skarpetki i sandały. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, pa.
2: Dziękujemy. Najważniejsze, żeby w skarpecie była dziura, bo stopa musi widzieć, gdzie idzie.
3: I musi oddychać za 5

0: Już za chwilkę będziecie wiedzieli wszystko o tym, co się dzieje w kraju i na świecie, bo za chwilę u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 8.
1: A później 8:02 najważniejsza polityczna rozmowa dnia. Dzisiaj szef BBN-u Bartosz Grodecki, gościem Bogdana Romanowskiego. Polecamy.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
6: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
5: A z kim będziesz kosił?
6: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
7: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, to 25 maja. Paula Michalik i Michał Adamiuk zapraszają na wiadomości Radia Z o 8.
18: Kraków wydał wyrok. Prezydent Aleksander Miszalski żegna się z urzędem.
19: Kto wykręcił ten numer? Służby szukają sprawców fałszywego alarmu w Gdańsku.
18: Gościem Radia Z jest nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
0: Ósma.
18: To już oficjalne. Potwierdzają się informacje Radia Z. Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta swojego miasta.
19: W tym przypadku referendum jest wiążące, bo w głosowaniu wzięła udział wystarczająca liczba osób. Inaczej w przypadku Rady Miasta tu frekwencja okazała się za niska i Rada zostaje.
18: W krakowskim Urzędzie Miasta od wczesnego rana jest nasz reporter Przemek Taranek. Miejska Komisja Referendalna właśnie zakończyła pracę. Jak głosowali uczestnicy referendum?
20: W głosowaniu w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego uczestniczyło prawie 30% uprawnionych. Do 30% zabrakło 0,01%. To oznacza, że próg ważności referendum został przekroczony o 3%. Zapytałem przewodniczącą Miejskiej Komisji Referendalnej Justynę Habrajską, jak głosowali krakowianie.
21: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581. Liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
20: Prezydent został odwołany i skomentował wyniki w mediach społecznościowych. Podziękował wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Napisał, że przyjmuje ich decyzję z szacunkiem i zaapelował, żeby po tym referendum Kraków potrafił znów być wspólnotą. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
19: Od czasu oficjalnego ogłoszenia przez wojewodę premier ma teraz tydzień na powołanie komisarza, który będzie rządził miastem do czasu nowych wyborów.
18: W służbach wszystkie ręce na pokład. Specjalny zespół pracuje nad namierzeniem i zatrzymaniem autorów fałszywych alarmów o zagrożeniu życia.
19: Taki właśnie sygnał stał się powodem siłowego wejścia służb do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego, a to uruchomiło lawinę działań także na szczeblu rządowym.
18: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk zbiera informacje w tej sprawie. Czy jest już bliżej niż dalej ujęcia sprawców?
1: Takie sygnały płyną od rządzących. Służby mają być na tropie, a finał to może być kwestia dni. Wiadomo, że badane są różne wątki, od tych o nieodpowiedzialnym zachowaniu, po te mogące wskazywać na działania obcych służb, a o powadze sprawy może to świadczyć zaangażowanie.
3: Mamy pełną gotowość wsparcia ze strony Wojska Polskiego, zasobów cyber, jeżeli chodzi o zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni.
1: Mówił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek i zapowiadał, że sprawcy tych zdarzeń nie pozostaną bezkarni.
19: Za wywołanie fałszywego alarmu może grozić do 15 lat więzienia.
18: 7:58, witamy gościa Radia Z. Bogdana Rymanowskiego.
22: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Bartosz Grodecki, nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam, dzień dobry panie ministrze.
23: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
22: Zaczynamy oczywiście od krótkiej piłki. Czy w sprawie fałszywych alarmów służby działają profesjonalnie? Tak czy nie?
23: Jeśli chodzi o protokoły, które wdrożyły służby, rozumiem, że działały profesjonalnie zgodnie z prawem. Natomiast kompromitacją i bulwersującym zachowaniem jest to, że w ogóle do takiej sytuacji doszło.
22: Czyli nie możemy powiedzieć jednoznacznie tak, ani jednoznacznie nie, bo sytuacja jest złożona. Czekam na opinię państwa. Zapraszam na radioz.pl. Wystarczy kliknąć, aby wziąć udział w sądzie. Powtórzę jeszcze raz pytanie. Czy w sprawie fałszywych alarmów służby działają profesjonalnie? Tak albo nie. Panie ministrze, to porozmawiajmy o szczegółach. Jak wyglądała ta interwencja w mieszkaniu mamy prezydenta Nawrockiego w Gdańsku? Czy strażacy i policjanci zachowali się jak trzeba?
23: W mojej ocenie, po pierwsze nie mam takiej wiedzy, czy jaki przebiegał cały ten proces wejścia. Wiemy tylko tyle, ile usłyszeliśmy na konferencji prasowej i trochę dowiedzieliśmy się podczas spotkania sobotniego, kiedy byliśmy u ministra spraw wewnętrznych i administracji z ministrem Pawłem Szefernakerem. Rozumiem, że służby działały zgodnie z jakimś przyjętym protokołem, natomiast kwestia tego, jak doszło w ogóle do tej interwencji, dlaczego tam pojechali i jak doszło do wejścia do mieszkania, w którym mieszkała mama pana prezydenta, jest przedmiotem wyjaśnień. I takie jest też stanowisko pana prezydenta. Sytuacja jest bulwersująca z tego względu, że dotyczy do głowy państwa, jego bezpieczeństwa i ochrony, co też pokazuje, jak dużo trzeba zrobić w zakresie wzmocnienia tego komponentu. A druga sprawa jest kompromitująca, bo to nie jest przecież pierwsze zgłoszenie tego typu.
22: No dobrze, ale zatrzymajmy się na tym zgłoszeniu. Rozumiem, że zgłoszenie dotyczyło tego, że w mieszkaniu wybuchł pożar. Strażacy przyjechali, czy sprawdzali, czy jest dym, czy nie ma dymu? Jak to wyglądało?
23: No właśnie. Informacja, którą otrzymaliśmy, dotyczyła dymu. Pożaru i dymu, tak? Ja rozumiem, że jeżeli jest to tego typu zagrożenie, to ten dym widać, unosi się, wychodzi każdą szczeliną z każdej przestrzeni budynku mieszkalnego. Z tego, co wiemy na dzisiaj, ten wątek wykluczono po przyjeździe straży pożarnej. Po 15 minutach przychodzi kolejny SMS mówiąc o zagrożeniu zdrowia i życia i wtedy jest wdrażany kolejny protokół, który doprowadza do tego, że zostaje tam
22: zostają wyważone drzwi.
23: Tak,
22: no dobrze, ale to jeżeli przychodzi kolejny SMS o zagrożeniu zdrowia i życia, to rozumiem, że ten strażak albo policjant postąpił słusznie, bo nie wiedział, co dzieje się za drzwiami, czy nie?
23: No ale jeżeli wykluczono ten dym na początku, a po 15 minutach przychodzi kolejny SMS, no to to rodzi pytania. Panie redaktorze, w mojej ocenie dajmy popracować, oczekujemy szybkich i stanowczych reakcji, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej sytuacji. Takie jest stanowisko pana prezydenta, takie stanowisko zostało przekazane podczas spotkania w MSWiA. Chcemy i będziemy się przyglądać szybkiemu i sprawnemu ujęcia sprawców tego zdarzenia, a dwa, wyjaśnienia tej sytuacji i wdrożenia takich mechanizmów, które ograniczą w sposób znakomity tego typu incydenty. Przypomnę, że nie był, tak jak powiedziałem na początku, to nie był pierwszy incydent. Ja podczas... Nawet występowałem do ministra spraw wewnętrznych w sprawie Republiki, bo były to podobne typu zgłoszenia. Minęło już wystarczająco czasu, żeby odpowiedź z MSWiA otrzymać. Takiej odpowiedzi jeszcze nie otrzymałem.
22: Nie ma pan do dzisiaj tej odpowiedzi?
23: Nie mam tej odpowiedzi do dzisiaj.
22: No dobrze, a wracając do tej sprawy, tego mieszkania i tych wcześniejszych fałszywych alarmów. Pana zdaniem to jest robota jakiegoś szalonego hejtera, dowcipnisia, który chce zrobić krzywdę pewnej części strony politycznej? Czy to mogła być rosyjska prowokacja?
23: No tego nie wiem. Mam nadzieję, że bardzo szybko się dowiemy. Z informacji, które padały w Radiu Z, zresztą przed tym, jak żeśmy rozpoczęli rozmowę, mamy niedługo otrzymać informację. Jeszcze raz powtórzę, oczekiwanie pana prezydenta jest takie, aby ten system poprawić.
22: A czyli ten system jest do niczego? Zawalił system, zawaliły procedury czy ludzie?
23: No niech to właśnie zostanie wyjaśnione, bo takie jest oczekiwanie. Jeżeli dochodzi do serii takich zdarzeń, najpierw dotyczy to określonego środowiska politycznego, a potem dotyczy to głowy państwa, to znaczy, że mamy kolosalny problem w kraju z systemem zgłoszenia, systemem reagowania. I tak jak powiedziałem, jest to dla nas sytuacja bulwersująca i także kompromitująca dla rządu.
22: Czy to znaczy, że prezydent czy pan domagacie się dymisji ministra spraw wewnętrznych i szefów służb?
23: Na razie domagamy się i pan prezydent to jasno powiedział, takżeśmy też przekazali to w rozmowie z ministrem Szefernakerem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Domagamy się pełnego wyjaśnienia tej sprawy i domagamy się możliwie szybkiego wyjaśnienia tej sprawy. Oczekujemy, że te wyjaśnienia będą możliwie szybko u nas nam znane.
22: Panie ministrze, kiedy przyjedzie do Polski te 5000 amerykańskich żołnierzy, o których napisał kilka dni temu Donald Trump?
23: No tego jeszcze nie wiemy z wielu względów, bo chociażby nie wie tego jeszcze Pentagon. Natomiast jeśli chodzi o te 5000, przypomnę, że ta rotacja, o której rozmawialiśmy wielokrotnie, kończy się gdzieś 16 czerwca, jeśli dobrze pamiętam, więc jeszcze mamy czas. Natomiast efekt jest znakomity, bo jest to deklaracja prezydenta, który tak na dobrą sprawę jest głosem decydującym w tej sprawie.
22: No dobrze, ale to jest na razie deklaracja prezydenta Trumpa, ale nie ma konkretnej decyzji Pentagonu. I moje pytanie brzmi, czy to będzie dodatkowe 5000, ponad 10, które normalnie rotacyjnie stacjonowały, czy te 5000 zastąpi te 4000, które do nas nie przyleciały?
23: Ta deklaracja, zresztą wiążąca deklaracja pana prezydenta Trumpa, jest efektem doskonałych relacji pomiędzy naszymi prezydentami, doskonałej pracy wykonanej przez pana prezydenta Nawrockiego, konsekwentnych rozmów z Donaldem Trumpem i przekonywaniem go o ważności obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Natomiast kiedy ona nastąpi, czekamy na konkretne decyzje. To już będą decyzje operacyjne dwóch planistów, generał Grinkiewicz, generał Donahue. Są za to odpowiedzialni. Z nimi jest w kontakcie szef sztabu generalnego. Oczywiście w tym ja bym czytał ten komunikat Donalda Trumpa i chciałbym go czytać tak, jak został napisany. To byłoby dla nas najbardziej korzystne rozwiązanie 10 plus 5. Natomiast jeżeli to będzie 5 zamiast 4 w tym wersji minimalnej, to też mamy wzmocnioną obecność wojsk amerykańskich i to jest bardzo dobra dla nas wiadomość wynikająca, tak jak powiedziałem, ze świetnych relacji naszego prezydenta z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
22: To teraz trzy krótkie piłki. Również poproszę o odpowiedź tak albo nie, panie ministrze. Pierwsze pytanie brzmi: aneks do raportu WSI ujrzy światło dzienne. Tak czy nie?
23: Robimy wszystko, aby tak się stało. Deklaracja pana prezydenta w tej sprawie jest zupełnie jasna. Działamy zgodnie z procedurami. Jak będzie czas, to odpowiedni moment, to tak się stanie.
22: Cęckiewicz lepszy niż Siewiera. Tak czy nie?
23: Ja nie oceniam swoich poprzedników. Pan profesor Cęckiewicz wykonał gigantyczną pracę w BBN-ie. Z uwagi na sytuację, która go dotknęła, zachował się bardzo państwowo, złożył dymisję. Kropka.
22: Odwołanie prezydenta Miszalskiego to ostrzeżenie dla rządu Donalda Tuska. Tak czy nie?
23: Tak, to jest kolejna żółta kartka. Społeczeństwo, mieszkańcy Krakowa wykorzystali mechanizmy demokracji. To jest święto demokracji, demokracji bezpośredniej. Żółta kartka.
22: I też za nami demokratyczna sonda. Pierwsze pytanie w krótkiej piłce brzmiało, czy w sprawie fałszywych alarmów służby działają profesjonalnie. Tak odpowiada 64% uczestników naszej sondy, nie 36%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam na radio.z.pl, Facebooka, YouTube'a.
18: Kompromitacja i bulwersującym zachowaniem jest w ogóle, że do takiej sytuacji doszło, mówi w Radiu Z nowy szef BBN-u o interwencji służb w mieszkaniu matki prezydenta w Gdańsku.
19: Nie mam wiedzy, jak przebiegała ta interwencja. Wiemy tylko to, co powiedziały służby. Rozumiem, że działały zgodnie z protokołem. Natomiast jak to się stało, że w ogóle tam pojechali, to jest przedmiotem wyjaśnień, informuje Bartosz Grodecki.
18: Sytuacja jest bulwersująca, ponieważ dotyczy to głowy państwa, jego bezpieczeństwa i ochrony, co też pokazuje, jak dużo trzeba zrobić w zakresie wzmocnienia tego komponentu, przyznaje szef BBN-u.
19: Chcemy wyjaśnienia tej sytuacji, wdrożenia mechanizmów, które ograniczą występowanie takich incydentów, zapowiada gość Radia Z.
18: Ciąg dalszy rozmowy w internecie oglądajcie na kanałach Radia Z.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Kochani, no to jest prognoza pogody. To jest dzień przed nami. Fantastycznie. 20 kilka stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie 21. Najcieplej na zachodzie. Na południu 26 stopni. Wszędzie mnóstwo słońca. Jutro?
5: Można zacząć oficjalnie narzekać na upał.
4: Tak, jutro jeszcze cieplej. Jutro upał na zachodzie.
2: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
4: Zobaczcie, jak szybko przeszliśmy z tego etapu jak zimno do jak gorąco.
5: No ale to słuchaj, zaraz godzinę przestawią.
4: Przestań, nie zaczynaj.
5: Ale dobra, proste pytanie. Co robicie na Sylwestra?
4: U mnie czy u ciebie?

0: Jesteście wszyscy już po śniadanku? To się świetnie składa. Radio Z 20 po 8. Już jutro, kochani, telewizja Polsat pokaże koncert Nie ma jak u mamy pod patronatem Radia Z 20.30, pamiętajcie.
1: A w koncercie tym wystąpią m.in. Doda, Rafał Brzozowski, Michał Wyśniewski, Piotr Kupicha, a niektórzy artyści wystąpią w towarzystwie swoich mam i niektóre mamy to nawet zaśpiewają.
0: Cudownie, to wyjątkowe wydarzenie w arenie Toruń będzie współprowadził nasz, siedzący tutaj obok nas, Kamil Baleja, panie i panowie.
2: Już nie mogę czekać.
1: Kamil, no. Z tej okazji mamy dla ciebie mały teścik, quiz. No. Oczywiście wszystko z okazji Dnia Mamy. Uwaga.
0: Aha. Pytanie pierwsze. Kamilu, kto robi najlepsze kotlety schabowe na świecie?
2: Mama.
1: Kto pocałuje jak boli?
2: Mama.
0: Kto jest najważniejszy w życiu każdego z nas?
2: Mama.
1: Test zaliczony, jak mawia pewien ojciec, pakuj się i do Torunia.

0: Za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 8.30, a w nich ostrzeżenie przed czymś, o czym jeszcze nie słyszałem. No. Przed letnim smogiem.
1: Co?
2: Taki smog, który leci i ma kamizelkę.
0: Szczegóły za chwilę, zostańcie z nami.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Leroy, akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
14: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
13: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
14: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
13: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
14: No.
15: Dzień mamy w Media Expert.

0: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
1: Po reklamie.
2: To jest poranne Radio Z, jest 8:30. Wiadomości prezentują Paula Michalik i Michał Adamiok. Polecamy, zapraszamy.
3: Nowy szef BBN uderza w rząd w sprawie fałszywych alarmów. To sytuacja bulwersująca i kompromitująca, oskarża w Radiu Z Bartosz Grodecki.
4: Mowa o sytuacji z weekendu, kiedy po, jak się okazało, fałszywym zawiadomieniu o pożarze służby weszły siłą do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta.
3: Jak mówi gość Radia Z, Pałac Prezydencki domaga się pełnego i szybkiego wyjaśnienia sprawy.
5: Będziemy się przyglądać szybkiemu i sprawnemu ujęciu sprawców tego zdarzenia, a dwa, wyjaśnienia tej sytuacji i wdrożenia takich mechanizmów, które ograniczą w sposób znakomity tego typu incydenty. Przypomnę, że to nie był pierwszy incydent.
4: Kilka dni temu służby weszły do mieszkania szefa jednej z prawicowych telewizji, bo dostały zgłoszenie, że w lokalu zagrożone jest życie dziecka.
3: Ostrzeżenie przed letnim smogiem zostało wydane dla Wrocławia. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska alarmuje przed stężeniem ozonu. Winne są spaliny, nagrzane ulice i gorące powietrze.
4: Ten typ smogu nie jest tak wyczuwalny jak zimowy, ale jest równie szkodliwy. Według Krzysztofa Smolnickiego z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego rozwiązaniem są strefy czystego transportu w miastach.
6: Nie chodzi o to, że wszyscy mają się przesiąść na samochody elektryczne, bo to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy usunęli te najbardziej toksyczne samochody dieslowe, które wcale nie są jakoś znacząco tańsze niż starsze samochody benzynowe, tym bardziej, że ta różnica w zanieczyszczeniach powietrza i w tych normach, które miały być wprowadzone do benzynowych i diesli, jest znacząca.
3: We Wrocławiu na razie nie ma decyzji o utworzeniu strefy czystego transportu.
4: Według urzędników miasto ma niższe wyniki zanieczyszczeń niż wymaga do jej powołania.
3: A to ucieszy kierowców na Śląsku. 4 czerwca mają się skończyć roboty na chorzowskiej estakadzie. Po nich na wiadukt być może będą mogły wrócić auta w ograniczonym zakresie.
4: Na razie został puszczony ruch pod estakadą. Rok temu została zamknięta, bo według ekspertyzy groziła zawaleniem. Nowe badania pozwoliły na jej częściowe otwarcie.
3: Ukraiński influencer przeprasza, że podjechał sportowym autem nad samo morskie oko. Twierdzi, że nie zauważył zakazu wjazdu, a po drodze nie spotkał żadnych pracowników Parku Narodowego, którzy by go powstrzymali.
4: Uważa, że nie powinien zostać ukarany 5-letnim zakazem wjazdu do Polski. Deportować go nie trzeba, bo sam wyjechał i jest już na Ukrainie.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Nie zauważył koni.
9: Ale jak nie zauważył? Tam jest wielki znak, co najmniej 5 znaków, nie można wjechać. Zakaz wjazdu.
8: Zapatrzył się na morskie oko, tak? Nigdy nie miałeś tak, że się zapatrzyłeś na oko?
9: Jasne.
10: Kochani, korzystajcie z pięknej pogody. Dzisiaj w całej Polsce 24-25, na południu nawet 26 stopni, nad morzem chłodniej 22, ale wszędzie słonko, nigdzie nie będzie padać.
7: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
8: No co, taka piękna pogoda, to co, wsiadamy w auta i widzimy się na Gubałówce?
9: Dokładnie, bierzemy Lamborghini i jedziemy na Gubałówkę.
8: Na Rysach.
9: Pewnie, na Giewon.
8: Tam parking jest pod Rysami.
9: Podbijam, na Giewon.
8: Widzimy się pod krzyżem.
9: Za 27:09. Dzień dobry bardzo, Radio Z.

0: Wiesz, ona ładnie śpiewa.
1: Dobrze, że nikt nie przeszkadza.
0: Nie przeszkadza, już skończyła. Dziękujemy, to była pani Pink. Za 19.09. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Pogadajmy o wielkiej kasie, jeśli pozwolicie, dobrze? Bo dzisiaj w rządze pieniądze za odebranie telefonu płacimy 10 tysięcy, a w finale czeka na was nawet 300 tysięcy złotych.
1: I ostatnio u nas Marcin z Dzierżoniowa wygrał 60 tysięcy złotych. Marcin powiedział, co się wtedy czuje.
2: No na razie jeszcze nie dowierzam, jestem, nie wiem, trzęsę się jak garaleta po prostu. No i nie wiem, trudno mi określić. No musi się z tym przespać.
3: Prawdziwa garaleta musi się cząść, pamiętajcie. I też możecie poczuć takie emocje i też się począć jak garaleta. I do szczęścia niezbędny garaleta jest. Tak, tak, to akurat specjalnie.
0: To jasne.
1: Powiedz kołdra. Powiedz
3: kordła.
1: No właśnie.
0: Dobra, mów co trzeba zrobić, żeby wejść do gry.
3: Wystarczy jeden SMS o treści Radio Z wysłany na 7353. Taki SMS kosztuje 3,70 i będziemy grosić.
1: Przepraszam, ja składam reklamację. Nie 3,70, tylko 3,69.
3: 3,70 i ja będę grosik dłużny. Reklamin naszej zabawy jest na www.radioz.pl.
0: Dobra, ludzie, teraz konkret, bo warto wejść do gry teraz, bo teraz każdy SMS zamieniamy w 3300 szans na 300 tysięcy złotych.
1: No, to SMS o treści Radio Z wysyłajcie na 7353.
4: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: 31

0: Maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
8: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
9: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura.

0: Za 8.09, kochani, wielkie święto kibiców w Krakowie. Teraz o tym w Radiu Z. Po 4 latach Wisła Kraków wróciła do Ekstraklasy.
1: Ładnie śpiewają, ładnie, słuchajcie, to kibice.
2: Mogę powiedzieć, że ciut lepiej niż ty nawet.
1: To prawda, nawet ja myślę, że nawet dużo lepiej niż ja. Słuchajcie, była feta na rynku i kibice śpiewali. Oprócz przyśpiewek kibicowskich śpiewali między innymi Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk.
0: Cały rynek, słuchajcie.

0: Dokładnie. Słuchajcie, dobra, ale pytanie, co na to kibice Krakowi? Z nami właśnie kibic Krakowi, który teraz przełamie niesnaski i pogratuluje Wiśle awansu. Bardzo proszę. Ale my pana nie słyszymy. Proszę się przełamać i teraz bez żadnego...
1: No śmiało, no.
0: Proszę głośno i wyraźnie pogratulować Wiśle Kraków teraz, panie kibicu.
2: Gratuluję.
0: Nie wiem, Marek, ja nie słyszałem tych gratulacji.
1: Ja słyszałem, no przeszło przez gardło.
0: Przeszło? Jakoś,
1: no. Tak.
0: Może pan powtórzyć?
1: Może go nie ciśnijmy, bo koledzy mu nie dadzą życia. No.
0: Dokładnie. Poza tym ja lubię mój samochód, a jeszcze bardziej lubię, kiedy ma całe opony.
2: No właśnie.
1: W ogóle felgi.
2: Pamiętaj, prawda? Że zęby nie marchewki nie rosną 3 razy
0: to
2: na
0: prawda.
2: Sezon.
0: To prawda.
1: Otóż to. Tame Impala za 6.9.
2: Chcesz być prym-

0: O, zagrałem i Kamil odkrył tutaj mi Impala. Fajne, nie?
1: Świetne. Dracula piosenka. Zapisujemy sobie. Dracula. Uwaga, moi drodzy, bo teraz będzie w wielkiej kasie. Pamiętajcie, dzisiaj do zgarnięcia 300 tysięcy złotych. Za odebranie telefonu płacimy dychę i warto wejść teraz do gry. Dlaczego?
0: Bo każdy SMS mnożymy tu i teraz razy 3300. Wystarczy SMS o treści Radio Z na 7353. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach prawie 9, jest poniedziałek 25 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
10: Powinno być monitorowane. Szef BBN-u o gdańskim mieszkaniu matki prezydenta Nawrockiego.
11: Fotel prezydenta Krakowa, łakomy kąsek do wzięcia, giełda nazwisk ruszyła.
10: Troje Polaków wchodzi do gry we French Open. Posłuchajcie, co ich czeka.
9: Dziewiąta.
10: Szybkiego złapania sprawców, ukarania winnych i poprawy systemu domaga się Pałac Prezydencki od służb po incydencie w Gdańsku. Siłowo weszły do mieszkania służby należącego do matki prezydenta Nawrockiego służby. Była to interwencja na, jak się potem okazało, fałszywy alarm o tym, że zagrożone jest życie ludzkie.
11: Kompromitacją i bulwersującym zachowaniem jest to, że w ogóle do takiej sytuacji doszło, mówi w Radiu Z szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
10: Bogdan Rymanowski po rozmowie z Bartoszem Grodeckim.
12: Tak jest.
10: Co jeszcze mówił o całej tej sytuacji?
12: Szef BBN-u powiedział, że policja wiedziała, iż pod tym adresem mieszka rodzina prezydenta i choć w sensie formalnym mieszkanie nie było objęte ochroną SOP-u, to obiekt ten powinien być monitorowany albo przez Służbę Ochrony Państwa, albo powinien być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
13: Sytuacja jest bulwersująca z tego względu, że dotyczy do głowy państwa, jego bezpieczeństwa i ochrony, co też pokazuje, jak dużo trzeba zrobić w zakresie wzmocnienia tego komponentu. A druga sprawa jest kompromitująca, bo to nie jest przecież pierwsze zgłoszenie tego typu.
12: Oczekiwanie pana prezydenta jest takie, żeby ten system poprawić. Jeżeli dochodzi do serii zdarzeń, najpierw dotyczy określonego środowiska politycznego, a potem głowy państwa, to znaczy, że mamy kolosalny problem w kraju z systemem zgłaszania i reagowania, dodaje gość Radia Z.
10: Koniec ery Aleksandra Miszalskiego w Krakowie. Opustoszały fotel prezydenta miasta czeka na następcę. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów.
11: Są i pierwsze formalne deklaracje do walki o miasto. Staną na pewno były szef NIK-u Marian Banaś i kandydat Konfederacji Bartosz Bochęczak.
10: Polityczne zapowiedzi wczytuje się reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
14: Tak,
10: czy tych, którzy chcieli rządzić Krakowem, będzie więcej?
14: No, co do tego nie ma wątpliwości, a co więcej, ta lista może być długa, bo w wyborach niemal na pewno powalczy PiS. Ale starcie szykuje się też po stronie obozu władzy. Tu niewykluczone, że kandydatkę wystawi Lewica. Nieoficjalnie mówi się o Darii Gosek-Popiołek. Apetyt ma też PSL i na pewno swojego człowieka zgłosi Koalicja Obywatelska. Na razie wciąż jednak zaskoczeniem jest kandydat Marian Banaś.
15: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
14: Zapowiada były szef NIK-u na Platformie X. W szranki zapewne staną też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem na przełomie sierpnia i września.
11: Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie poinformuje premier.
10: Coraz więcej europejskich firm, w tym polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski zdecydował, że potrzeba większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy.
11: Z Polski do komisji petycji trafiły skargi m.in. od producentów wózków dziecięcych i obuwia. Co dalej w tej sprawie, o tym teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Parlament Europejski wzywa Komisję do mocniejszego egzekwowania prawa w sprawie bezpieczeństwa produktów z Chin i sztucznego obniżania ich cen. Mówi mi Bogdan Żońca, przewodniczący Komisji Petycji.
16: Tu trzeba każdy produkt przychodzący do Unii Europejskiej solidnie opodatkować.
8: A to już niedługo będzie wdrażane, bo od 1 lipca wchodzą nowe opłaty od towarów zamówionych z Chin. Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: To 3 euro od każdego typu towaru zamawianego z Chin.
10: Po zwycięstwach Magdy Linet i Magdaleny French do gry o drugą rundę French Open wchodzi dziś troje naszych reprezentantów. To Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
11: Wydarzenia na kortach Rolanda Garrosa śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
17: Zgadza się.
11: No to z kim zagrają nasi?
17: Najtrudniejsze zadanie przed Mają Chwalińską. Debiutująca w głównej drabince French Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wenzhen, która w złoto wywalczyła przed 2 laty w Paryżu. Ten mecz o 11:00, godzinę później na korcie pojawi się Iga Świątek, 4-krotna triumfatorka Rolanda Garrosa. Na początek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones i będzie 100% faworytką, choć trzeba być skoncentrowanym, jak przed finałem mówi w podcaście Breakpoint były trener Ligi Świątek Piotr Sierzputowski.
18: To jest pierwszy mecz, mecz otwarcia, zazwyczaj jest bardziej stresujący. Mogą się pojawić jakieś schody, ale nie przewiduję, żeby to było jakieś duże wyzwanie dla Igi.
17: Dziś jeszcze o drugą rundę powalczy Hubert Hurkacz, jego rywalem Hiszpan Jaume Munar.
10: Mecz Hurkacza zacznie się około godziny 14:00.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
22: Sezon gołej łydki uważamy za otwarty, bo dzisiaj 20 kilka stopni wszędzie. Słonecznie.
23: Okej.
22: Okay. Ewelina Pacyna, dzień dobry.
24: Z gołą łydką, dzień dobry. A wy dzień panowie dobry. To co?
22: Zaraz będziemy się rozbierać.
23: Ja mam wodę w piwnicy, to ja muszę kalosze.
24: No ale troszeczkę tak do połowy, takie krótkie ty masz,
23: ale
24: tego co wiem.
23: Ale gdzie mi tam wilgoć podchodzi?
22: Ale która połowa, górna czy dolna cię bardziej interesuje? Bo musisz powiedzieć, bo nie wiemy. Rozumiem, że... Okej, okay. Dobrze, to jednak się nie rozbiera.
23: Myśmy pogadali.
20: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
24: Kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Oto jest pytanie, a za chwilę pierwsza podpowiedź.

0: Eagle Eye Cherry w Radiu Z, 16 minut po 9. A kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
1: Pamiętam takie zdjęcie. Mama siedzi przy starym radiu, takim, które miało zielone oko i dwa pokrętła. Jedno do regulowania głośności, drugie do wyszukiwania stacji. To radio stało się potem towarzyszem mojego dzieciństwa i z niego dowiedziałam się o istnieniu kosmosu. Cieszę się, że dzisiaj to ja zaistnieję w waszym ulubionym

słuchajcie Radia Z, bo do wygrania sztabka złota. Niebawem kolejna podpowiedź, a już teraz Wiktor, jak i na Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Na dobry dzień.

0: Wyjątkowy, czterooktawowy wokal Ariany Grande. Na dobry dzień, one last time za nami w Radiu Z. A co ważnego wydarzyło się u was weekend, bo mogliście nie odnotować, że pewna epoka dobiegła końca. Krzysztof Rutkowski zmienił fryzurę, kochani, słynny kwadrat po prostu prysł i nie wróci. Teraz jest nowa fryzura, tak zwane zaczes. No ale kto jak nie detektyw znajdzie nowego fryzjera? Radio Z i już.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Po reklamie.
20: Hej, już za chwilę mogę cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Polski duet Daria Zawiałow i Artur Rojek, a w Radiu Z kolejna podpowiedź w sprawie dzisiejszej zabawy. Kim jest tu dzisiaj Cezary Pazura?
1: Pochodzę z Dolnego Śląska. Bardzo zdolnego. Mówię to z dumą i niekoniecznie tylko o sobie. Urodziłam się w małej miejscowości, która zawsze pachniała mi książkami.
2: Czuć aromat drewna.
1: Dorastałam w bibliotece, dosłownie, bo moi rodzice tam pracowali. Można powiedzieć, że wyrosłam wdychając woń papieru i świeżego druku.
3: The Fresh Maker.
1: Literaturze zawdzięczam wiele i bardzo się z literaturą kochamy. Myślę, że z wzajemnością.
4: Nie do ważniejszych spraw Pan Bóg przeznaczył.
0: Ciepło, ciepło, cieple. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura? To jest pytanie. Sztabka złota dzisiaj do wygrania w Zetce. Proszę słuchać, będą kolejne podpowiedzi. Tak gramy, tylko w Radiu Z.
5: Radio Z i już.
6: Reklama.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka.

0: zwolni swój czas.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

stygnie lato w Radiu Z. A ja mam pytanie, czy chcielibyście zapamiętać ten poniedziałek do końca życia? Albo chociaż zapewnić sobie fantastyczny humor na cały tydzień? Mam na to sprawdzoną metodę. Wystarczy zagrać w naszej zabawie Żądza Pieniądza o 300 tysięcy złotych, bo tyle dzisiaj czeka na Was w walizkach. Jak dołączyć do zabawy? Jak zwykle. SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 z VAT. Od teraz do 10, czyli przez najbliższe 4 minuty, ten SMS wpadnie do gry 3000 razy. Jednym SMS-em gwarantujecie sobie 3000 szans na wygraną. Do dzieła. Radio Z pod 7353. Powodzenia.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
12: Rządzę pieniądze.
11: Wejdź do gry o 300 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
13: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Po reklamie.
15: I to już 10 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalki, Michała Damiuk. Słuchamy.
16: Kto za Miszalskiego? Prezydent Krakowa odwołany w wiążącym referendum.
17: Polska poważnie zagrożona suszą rolniczą. Mamy raport Instytutu Gleboznawstwa.
16: Katowiczan czeka drogowy Armagedon. Do remontu idzie ważny tunel w centrum miasta. 10. Przedterminowe wybory w Krakowie będą w ciągu 3 miesięcy. Taka jest konsekwencja odwołania przez mieszkańców prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.
17: Jak wiecie z Radia Z, w wiążącym referendum za odejściem Miszalskiego zagłosowało ponad 97% uczestników.
16: Kraków na linii teraz i reporter Radia Z Przemek Taranek. Kto może zastąpić odwołanego prezydenta?
14: Start ogłosił już w mediach społecznościowych były prezes NIK Marian Banaś. Wbrew oczekiwaniom nie poznaliśmy na porannej konferencji PiS na rynku głównym kandydata tej partii. Najwięcej było o Tusku.
18: Ludzie się po prostu zdenerwowali na to, co działo się za sprawą przyjaciela Tuska, takiego krakowskiego Tuska, pana prezydenta Miszalskiego.
14: To mówił Przemysław Czarnek. Za pół godziny konferencja Włodzimierza Czarzastego. Nowa Lewica prawdopodobnie wystawi posłankę Darię Gosek-Popiołek. Z partii Razem może wystartować radna Aleksandra Owca. Jest prawie pewne, że o fotel prezydenta po raz czwarty będzie się ubiegał radny Łukasz Gibała, który sfinansował kampanię referendalną przeciwko Miszalskiemu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Krakowianie głosowali wczoraj też w sprawie odwołania Rady Miasta, ale ta część referendum jest nieważna z powodu za niskiej frekwencji. Zabrakło ponad 3600 głosów.
16: To, co udało się w Krakowie, nie wyszło w Ciechocinku. Wczorajsze referendum w sprawie odwołania burmistrza okazało się niewiążące.
17: Zabrakło 28 uczestników głosowania. Jarosław Jucewicz pozostaje więc na urzędzie.
16: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Radiu Z z sugestią w sprawie mieszkania matki prezydenta. Powinno być objęte kontrolą kontrwywiadowczą, uważa Bartosz Grodecki.
17: To do tego lokalu w Gdańsku siłowo weszły służby po fałszywym zgłoszeniu o pożarze i realnym zagrożeniu bezpieczeństwa.
16: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z informacjami w tej
19: tak
16: sprawie.
19: Jest.
16: Czy służby wiedziały, że to mieszkanie osoby z rodziny Karola Nawrockiego?
19: Adres był znany policji, tak twierdzi w Radiu Z szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, i nawet jeśli mieszkanie formalnie nie było objęte ochroną, to jego zdaniem powinno być monitorowane. A po tym, co się wydarzyło, Bartosz Grodecki w sprawie przyszłości lokalu idzie nawet o krok dalej.
20: Nie dość, że powinien być w tej chwili objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
19: Zdaniem szefa BBN-u w obecnej sytuacji służby kontrwywiadowcze powinny się tym zainteresować.
17: Pałac Prezydencki oczekuje szybkiego schwytania sprawców fałszywego alarmu, ale też poprawy systemu zgłaszania i reagowania.
16: Zagrożenie Polski suszą rolniczą potwierdza najnowszy raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Najmniej deszczu w ostatnich miesiącach spadło na północy i w centrum Polski.
17: Najbardziej zagrożone wyniszczeniem są zboża i plantacje truskawek.
16: Raport przeczytał uważnie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
21: W sumie susza rolnicza pokrywa już 13% kraju, a problemem jest oczywiście brak opadów. Najgorzej w tej chwili jest w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Z powodu suszy straty w uprawach mogą pojawiać się też na południu kraju. Według wstępnych prognoz susza może się jeszcze rozszerzać, bo czeka nas cieplejsze niż zwykle lato. Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Susza może wpłynąć na podwyżki cen owoców.
16: Tunel w centrum Katowic do remontu. Miasto zaczyna niezbędne prace w jednym z kluczowych obiektów komunikacyjnych w stolicy województwa śląskiego. Przez ten tunel każdego dnia przejeżdża blisko 100 tysięcy pojazdów.
17: Co to oznacza dla kierowców? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
22: Tunel będzie czasowo wyłączany z ruchu, jednak miasto zapewnia, że większość prac będzie prowadzona w godzinach nocnych, najczęściej po godzinie 22, żeby uniknąć korków.
23: Prowadzone prace poprawią bezpieczeństwo użytkowników tunelu.
22: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Prace obejmą modernizację systemów łączności i wentylacji. Wymienione zostanie oświetlenie, a także wyczyszczone zostaną ściany tunelu. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Miasto ma na bieżąco informować o utrudnieniach. Wszystkie zaplanowane prace chce skończyć w tym roku. Katowicki tunel pod rondem imienia generała Ziętka działa nieprzerwanie od 20 lat.
16: Radio Z, teraz wiadomości ekonomiczne. Przed nami Iwona Kutyna.
24: Jestem, zapraszam.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeszukał biura Lidla i czterech firm przewozowych współpracujących z tą siecią. Jednocześnie wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie zmowy na rynku pracy. Podejrzewane porozumienie mogło polegać na ustaleniu, że przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Lidla nie będą konkurowali między sobą o pracowników. Z okazji Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Dziecka na prezenty Polacy chcą wydać do 300 zł. Bliskie nam osoby dostaną najczęściej drobne upominki, na przykład słodycze i kwiaty. Dzień Matki w tym roku planuje obchodzić 49% pytanych. Dzień Dziecka świętować będzie 46% respondentów. Polskie lotniska obsłużyły w zeszłym roku ponad 66 milionów osób. To niemal 12% więcej niż rok wcześniej. Podróżni samolotami rejsowymi najczęściej latali do Londynu, Mediolanu, Rzymu, Oslo i Amsterdamu. Jeśli chodzi o czartery, najpopularniejszym kierunkiem była Turcja, Egipt i Grecja. Niemal 4 na 10 Polaków wydaje na hobby powyżej 300 zł miesięcznie, wynika z badania na zlecenie Santander Consumer Banku. 43% ankietowanych produkty potrzebne do hobby kupuje przez internet. Robimy zakupy w sieci, bo jest wygodniej, szybko, łatwo porównać można ceny i znaleźć najlepsze okazje.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
16: Uff, jak gorąco, niemal bezchmurne niebo, tylko na południowym wschodzie, na początku dnia jeszcze to zachmurzone niebo, ale to powolutku się będzie rozjaśniać. Jutro nawet po 30 stopni na zachodzie kraju. A my za chwilę wracamy do zabawy i pytamy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your voice.

0: Robbie Williams, Supreme. A w Radiu Z wracamy do pytania, kim jest dzisiaj Cezary Pazura.
1: Studiowałam psychologię. To bardzo wpłynęło na mnie i na moją twórczość. Zanim zajęłam się tym, z czego jestem znana, pracowałam jako terapeutka.
2: Narzekamy na dziecko, dojeżdżamy byłego męża, rozliczamy rodziców z ich błędów.
1: Nauczyłam się ludzi i świata, bo zawsze bardziej interesowało mnie co, a nie dlaczego.
3: Wie pani, jak se chce zjeść kiełbasy, no to se normalnie zjem, no. Jak się chce napić, to się, kurde, napiję. O, jak mnie się spać, to ja se normalnie śpię.
1: Uwielbiam podróże, ale jeszcze bardziej uwielbiam wyobrażać sobie podróżowanie. Moja wyobraźnia często prowadzi mnie dalej niż rzeczywistość. Nierzadko piszę o granicach, nie tylko geograficznych, ale i psychologicznych oraz duchowych. Pierwszą książkę napisałam dla siebie, a nie dla świata. Dekadę temu świat wokół mnie zawrzał i już niewiele rzeczy mogę robić tylko dla siebie. Nie jest mi z tym źle. Cieszę się, że mogę mieć wpływ na innych i starannie współżyję z taką odpowiedzialnością.
4: Samo współżycie oczywiście nie jest grzechem.
0: Oh yeah. Jakieś pomysły? Bardzo proszę słuchać uważnie Zetki, bo gra toczy się o sztabkę złota. No i oczywiście będzie jeszcze jedna podpowiedź. A teraz już Sanach, miłość jest ślepa.

0: dust. All that I adore.
1: Things we lost in fire. Rzeczy, które straciliśmy w ogniu. No tak, w wolnym tłumaczeniu. Od razu myślę o grillu. Bastille za nami, 23 minuty po 10:00, a w prasie o nowym trendzie, który podobno podbija internet. Coraz więcej osób sięga po tak zwaną kawę grzybową, czyli mushroom coffee. Zwolennicy przekonują, że daje bardziej stabilną energię, poprawia koncentrację i działa łagodniej niż tradycyjna kawa. No może spróbuję, ale wiecie co? Kiedyś zostawiłam w domu kubek po kawie nieumyty na weekend i też wyszła grzybowa.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
10: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99, kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
18: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
19: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: A nie dwie z rabatem na kartę. Do tego wszystkie bakalie Bacador. 2+1 gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: Celine Dion w piosence Roya Orbisona i od razu dobry humor w Radiu Z. Ale u nas może być jeszcze lepszy. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj wygrywacie u nas gigantyczną kasę.
1: Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Nie sądziłam, że w ogóle mogłabym być wylosowana.
2: To jest taka jakby radość, ale jest takie niedowierzanie jeszcze całkiem do końca.
1: Nie wierzę. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę.
0: Oj, bardzo jestem ciekawa, kto dzisiaj z was trafi do naszego finału i co będziecie odpowiadać na pytania Karpia i Kasi. Zgłoście się po 300 tysięcy złotych, tym bardziej, że od teraz do godziny 11 każdy SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 VAT, wpada do gry 3300 razy. Tyle szans, jednym SMS-em to się może opłacić. Radio Z 7353. Radio Z.
3: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
7: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
6: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
7: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
6: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
7: No.
8: Dzień mamy w Media Expert.

0: ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
1: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
3: Rządzę pieniądza.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 300 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
4: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
5: Zobacz, Stasiu, soku.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Kasia Sienkiewicz w Radiu Z, a w wiadomościach o 11 też będą, bo dawno temu żaby zamieniały się w księcia, a teraz podobno żaby zmieniają płeć, winna brudna woda. Za chwilę o bardzo ciekawym eksperymencie naukowców.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
8: Ale tato, tylko nie samochodem!
7: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
8: A ja chcę syrop.
9: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
7: No i jak się czujecie?
8: Super! I nie zasypiam!
7: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
9: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
10: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
11: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Farm.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
16: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
21: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
22: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
23: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
22: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
23: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
22: Czyli?
23: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Po reklamie.
0: Prawie 11 na naszych zegarach. Najważniejsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna, prosimy.
1: Inne miasta pójdą śladem Krakowa, kolejne referendum może być w Rzeszowie. Długo wyczekiwane, wciąż bardzo drogie polskie truskawki. Iga na korcie w Paryżu, pierwszy mecz Polki podczas turnieju Rolanda Garrosa. Rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach. Na horyzoncie już kolejne referendum, tym razem z próbą odwołania swojego włodarza może zmierzyć się Rzeszów. Tamtejszy radny Jacek Strajny zapowiada, że przedstawi wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Karolina Olszewska-Marek, z tym tematem w wiadomościach.
2: Tak,
1: czy ten ruch może mieć związek z wydarzeniami w Krakowie?
2: No, wszystko na to wskazuje, że tu nie ma przypadku, bo radny o swoich zamiarach poinformował 2 godziny temu, czyli tuż po ogłoszeniu krakowskiego rozstrzygnięcia. Wiadomo, że będzie więc wniosek dotyczący Konrada Fiołka. Wśród zarzutów jest m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Ale słuchając polityków, można odnieść wrażenie, że na Rzeszowie się nie skończy.
15: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
2: Zapowiadał chwilę temu w Krakowie Przemysław Czarnek z PiS-u. Pytanie, czy, a jeśli tak, to które miasta jeszcze mogą zdecydować się na taki ruch?
1: Na razie w centrum zainteresowań wciąż Kraków, gdzie rusza giełda nazwisk potencjalnych kandydatów w przedterminowych wyborach. Na liście chętnych były szef NIK-u Marian Banaś i kandydat Konfederacji Bartosz Boheńczak. Miał oszukać klientów na prawie 9 milionów złotych, teraz w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Były dyrektor jednego z banków usłyszał prokuratorskie zarzuty. Bank oferował klientom fundusze inwestycyjne, te jednak w rzeczywistości okazały się piramidą finansową, mówi Radiu Z Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
24: Klienci zainteresowani lokowaniem pieniędzy byli wprowadzani w błąd i otrzymywali informacje wskazujące na to, że fundusze prowadzą działalność, która gwarantuje rentowność, a zainwestowane w nie środki są bezpieczne. Rzeczywistość była jednakże inna.
1: O tym, że fundusze inwestycyjne są w rzeczywistości piramidą finansową, dyrektor nie poinformował pracowników. Ci oferowali produkt niczego nieświadomym klientom. Polskie truskawki już są, ale kosztują i to sporo. W hurcie średnio 20 zł za kilogram, to więcej niż rok temu. Powodem są m.in. wiosenne przymrozki. Najgorzej jest w truskawkowym Zagłębiu na północy kraju i na Mazowszu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: W tej chwili na rynkach czy bazarkach polskie truskawki są nawet o 15% droższe niż o tej samej porze rok temu. Zdecydowanie taniej kupimy te importowane z Hiszpanii czy Grecji. Plantatorów martwi nie tylko mocna zagraniczna konkurencja, która wykańcza krajowy rynek, ale też przedłużająca się susza, która niszczy ich uprawy. Jeśli tak dalej pójdzie, ceny owoców w tym roku przez cały sezon mogą być rekordowo wysokie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Podobnie jest z maliną, borówką czy jagodą. Zanieczyszczenia wody zmieniają płeć żab. Potwierdził to eksperyment przeprowadzony przez naukowców z polskich uczelni. Wpływ na to mają przede wszystkim obecne w wodach produkty z rozpadu plastików, pozostałości leków antykoncepcyjnych i hormonalnych, składniki kosmetyków czy pestycydów. Badanie grupy kijanek pokazało, że w takiej wodzie doszło do silnego zaburzenia proporcji płci, a część genetycznych samców rozwinęła cechy żeńskie. Jak mówią naukowcy, płazy traktowane są jako system wczesnego ostrzegania dla środowiska. Jeśli obserwujemy u nich zaburzenia, oznacza to, że mamy do czynienia z realnym problemem ekologicznym. Odliczamy do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką, ale wejście w tak prestiżowy turniej zawsze jest stresujące, mówi w podcaście Breakpoint Piotr Sierzputowski. Były trener Igi Świątek dodaje, że rywalka naszej tenisistki może na tym starciu wiele zyskać.
26: To będzie dla niej ogromna szansa, żeby się pokazać. Będzie to Philippe Chatrier i będzie to największy kort, jaki jest na kortach Rolanda Garrosa, więc duże przeżycie. A ona nie ma nic do stracenia.
1: Mecz rozpocznie się o 12.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
0: Nieźle z tymi żabami, prawda? Nie mogę dojść do siebie, ale co w pogodzie, kochani. W tym momencie najcieplejsze miasto to Nowe Sącz, 22 stopnie. Najmniej w Ustce, 16, ale będzie więcej, bo dzisiaj nad morzem nawet 24. A najwyższa temperatura to 26 na południu i 27 na zachodzie kraju.
27: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
28: Radio Z i już.
3: Na program zaprasza sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
0: 11:05 i za chwilę kolejna podpowiedź w sprawie naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka.

0: Sean Baker, 15 minut po 11, a my wracamy do pytania, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Prywatnie jestem wegetarianką. To wybór etyczny i emocjonalny. Kocham zwierzęta i czuję z nimi głęboką więź.
2: Nie żarcie!
1: Bliska jest mi filozofia wschodu i różne duchowe tradycje. Lubię patrzeć na świat z perspektywy nielinearnej. Mój czas rzadko płynie prosto. W ogóle nic w moim życiu nie jest oczywiste. Oczywistości zostawiam innym. Jak pojawiła się możliwość stworzenia gry komputerowej, powiedziałam czemu nie. I robimy to.
3: Nic się nie dzieje przypadkiem.
1: Wierzę, że literatura może budować empatię. Pisanie to dla mnie sposób rozumienia świata i sposób oswajania chaosu. Uważam, że świat potrzebuje nowego sposobu opowiadania, bardziej uważnego, empatycznego i czułego. Takiego czułego narratora. Mówiłam o tym wielokrotnie, a pierwszy raz 7 grudnia 2019 roku w Sztokholmie.
0: Chyba wszystko jasne. Moi drodzy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura? Wiecie. Ja też wiem, że wiecie. Dzwońcie pod 321-321-321, bo sztabka złota czeka. Macie pół godziny na odpowiedź. Ale jest też drugie pytanie. Twoja książka życia? Dlaczego do niej wracać? Nie zapomnijcie dodać.

0: Ocean Drive w Radiu ZD 22 minuty po 11. Ja wiem, że dopiero poniedziałek i że weekend za nami. Do weekendu daleko, ale może go zaplanujemy. Co wy na to? Wyobraźcie sobie, że wygrywacie dzisiaj w ZD-ce wielkie pieniądze, bo w walizkach czekają bardzo różne kwoty. 30 tysięcy, 300 tysięcy złotych. No i naprawdę warto zagrać, bo czasami można się zdziwić. Posłuchajcie Marcina z Dzierżoniowa.
1: Na moim przykładzie, uwierzcie, warto. Warto grać, można wygrać fajne pieniądze i spełnić swoje marzenia. Opłaca się. I to nie jest żadna ściema.
0: No zdecydowanie, tym bardziej, że od teraz do godziny 12. Każdy SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 z VAT, będzie wpadał do gry 4300 razy, także korzystajcie. Tyle szans na wygraną jednym SMS-em? Radio Z 7353. Radio Z i
2: już. Na program zaprosił sponsor WKruk. Właściciel sklepu internetowego WKruk.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

Monika Lewczuk w Radiu Z. A wy macie jeszcze 5 minut na udział w zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo dzisiaj się wciela? Czekam na wasze odpowiedzi. 321-321-321. Sztabka złota do wygrania. A za chwilę będę miała coś dla małych i dużych dzieciaków. Dzień dziecka od A do Z. No i bardzo fajne niespodzianki.

0: Jugopolis w Radiu Z, a ja wiem, kto będzie dzisiaj miał dobry dzień.
1: Na konkurs zaprasza sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl.
0: My już oczywiście gotowi na Dzień Dziecka. Na naszej stronie opisujecie, jak budujecie relacje z dzieciakami i wybieracie, gdzie chcielibyście je zabrać. Do wyboru są trzy lokalizacje, do których zawsze dokładamy jeszcze bilety do Term Uniejów. Jura Park Bałtów, Jura Park Krasiejów i Jura Park Solec Kujawski. A z nami Kacper z Warszawy. Dokąd ty byś zabrał swojego podopiecznego? Dzień dobry, cześć.
2: No cześć, cześć, dzień dobry. No do Bałtowa oczywiście. Mm-hmm.
0: Opisałeś relacje ze swoim chrześniakiem, no to chwal się. Jak ty z tym tymczem dogadujesz na co dzień?
2: No ja mam generalnie w jakiś sposób po prostu na tego małego brzydąca, że zazwyczaj jak się widujemy, to po prostu staram się być tak, wiecie, po prostu na poziomie po prostu mojego wspaniałego pięciolatka, także generalnie jak jest budowanie domków, to nigdy, wiecie, tam na stojąco, tylko po prostu to jest zawsze maksymalnie 1,20 m. Także po prostu bawimy się w taki sposób i słuchajcie, ostatnio nawet zbudowaliśmy domek na salon i kuchnię, także no potwierdzam, da się.
0: Wow, czyli jesteś takim szalonym wujem.
2: Dokładnie. A jak?
0: No to chodzi, mój
2: drogi. Dla młodego wszystko.
0: Pozdrawiamy Tymka, buziaki od cioci Eweliny. Dla ciebie, dla Tymka, bilet rodzinny i do Jura Parku Bałtów, i do Term Uniejów, czyli do strefy basenów oraz
2: Boże,
0: do nowo otwartej
2: bardzo.
0: Strefy
2: super.
0: Zewnętrznej oraz strefy aktywności letnich. Będzie chlapane.
2: Tak, dokładnie.
0: No to bawcie się tam dobrze.
2: Świetnie, super, bardzo dziękuję.
0: I całą resztę zapraszam na radioz.pl. Macie chrapkę.
2: Cudnie.
0: Na takie zaproszenia, no to czekam, śmiało. Kolejne finały przed
2: no,
0: nami.
2: No dzięki,
0: trzymaj
2: cześć.
0: Się, Kacper, pa.
1: Na konkurs zaprosił sponsor. Właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki. Jura Park Bałtów, Solec Kujawski i Krasiejów. www.jurapark.pl

0: kawał głosu, a przy okazji bardzo duży talent, nie tylko wykonawczy, ale i kompozytorski, po prostu. Terry Swims w Radiu Z. Za chwilę południe będą wiadomości Radia Z, będą wiadomości kulturalne. No i niestety przykre wiadomości, bo nie żyje autor kultowego programu w starym kinie. Stanisław Janicki miał 93 lata i będziemy go w wiadomościach wspominać. Zostańcie koniecznie z Radiem Z.
1: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa znów staje się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Luis Capaldi stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządza pieniądza.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 300 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
6: I to już prawie południe, dlatego przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna i te najnowsze. Zapraszamy.
7: Wypadek na czwórce, zderzyły się autokary przewożące dzieci. Mieszkanie mamy prezydenta powinno mieć ochronę kontrwywiadu, mówi szef BBN-u. Kolejna odsłona Gwiezdnych Wojen i kolejny sukces kasowy.
6: Dwunasta.
7: Zderzenie dwóch autokarów przewożących dzieci na autostradzie A4. Są ranni. Do wypadku doszło na wysokości Mysłowic. Autobusami podróżowało prawie 100 osób. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Do szpitala przewieziono jedno dziecko w wieku 13 lat i jedną osobę dorosłą, informuje młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej policji.
9: Ich stan nie zagraża życiu. Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze.
8: Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z autokarów najechał na tył drugiego. Najprawdopodobniej kierowca nie zachował ostrożności i bezpiecznej odległości, gdy pojazd przed nim gwałtownie zwolnił. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Autostrada w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Próba rozmycia porażki przez Koalicję Obywatelską po przegranym referendum w Krakowie. Mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Za jego odejściem zagłosowało ponad 97% osób. Łączymy się z sejmowym studiem Radia Z. Daniel Wrzosna, miejscu.
10: Dokładnie, dzień dobry.
7: Co na to posłowie koalicji? Kogo wystawił w przedterminowych wyborach?
10: No, nazwisko kandydata oczywiście nie pada zarówno ze strony Koalicji Obywatelskiej, jak i PiSu. Politycy obu partii twierdzą, że muszą dobrze przygotować kampanię, wygrać wybory i nie będą teraz spekulować, co do następcy Miszalskiego. Mariusz Witczak z koalicji twierdzi, że przegrane referendum w Krakowie nie będzie mieć przełożenia na krajową scenę polityczną i poparcie dla rządu.
11: Nie ma wpływu, tak jakby chciał Czarnek czy działacze PiSu, na politykę ogólnokrajową czy na sytuację czy kondycję rządu. Tu panu Czarnkowi raczej zalecam, żeby zajął się notowaniami PiSu.
10: No, wspomniany Przemysław Czarnek dziś rano na krakowskim rynku mówił o tym, że to początek fali kolejnych prób odwołania prezydentów w innych miastach. Sejmu Daniel Wrzos, Radio Z.
7: Swój start w wyborach na prezydenta Krakowa zapowiedział m.in. były szef NIK-u Marian Banaś. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z sugestią dotyczącą mieszkania matki prezydenta Nawrockiego powinno być objęte kontrolą kontrwywiadowczą, uważa Bartosz Grodecki. Do lokalu w Gdańsku weszły służby po fałszywym zgłoszeniu o pożarze. Ten adres był znany policji, twierdzi w Radiu Z szef BBN-u.
12: Nawet jeżeli nie było w sensie formalnym objęte ochroną, no to ten obiekt winien był być monitorowany. A w sytuacji, w której jesteśmy w ogóle w tej chwili, no to nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą. W takiej sytuacji, do której doszło, to rzeczywiście powinno się tym zainteresować też i służby kontrwywiadowcze.
7: Pałac Prezydencki oczekuje szybkiego zatrzymania sprawców fałszywego alarmu, ale też poprawy systemu zgłaszania i reagowania. Zamiast remontować, PKP planuje wyburzyć. Spółka chce zlikwidować dworzec kolejowy w Mikołowie na Górnym Śląsku. Budynek jest przykładem postmodernizmu. Decyzji sprzeciwiają się władze miasta i architekci. PKP tłumaczy, że taniej i szybciej jest zbudować nowy dworzec, a obecny nie spełnia wymogów technicznych i kolejowych. Innego zdania jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Podkreśla, że budynek można łatwo zaadaptować.
13: Ten dworzec bardzo nawiązuje i taki wypracowany model architektury, który jest jakby próbą zaszczepienia postmodernizmu w polski kontekst i zbudowania takiej lokalnej tożsamości architektonicznej, szukania nowego języka form.
7: Mikołowski dworzec powstał na początku lat 90., a jego rozbiórka ma ruszyć w przyszłym roku. Z tego samego okresu i w tym samym stylu był dworzec w Częstochowie, który PKP właśnie wyburza. Tam również miasto i eksperci apelowali o zmianę decyzji, jednak bezskutecznie. Nie żyje Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta, był gospodarzem w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Związany był m.in. z czasopismami Film i Kino, miał 92 lata. A więcej informacji ze świata kultury już teraz. Michał Adamiak.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Prawie miesiąc poczekamy jeszcze na kinowy debiut ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Obraz nagrodzony w weekend w Cannes za reżyserię wejdzie na polskie ekrany 19 czerwca. To pierwszy film Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny sprzed 8 lat, nakręcony w charakterystycznym dla niego stylu z czarno-białymi zdjęciami Łukasza Żala. Akcja ojczyzny rozgrywa się w powojennych Niemczech. Noblista Thomas Mann wyrusza ze swoją córką w emocjonalną podróż przez zrujnowany kraj. Kronika rozczarowania światem i sobą pisana przez ostatnich 30 lat w Polsce. Tak przedstawia się Hamlet w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Szekspira próżno tu szukać. Autorem tekstu jest Paweł Demirski, a reżyserem Remigiusz Brzyk.
15: Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym, jakby jakimś takim zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają.
14: W roli głównej Kamil Pudlik, na scenie między innymi także Krzysztof Globisz. Kosmiczne otwarcie nowych Gwiezdnych Wojen. Wystarczyły 4 dni od premiery, żeby film zarobił 165 milionów dolarów. Czyli twórcy wyszli na zero, bo dokładnie tyle kosztowała produkcja. I był to najniższy budżet Star Wars od momentu przejęcia Lucasfilm przez Disneya.
6: Gorąco. Świnoujście 22, Ustka 16, ale dzisiaj najcieplej ma być na Rzechodzie i tam 27. Tak pokazują prognozy. Jutro będzie jeszcze cieplej. Jutro to nawet 30 na Zachodzie, więc proszę się przygotować na opalanko. A za chwilę finał naszej zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury. Zobaczymy, do kogo trafi szklanka złota.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Patricia McNeil, moi drodzy, kwadrans po 12:00, no i pora dowiedzieć się, do kogo trafia dzisiaj sztabka złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: Nie widzimy się, ale Monika kiwa głową na tak. Monika Zborkowa na naszej antenie. Cześć.
3: Dzień dobry, cześć. Kiwam.
0: Literatka, można by rzec. Twoja najlepsza książka w życiu? Dlaczego do niej wracasz? Co byś odpowiedziała na to pytanie?
3: No bez wahania Lesio Joanny Chmielewskiej.
0: Wow, piękne.
3: Urodliwy Lesio, pełen poczucia humoru. Książka pełna ciepła, idealna na lato, na upał, na leżak. No nie ma nic lepszego dla mnie.
0: Bardzo dziękujemy za rekomendację. A kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
3: No dzisiaj wcielił się w naszą noblistkę, w panią Olgę Tokarczuk.
0: Sprawdzamy.
2: Wystarczy jeden rzut oka na półkę z książkami i już wiemy, że prawidłowa odpowiedź to Olga Tokarczuk, nasza wspaniała noblistka. Zagadka rozwiązana, a teraz proszę brać się za czytanie. Pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
0: Brawa, Moniko!
3: Ojejku, jak się cieszę!
0: Ja również! Do kogo dzwonisz w pierwszej kolejności z tą dobrą nowiną?
3: Córka albo mąż, nie wiem, kto pierwszy odbierze.
0: No to pozdrów ode mnie, od całego rady. Ale ta mama obrotna, niech zgadnę, jeszcze w godzinach pracy pewnie wygrała.
3: Och tak, ale to tak po cichu.
0: Dobra, nikomu nie mówimy. No to wy też, kochani, słuchajcie Zetki, bo jutro kolejna sztabka trafi z was. Pa, pa!
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Love is all around. Wet, wet, wet. Hicior z filmu Cztery wesela i pogrzeb w Radiu Z. A propos filmów, w kolorowej prasie taki tytuł. Świetnie zakonserwowane gwiazdy żegnają się z Cannes. Penelope Cruz 52, Demi Moore 63 i Gina Davis 70. I ja myślę, że to jest jednak dobry znak. No bo pomyślcie, Paweł Pawlikowski, Polak, zgarnął tam palmę za najlepszą reżyserię, a show skradły w polskiej kolorowej prasie dojrzałe panie, czyli dziewczyny. Naprawdę, nie ma co się bać starzenia.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Jedziemy?
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
11: Kastorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
15: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
16: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
17: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
18: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
17: A z kim będziesz kosił?
18: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
19: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Po reklamie.

0: zazdroszczę mu głosu, ale przede wszystkim szafy, bo on ma fantastyczne ciuchy i zawsze je podziwiam, kiedy śpiewa na żywo. A co w Radiu Z? Pytanie, kto dzisiaj stanie przed szansą i wybierze walizkę, w której główna nagroda. 300 tysięcy złotych, tyle dzisiaj czeka w Radiu Z, a emocje są zawsze bardzo duże, kiedy wygrywacie.
1: Ja na początku myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. Jak usłyszałam Radio Z, to mi się nogi podgięły po prostu. Musiałam szybko usiąść. Naprawdę. Ja już chyba spać nie pójdę.
0: To była Klaudia z Lutomierza, która wygrała 135 tysięcy w Radiu Z. Dzisiaj 300 tysięcy, przypominam. I bardzo mocno trzymam kciuki, abyście wygrali główną nagrodę. Wejdźcie do gry teraz, bo od teraz do 13. Mnożymy każdego SMS-a 5300 razy. Radio Z pod 7353. Inwestujecie 3,69 W, a możecie wygrać 300 tysięcy. Radio Z 7353. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już

0: od 0,5%. Dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów. Promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Po reklamie.
2: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Elton David Guetta, kreatywny stary przebój Milki, trochę Stardust. Kojarzycie na pewno Music Sounds Better With You. I mamy wiralowy przebój, bardzo pyszny zresztą. A z przebojów w Radiu Z niezmiennie polecam zgłoszenie się po 300 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj w finale naszej zabawy. A do 13, czyli jeszcze przez 4,5 minuty każde SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 5300 razy. Tyle szans za 3,69 zł. Do dzieła. Radio Z 7353. Powodzenia. Radio Z
1: i już. Reklama. Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
15: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Hot grill.
17: Parilla caliente.
18: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
19: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
21: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
22: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
0: Po reklamie. I to już prawie 13 na naszych zegarach w Radiu Z Wiadomości i Iwona Kutyna ponownie.
23: Za kilka dni komisarz, teraz sekretarz władza w Krakowie po referendum.
0: Ranni w wypadku na A4 na autostradzie zderzyły się dwa autokary. Trzydniowy protest pracowników DINO przeciwko złym warunkom pracy. W ciągu kilku dni premier ma wskazać komisarza, który do czasu wyborów przejmie władzę w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wszystkie instytucje miejskie działają i mieszkańcy nie odczują zmian. Teraz po referendum miastem zarządzać będzie sekretarz. Łączymy się z Krakowem, gdzie jest Marcin Friedrich. Jak będą wyglądały te najbliższe dni?
4: Sekretarz miasta Antoni Fryczek, urzędnik z wieloletnim doświadczeniem, był nim jeszcze za prezydentury Jacka Majchrowskiego i już przejął obowiązki prezydenta. Miał już okazję do krótkiego publicznego wystąpienia. Powitał bowiem uczestników ogólnopolskiego kongresu, który właśnie dziś zaczął się w Krakowie. Gość tego spotkania, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi, że w mieście wszystko jest pod kontrolą.
16: Wszystko działa poprawnie, nic nie jest zagrożone. Przed chwilą rozmawiałem z sekretarzem miasta.
4: Na wniosek wojewody premier w ciągu kilku dni wyznaczy komisarza i datę wyborów, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: We wczorajszym referendum mieszkańcy zdecydowali o skróceniu kadencji Aleksandra Miszalskiego. Kilku tysięcy głosów zabrakło, by odwołani zostali także krakowscy radni. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 w województwie śląskim na wysokości Mysłowic zderzyły się dwa autokary przewożące dzieci. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Do szpitali trafiły trzy osoby, mówi młodszy aspirant Barbara Pluta ze śląskiej policji.
18: Do szpitala przywieziono dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru. Ich stan nie zagraża życiu. Łącznie autokarami podróżowało 99 osób, w tym 91 dzieci w wieku szkolnym.
0: Podstawiono autokary zastępcze, które biorą dzieci z miejsca wypadku. Program SAFE wchodzi w kolejną fazę. Pod koniec tygodnia Agencja Uzbrojenia podpisze kilkadziesiąt umów, głównie z polskim przemysłem zbrojeniowym. To ma być 40 nowych kontraktów, a część z już podpisanych ma być refinansowana tak, aby pieniądze poszły z unijnej pożyczki. Wszystko idzie zgodnie z planem, zapewnia pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
23: Jeżeli chodzi o te zakupy wspólne, tutaj nie mamy tego terminu końcowego, jakim jest 30 maja. W związku z tym te kontrakty będą podpisywane nieco później, ale faktycznie jutro w Ottawie pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie podpisywał list intencyjny, w którym moja strona kanadyjska będzie się zobowiązywała do zakupów w polskim przemyśle zbrojeniowym.
0: W przypadku Polski wspólne zamówienia z innymi państwami mają stanowić około 30% wszystkich kontraktów. Szef czeskiego kontrwywiadu ostrzega, Rosja może próbować zaatakować jedno z państw NATO, najprawdopodobniej położone nad Bałtykiem. Celem operacji Kremla może być sprawdzenie szybkości i stanowczości reakcji sojuszu. Według szefa kontrwywiadu ostatni atak na ukraińskie miasta przeprowadzony w miniony weekend pokazał, do czego zdolni są Rosjanie. Pracownicy sieci DINO strajkują. Manifestacja trwa przed centralą w Krotoszynie w Wielkopolsce. Protestujący chcą zwrócić uwagę na warunki pracy w sklepach. Ponieważ zarząd ignoruje pracowników, będziemy pikietować nieprzerwanie przez 72 godziny, mówi Radiu Z Wojciech Jędrusiak, przewodniczący Związku OPZZ Konfederacji.
24: Oczekujemy podwyżek o 900 zł. Prowadzili te podwyżki o 300 zł. To jest jednak niewystarczająco, bo domagamy się też zwiększenia zatrudnienia, ponieważ są ogromne braki kadrowe. Ci pracownicy pracują za trzech. Ledwo ich pensje przekraczają najniższą krajową.
25: Jaki jest plan na ten protest?
24: Tutaj będziemy nocować 24 godziny na dobę. Co godzinę będziemy blokować drogę krajową.
0: Jeżeli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy zorganizowany zostanie strajk generalny. Jutro tańsze tankowanie. Litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,42, oleju napędowego 6,75. Oznacza to, że ceny paliw o kilka groszy spadną.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: Bardzo dużo słońca i właściwie zero deszczu. 21 na Podhalu, tutaj najmniej dzisiaj, 27 na zachodzie kraju. I to max. Jutro będzie trochę kropić na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Tam możliwe przelotne opady, ale termometry pokażą jeszcze więcej, nawet 30 stopni na zachodzie.
26: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
0: 5 minut po 13. Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za chwilę szokujące ustalenia naukowców. Na co chorowali przedstawiciele różnych portretów? O tym za moment.
27: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

Bruno Mars w Radiu Zeti Kwadrans po 13. A teraz opowieść z cyklu Czym zajmują się ludzie w pracy? Otóż profesor anatomii patologicznej z Uniwersytetu w Palermo zdiagnozował na uśmiechniętej twarzy słynnej Mona Lizy wyraźne objawy wysokiego cholesterolu i chorób tarczycy. Udało mu się też zdiagnozować na przykład Michała Anioła, którego autoportret wskazuje wyraźnie na dnę moczanową. Lista tych chorób, które można wyczytać z twarzy i z portretów, jest zaskakująca, ale z drugiej strony może to jest jakaś recepta i ratunek dla naszego NFZ-u. Chociaż strach pomyśleć, jak ktoś się zabierze kiedyś za nasze fotki na Instagramach.

0: Sky w Radiu Z. Nigdy nie wiadomo, kiedy dopadnie cię sukces. Sony, która zaśpiewała przed momentem, zaledwie kilka miesięcy przed trafieniem na szczyt list przebojów, stała w kolejkach po zasiłek dla bezrobotnych. Także życie bywa zaskakujące. Three Doors Down za moment w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Luis Capaldi stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystans.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
19: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
20: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
19: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
21: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
22: Skoda.
23: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
22: Play.
24: Po reklamie.
0: 500 i już.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Margaret w Radiu Zodi Cool Me Down, 20 minut do godziny 14. A ja mam takie pytanie. Co wam się ostatnio śniło?
1: Kupa kasy. No poczułem taką radość, taki jakiś, nie wiem, no ciężko mi jest na ten moment określić, bo pierwszy raz w życiu coś wygrałem. A już 46 lat mam na karku i w końcu się udało.
0: Dla Mirka z Dzierżoniowa sen się spełnił. Wygrał w Radiu Z 60 tysięcy. A ile padnie dzisiaj? Wszystko od was zależy. Dołączcie do gry SMS-em o treści Radio Z pod 7353. To kosztuje 3,69 zł. A ponieważ w walizkach dzisiaj 300 tysięcy i finał powolutku się zbliża, no to ja rozmnożę wasze szczęście. Co powiecie na 6 tysięcy szans jednym SMS-em za 3,69 zł? Do usług. Macie czas do 14. Grajcie, wygrywajcie i dołączajcie do zabawy. Radio Z 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem!
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zasypiam!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa.

0: ekspert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Orange Warsaw Festival 2026. 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Karner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot. Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Po reklamie.
8: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A każda na wagę złota.

0: Teraz.
1: Młody, zdolny. Maciek Musiałowski, Flora w Radiu Z. A wy macie jeszcze 5 minut z malutkim hakiem, żeby wykorzystać naszą ekstra ofertę. 6 tysięcy szans na 300 tysięcy złotych w dzisiejszym finale Zabawy Rządza Pieniądza. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353. O! Właśnie tak, już płynął. 3,69 W. Tyle trzeba zainwestować. Można oczywiście więcej, na przykład wysłać 2 SMS-y, no i wtedy 12 tysięcy szans. Wszystko w waszych rękach, kochani. 300 tysięcy czeka, wy nie czekajcie. Zgłoście się po tę kasę SMS-em o treści Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Trawisto.
7: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Merci, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20.35 w Polsacie.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
21: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
22: Rządzę pieniądza.
21: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
23: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
21: Rządza pieniądza w Radiu Z.
23: Marzenia się spełniają.
21: Zagraj online i baw się razem z nami.
24: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
25: Po reklamie.
1: I prawie 14 na zetkowych zegarach. Najnowsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna. Słuchamy. Jedna bitwa zakończona, za chwilę ruszy kolejna cel, fotel prezydenta Krakowa. Jest bardzo sucho, może być problem ze zbiorami i cenami. Polki w Paryżu, Świątek i Chwalińska w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Po skutecznym odwołaniu prezydenta Krakowa w referendum ruszyła giełda nazwisk, kto może go zastąpić. Przedterminowe wybory muszą być zorganizowane w ciągu 3 miesięcy. Dzięki referendum Kraków stał się centrum krajowej polityki. Na miejscu pojawili się politycy PSL-u, PiS-u i Nowej Lewicy, choć swoich kandydatów nie przedstawili. O szczegółach Przemek Taranek.
0: Będzie to ktoś, kto będzie miał szansę zmienić rzeczywistość w Krakowie, zapewniał Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wszystko jest otwarte, szanowni państwo, wybory są w sierpniu.
0: Na pytanie, kiedy poznamy kandydata Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty mówił tak.
3: Jak przyjdzie na to czas, dlatego że musi być komisarz. Komisarz musi zarządzić te wybory.
0: Zamiar ubiegania się o fotel prezydenta ogłosił na razie oficjalnie tylko były prezes NIK Marian Banaś. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Nowy prezydent Krakowa będzie musiał współpracować z dotychczasową Radą Miasta, która w referendum się obroniła. Parasol kontrwywiadu i SOP-u nad mieszkaniem matki prezydenta. Z takim apelem wyszedł szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Mówi w Radiu Z, że mieszkanie powinno być objęte monitoringiem ze strony Służby Ochrony Państwa. Według niego w sytuacji, kiedy dochodzi do serii fałszywych alarmów, także służby kontrwywiadowcze powinny zadziałać. Do spraw należy podejść ze spokojem i naprawić to, co w procedurach nie zadziałało, uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
4: To jest jakaś histeria wszczęta przez ludzi Karola Nawrockiego i ta histeria kompletnie ma nieracjonalny charakter, bo gdyby chcieć racjonalnie spojrzeć na to, co się wydarzyło, to po pierwsze nie zamieszkuje tam sam prezydent, głowa państwa. Po drugie, służby muszą reagować na tego typu zgłoszenia.
1: Do gdańskiego mieszkania matki Karola Nawrockiego służby weszły po fałszywym zgłoszeniu o pożarze. Zagrożenie Polski suszą rolniczą potwierdza najnowszy raport Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i wschodzie kraju. To tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. Jak mówi Radiu Z dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, w tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach.
6: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
1: Susza zapewne będzie się rozszerzać, bo według synoptyków lato ma być gorące. Wielkoszlemowy Roland Garros nabiera tempa. Kolejne dwie polskie tenisistki awansowały do drugiej rundy. To Iga Świątek i Maja Chwalińska. To, co dzieje się na paryskich kortach, śledzi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Zacznijmy od Chwalińskiej, bo to ogromna sensacja.
25: Zgadza się, bo Polka debiutująca w turnieju głównym wyrzuciła z niego mistrzynię olimpijską z Paryża Qin Wenjian. Do tego zrobiła to w wielkim stylu. W pierwszym secie dwukrotnie przełamała Chinkę i wygrała 6-4. To nic w porównaniu do tego, co wydarzyło się w drugiej partii. Chwalińska wygrała ją do zera, choć trzeba odnotować, że Jen zmagała się z problemami zdrowotnymi. Iga zrobiła to, co do niej należało, wywiązała się z roli faworytki i bez najmniejszych problemów w dwóch setach, 6-1 i 6-2, rozprawiła się z Australijką Emerson Jones.
1: Wcześniej do drugiej rundy awansowały też Magda Linet i Magdalena Fręch. Ojciec Stephena Hawkinga obawiał się, że jest on leniwy, za mało się uczy, a w dodatku od fizyki woli sztukę. Tak wynika z odnalezionych dzienników z 1961 roku. Notatki autorowi biografii naukowca przekazała siostra Stephena Mary. Zapiski sporządzone zostały przy pomocy kodu, dlatego najpierw trzeba go było złamać, by dowiedzieć się, że o przyszłość syna obawiali się oboje rodzice, a mama uważała, że Stephen czuje się przytłoczony pozycją naukową ojca.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
26: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
1: To dobre wiadomości są takie, że jutro pokropi na Suwalszczyźnie, tam przelotne opady deszczu, no ale będzie bardzo upalnie, szczególnie na zachodzie naszego kraju. Dzisiaj tam 25,7, a jutro 30, także opalanko. Tak można to rozwiązać. Po pracy oczywiście. Kasia Robert już z nami, dzień dobry.
27: Dzień dobry, dzień dobry. Tak?
28: Wszystko zależy od tego, jaką kto ma pracę. Jak ktoś ma ochotę się poopalać w pracy, to przecież nie zabronimy.
21: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
26: Na program zaprosił sponsor WKRUK, właściciel sklepu internetowego WKRUK.pl.
27: A myślisz, że my byśmy dali radę? Tak, mikrofon na przykład na balkon przenieść?
28: To jest robialne, tak. Nie wiem, co na to szef, ale to wiesz, jak to jest. W radiu nie widać, więc możemy, w sumie możemy, nie?
27: To ustalone, dzięki.

0: Jest Roxette w Radiu Z, The Big L. Jest poniedziałek, wreszcie. Naprawdę się cieszę, nie mogłam się doczekać tego poniedziałku. Znaczy,
1: ja wiem, że chcesz zarażać optymizmem, ale dobrze, gdyby to było gdzieś podparte takim, wiesz, jakimś prawdziwym wyznaniem. No co to fajnie, jest, że poniedziałek. No jest poniedziałek jest, i dobra.
0: To jest szczere, już wam tłumaczę dlaczego. Ja w weekend byłam sama z dziećmi, mój mąż wyjechał ze znajomymi i ja po prostu do pracy dzisiaj przyszłam odpocząć wśród
1: no
0: dorosłych.
1: Dobra, no dobra,
0: nikt
1: no
0: mnie nie ciągnie za nogawkę, jest pięknie.
1: Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami w pracy, bo w Krakowie za to no, ktoś z pracą się już pożegnał. Ale wiemy, kto może go zastąpić. Nazwiska są mocne, są rozpoznawalne. To więcej o tym powiemy już za chwilę w Radiu Z. Bądźcie blisko nas. W poniedziałek! Jak fajnie!
0: I jest jeszcze lepiej. Damiana Dawid już teraz. The First Time, kwadrans po 14.
1: W poniedziałek!

0: Mamy słońce, jest Adiłata w Radiu Z. To już prawie jakby były wakacje, nie? Tak już czuć.
1: Coś w tym jest, tam. Czuć, no. Inaczej powietrze pachnie, jest dobrze.
0: 22 minuty po godzinie 14, o tym dzisiaj mówi cała Polska. Na pewno o tym słyszeliście. Mieszkańcy Krakowa w referendum odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
1: Tak, i ten stołek oczywiście jeszcze nie ostygł, bo to jest świeżutka rzecz. A już zaczęła się giełda nazwisk. Start w wyborach zapowiedział, i to oficjalnie, między innymi Marian Banaś, ale także Marianna Schreiber.
0: Ta Marianna Schreiber?
1: Dokładnie ta sama Marianna Schreiber, ta, którą wszyscy znamy i wiemy o kim mowa.
0: No to w imieniu wszystkich mieszkańców Krakowa, ludzie, no trzeba anulować. Radio Z
2: i już. Bilety na najlepsze koncerty i festiwale w Radiu Z. Już niebawem Warszawa snów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Zanim Luis Capaldi stanie na festiwalowej scenie, w każdej chwili może pojawić się w Radiu Z. Słuchaj nas już dziś. Upoluj odpowiedni utwór i zdobądź swój karnet na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Orange Warsaw Festival 2026. Tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style. Drugi tańszy produkt, 50% taniej.
6: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl

0: Dziewczyna, która jest współautorką największych przebojów Dody, to Marisa. Odkochaj i nowość w Radiu Z za 20 minut 15. Wiadomo, że jak jest poniedziałek, to wszystko się może wydarzyć. Same dobre rzeczy, żeby była jasność, bo z tego poniedziałki słyną.
1: No pewnie.
0: A jak jeszcze do tego wszystkiego trafiłam się finał Żądzę Pieniądza, tak jak Michałowi z okolic Bydgoszczy, no to nic więcej nie trzeba.
2: Ja się nie spodziewałem totalnie. Ja zawsze się dziwię, że ludzie się nie spodziewają. Jak dzwonicie do nich, jadę w samochodzie, zawsze słucham, ale jak to się po prostu dzieje, to jest totalny szok.
1: I mogę się założyć, że wy teraz w pracy też się nie spodziewacie, ale telefon od Radia Z na pewno się wydarzy. Dzisiaj po godzinie 15, a w finale nawet 300 tysięcy złotych.
0: Do 15 niewiele czasu wam zostało, a do tego czasu każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 pomnożymy wam 10 300 razy.
3: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl. Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki

0: ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu

0: staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
1: Rządzę pieniądza.
0: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 300 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
2: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Lost Frequencies w Radiu Z za 7 minut 15, a dacie wiarę, że za chwilę finał Rządzę Pieniądza. Po 15 losujemy numer i zadzwonimy do kogoś w sprawie 300 tysięcy złotych.
1: To jest ostatni bonus. Do godziny 15 jeden SMS daje wam 10 300 szans na wygraną na 300 tysięcy. SMS ślemy o treści Radio Z pod 7353.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.
5: Jest 25 dzień maja, to poniedziałek, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, dzień dobry.
6: Dzień dobry, zapraszam. Skażenie wodociągu na Pomorzu, 5 miejscowości bez pitnej wody. Po tragedii na A1 apel do kierowców, uważnie patrzcie na znaki. I awantura o dworzec w Mikołowie na Śląsku, za chwilę szczegóły.
5: Piętnasta.
6: Odwołane zajęcia w szkołach, beczkowozy na ulicach i ostrzeżenia przed skażeniem. W 5 miejscowościach w gminie Puck woda nie nadaje się do picia, nawet po przegotowaniu. Można jej używać tylko do spłukiwania toalet. Pierwsze sygnały o bakteriach E. coli pojawiły się w piątek. Dotąd sytuacji nie udało się opanować. Reporter Radia Z Maciej Bąk z tym tematem. Jakie miejscowości są objęte ostrzeżeniem sanepidu?
7: Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko. Wszystkie podłączone są do jednego wodociągu, w którym obecność bakterii grupy coli jest na tyle duża, że woda kategorycznie nie nadaje się ani do spożycia, ani do mycia. Stąd decyzja wójta gminy Puck o odwołaniu lekcji w szkole w Leśniewie i przejścia w tryb zdalny do odwołania. Sieć wodociągowa jest teraz płukana i chlorowana, a mieszkańcy mogą pobierać wodę z beczkowozów i mauzerów. W razie potrzeby do domów dostarczana jest też woda w butelkach.
6: Nowe wyniki badań wody w gminie Puck mają być w połowie przyszłego tygodnia. Po wczorajszej tragedii na autostradzie A1 w Łódzkiem służby apelują do kierowców o szczególną ostrożność i uważne patrzenie na znaki, zwłaszcza w czasie wyjeżdżania z tzw. miejsc obsługi podróżnych czy autostradowych węzłów. W nocy 69-letni Czech jechał autostradą pod prąd. Na wysokości Tuszyna zderzył się z inną osobówką. Oba auta stanęły w płomieniach. Mężczyzna zginął, 3 inne osoby zostały ranne. Przypominamy o tzw. znakach stop, zły kierunek. Takie tablice coraz częściej pojawiają się w newralgicznych miejscach dróg szybkiego ruchu, mówi Radiu Z Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Znaki w formie prostokąta o bardzo jaskrawym tle, takim seledynowym, odblaskowym oczywiście, na którym jest symbol dłoni z wpisanym hologramem znaku zakaz wjazdu. Mamy jeszcze informację pisemną, stop, zły kierunek.
6: Dlaczego Czech wjechał na autostradę pod prąd, to wyjaśniają policja i prokuratura i proszą o kontakt świadków tej tragedii. Nocny horror i wysoki mandat w Tatrach Słowackich. 69-letni turysta z Polski złamał zakaz i mimo zamknięcia szlaków samotnie zdobył Gerlach. Podczas zejścia zgubił jednak drogę, utknął w żlebie i ostatecznie wezwał pomoc. Słowaccy ratownicy z powodu mgły i złej pogody prowadzili akcję w nocy, a w szpitalu na nogi postawiono personel. Polaka ostatecznie sprowadzono na dół przy użyciu technik linowych. Śmigłowcem przetransportowano go do szpitala w Starym Smokowcu. Za bezmyślne zachowanie mężczyzna został ukarany mandatem. I jeszcze burza wokół nieczynnego dworca w Mikołowie na Śląsku. Mimo protestów PKP zamierza wyburzyć postmodernistyczny budynek. Miasto chce jego remontu, ale kolejarze zamierzają tam wybudować zupełnie nowy obiekt. Władze Mikołowa żądają zmiany decyzji, a architekci zapowiadają walkę o zachowania charakterystycznego dworca. O szczegółach śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
9: Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej złożyło wniosek o wpis dworca do rejestru zabytków, co ma uchronić go przed wyburzeniem. Jak mówi prezes stowarzyszenia Jana Trojan, to reprezentatywny przykład postmodernistycznej architektury dworcowej.
10: Ten dworzec wpisuje się świetnie w kontekst architektury śląskiej.
9: PKP odpowiada, że przebudowa dworca po prostu się nie opłaca. Tańsze jest wyburzenie i budowa nowego, funkcjonalnego obiektu. Jak podkreśla spółka, budynek ma wiele wad i nie spełnia już współczesnych standardów. Szymon Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Rozbiórka i budowa nowego budynku mają ruszyć w przyszłym roku. Dworzec w Mikołowie powstał na początku lat 90. PKP właśnie wyburza też inny postmodernistyczny dworzec w Częstochowie. Tam również apelowano o zachowanie budynku i jego przebudowę. Teraz już ekonomia w Radio Z i Iwona Kutyna.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Jutro na stacjach taniej niż dzisiaj. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, oleju napędowego 6,75. W przypadku benzyny to spadek o 4 grosze, diesla o 10. Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Z badania na zlecenie Big Info Monitor wynika, że w gospodarstwach bez dzieci spory finansowe zdarzają się u 8% ankietowanych. Wśród rodzin dzietnych odsetek ten wyniósł 23%. Najczęściej wskazywaną przyczyną finansowych kłótni są wysokie koszty do utrzymania, wskazuje na nie 31% badanych. Lotnisko w Modlinie i Radomiu z największymi spadkami pasażerów w zeszłym roku. W podwarszawskim Modlinie obsłużono o 35% pasażerów mniej niż w 2024 roku. W Radomiu to spadek o 15%. Najwięcej pasażerów odprawiono na lotnisku Chopina. Na drugim miejscu był port Kraków-Balice, trzecie miejsce zajęło lotnisko w Gdańsku. Nasze tiry tracą unijny rynek. W pierwszym kwartale tego roku zakończyło działalność niemal tyle firm transportowych, ile w całym zeszłym roku, pisze Rzeczpospolita. Wcześniej problemem była wojna w Ukrainie, teraz jest nim sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
11: W nocy około 12-11 stopni w całym kraju, a wtorek będzie prawdziwie upalny. Opady będą możliwe jedynie na Suwalszczyźnie. No może jeszcze pod koniec dnia pojawią się gdzieś tam lokalne burze, to na północnym zachodzie kraju, ale tam też jutro najcieplej, nawet 30 stopni, na południu 23, podobnie na północy.
1: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: 5 minut po 15, dopiero rozkręcamy ten poniedziałek, ale jak on się zaczyna? Już za chwilę, finał Rządzy Pieniądza. Ktoś z was stanie przed szansą na wygranie naprawdę wielkiej kasy. Bądźcie przy telefonie, miejcie go gdzieś pod ręką.

0: Radio Z.
1: A bo my doczekać się nie mogliśmy i dlatego dzisiaj o tej porze finał Rządzę Pieniądza, gdzie do zgarnięcia nawet 300 tysięcy złotych. Numer telefonu do szczęśliwca jest już wylosowany, więc dzwonimy i za chwilę się przekonamy, kto tam jest po drugiej stronie. Czy jeszcze w pracy po 15? No to się zdarza i to dość często, ale mam nadzieję, że jak ktoś wygra 300 koła, to od razu wychodzi z tej roboty i mówi: albo wrócę, albo nie wrócę. Zastanowię się.
2: To może z szefem jeszcze pogadamy, co? Jakbyśmy teraz rozdali 300 tysięcy, ktoś by je
1: ale
2: wygrał.
1: Z naszym?
2: Jestem szczęśliwca.
1: Czwarty sygnał.
2: Szefem, o.
1: I to no i piąty. Piąty. No i tyle.
2: A przecież chcieliśmy wam jeszcze wolne załatwić we wtorek.
1: O, dobra. No nic, no trudno. No w takim razie 1000 zł nagrody pocieszenia i tutaj nic więcej nie wykombinujemy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jeśli bierzecie udział w naszej zabawie, jeśli chcecie zagrać o wielką kasę, to ten telefon musi być pod ręką i nawet jeśli jesteście mocno zajęci, to te dwie minutki rozmowy zarabiacie ogromną kasę i wracacie do swoich obowiązków.
2: I przecież my zawsze wam powtarzamy, kiedy będzie finał i zawsze jeszcze przypominamy: telefon w dłoń, dźwięki włączone. No, mieliśmy apetyt na znacznie więcej. 1000 zł poleciał do słuchacza, słuchaczki, którzy byli arcy zajęci. Ale jutro jest Dzień Mamy i ja bym, Karpiu, chciała, żeby to był taki wyjątkowy Dzień Mamy w Radiu Z.
1: Jak tak, musimy... każdy.
2: Jasne, ale jutro musimy zaszaleć, musimy odpiąć wrotki. Coś wyjątkowego i specjalnego.
1: 300 tysięcy złotych jest teraz w grze. Ja nie mam pojęcia, co ty masz na myśli, mówiąc odpinać wrotki, ale dawaj, jedziesz.
2: Bo zwykle jest tak, że dodajemy do nagrody głównej, a gdybyśmy teraz pomnożyli...
1: Nagrodę główną?
2: Po prostu razy dwa. I jedziemy.
1: 600 tysięcy?
2: Na Dzień Mamy, no trzeba świętować. Godnie.
1: Brzmi doskonale, brzmi doskonale. Mnie dwa razy o takie rzeczy prosić nie trzeba. 600 tysięcy złotych w grze. To jest gigantyczna kasa na Dzień Mamy. Albo mamie zrobicie przyjemność, albo sobie i mamę gdzieś zabierzecie jeszcze dodatkowo. Pomyślcie o tym, jak to wykorzystać i jak sprawić, żeby ten dzień był dla was super ekstra wyjątkowy.
2: 600 tysięcy złotych i gramy SMS o treści Radio Z pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: Z dobrym, a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zlicza i prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na was od 19.
1: Reklama. Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani masz.
0: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
10: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
11: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
1: Po reklamie.
12: Mamy 25 dzień maja, poniedziałek, na zegarach już 15:30, czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Półżyczka, dajmy głośniej i posłuchajmy.
13: Niedzielny potężny atak na Kijów z użyciem rakiety Oriesznik to tylko zasłona dymna dla upokorzenia Władimira Putina. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że uderzenie, do którego Rosja użyła 90 rakiet i 600 dronów, miało odwrócić uwagę od totalnie nieudanej parady wojskowej w Moskwie i braku sukcesów na froncie. Co ciekawe, rosyjskie ataki jako bezużyteczne krytykują nawet kremlowscy blogerzy wojskowi. W wyniku ostrzału zginęły 4 osoby, a 87 zostało rannych. Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Urzędnicy rozważają różne formy uhonorowania tragicznie zmarłego posła, który wcześniej był radnym. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną polityka, mówi rzecznik miasta Rafał Łysy.
14: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
13: Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica Łukasza Litewki. Poseł zginął w kwietniu w Dąbrowie Górniczej. W rower, którym jechał, uderzył samochód. Otwarcie mundialu w Meksyku zagrożone. Związkowcy zapowiadają na 11 czerwca totalną blokadę miasta, a protestować chcą m.in. rolnicy, nauczyciele, przewoźnicy oraz matki osób zaginionych. Domagają się od rządu rozwiązania swoich problemów. Władze Meksyku zapewniają, że zrobią wszystko, żeby wypracować porozumienie i uratować piłkarskie mistrzostwa przed paraliżem. Teraz już wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Utrudnienia na autostradzie A4 na odcinku węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód na Podkarpaciu. W pobliżu miejscowości Skrzyszów ciężarówka uderzyła w bariery. Stoi w pasie zieleni. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. A dwie ciężarówki zderzyły się na S8 w Warszawie między węzłami Głębocka i Marywilska. W pobliżu Łabiszyńskiej tam nieprzejezdne są dwa pasy w kierunku Poznania. I jeszcze A8 koło Wrocławia na odcinku pomiędzy Żarnikami w kierunku Nowej Wsi Wrocławskiej zderzyły się dwa samochody. Policja zorganizowała objazdy. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
16: Bardzo ciepła noc, powyżej 10 stopni w całym kraju i do tego mało chmur, więc to będzie zwiastowało jutrzejszy upał. I mówiąc upał, nie żartujemy, bo jutro mogą pęknąć 30 na zachodzie i na południu. Mnóstwo słońca, bardzo mało chmur. Jeśli gdzieś coś może pokropić, to tylko na Suwalszczyźnie i bardzo lokalnie i króciutko.
15: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: 27 minut do godziny 16. Jest cudownie. Poniedziałek w robocie prawie za wami. Słoneczko, jutro upał. Czy może być piękniej? Pewnie, że może być. W polskich lasach już się pojawiły. No wiecie, te takie, o które już niedługo będziemy się kłócić i niemalże zabijać.
16: Brzmi dobrze.
12: I zaraz ale... tego polskiego lasu weźmiemy i wyjaśnimy wszystkie szczegóły.
16: Tak jest. Na razie Kaśka Sochacka i Szum w Radiu Z. Za 27.16.

0: jeszcze nas.
1: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę jutro w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Bardzo dobrze, zgadzam się z dziewczynami, tak jest.
1: Ogień. 16 minut do godziny 16 i my wiemy, że to jest dopiero końcówka maja i na prawdziwy sezon grzybowy jeszcze przyjdzie pora, ale ona już jest i znawcy już na nią polują. Chodzi o gęśnicę wiosenną, ona nazywana jest też gąską majową. Pojawia się na krótko i teraz najciekawsze, bo to jest taki grzyb, który pachnie świeżym ogórkiem.
0: No i bardzo fajnie, bo to też można ukisić, nie? Nic się nie stanie. Tylko, że podobno mizeria, taka trochę grzybnia wychodzi. Ale co kto lubi, co kto lubi.
2: Radio Z i już.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: i Olivia Rodrigo i nowość od niej Drop Dead w Radiu Z. Już za chwilę 16 i wiadomości.
1: Jest zapowiedź wzmocnienia naszej wschodniej granicy. Ta bardzo ważna wiadomość od rządu. Za chwilę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 16.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
2: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
4: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Jedziemy.
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Littos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Tak się robi Dzień Mamy. To jej należy się korona.
13: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
3: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
17: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.
18: 25 maja, poniedziałek, dochodzi godzina 16, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
19: Akcja straży w domu matki prezydenta rusza śledztwo w tej sprawie. Naturalna tarcza wschód pomoże chronić naszą granicę, ogłosił rząd. Wypadek już pierwszego dnia. Autonomiczny autobus zawiódł w Szwecji.
18: Szesnasta.
19: Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Siedlce, bo nikogo nie zastali, a ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone ludzkie życie. To kolejne z serii fałszywych zgłoszeń dotyczących osób publicznych. Z tym tematem reporter Radia Z Maciej Bąk. Co do tej pory ustaliła prokuratura?
0: że zgłoszenie zostało wykonane poprzez aplikację Alarm 112 i odebrał je dyspozytor numeru alarmowego z Radomia. Była w nim mowa o pożarze mieszkania i możliwym zagrożeniu życia małoletniego. Dyspozytor nie mógł skontaktować się ze zgłaszającym, więc wysłał na miejsce straż pożarną, pogotowie i policję. W mieszkaniu na gdańskich Siedlcach nikogo nie było, a po wyważeniu drzwi okazało się, że są w nim tylko zwierzęta. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
19: Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia. Lasy i mokradła staną się naturalną zaporą na wschodniej granicy Polski. Rząd przeznaczy 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Dziki teren ma utrudnić wrogowi przemieszczanie się w głąb kraju w razie ewentualnej agresji. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
6: Leśnicy będą zakopywać rowy melioracyjne, żeby woda nie spływała do rzek, tylko została na bagnach i torfowiskach. Ograniczą też wycinkę drzew w lasach przy granicy. Będzie tam dużo martwego drewna, mówi ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
20: Które skutecznie będzie też wzmacniać retencję i działania związane z odbudową zasobów wodnych, ale także będzie stanowiło naturalną przeszkodę w przemieszczaniu się.
6: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w pasie 50 km od granicy. Jan Kielak, Radio Z.
19: Program Tarcza Wschód zakłada budowę umocnień na całej wschodniej granicy Polski. Jego łączna wartość to 10 miliardów euro. A wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski będzie gościem trzech pytań na koniec dnia. Porozmawia z nim Beata Lubecka. Zapraszamy jak zwykle po wiadomościach o 18:00. Zmiany w Sądzie Najwyższym. Dziś kończy się kadencja pierwszej prezes Małgorzaty Manowskiej. Ona sama zapowiedziała, że nie będzie ponownie ubiegać się o to stanowisko. Teraz prezydent z listy 5 kandydatów ma wybrać jej następcę. Wszyscy zaproponowani to tak zwani neosędziowie, czyli wybrani za kadencji PiSu. Pierwsza prezes powinna jeszcze zwołać posiedzenie nowej KRS. Manowska do końca będzie blokować pracę Krajowej Rady Sądownictwa, tak uważa poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak.
21: Spodziewam się oczywiście próby obstrukcji, natomiast my sobie z tym poradzimy i jeżeli pierwsza prezes będzie przeszkadzała, to najstarszy ze stażem sędziów zwoła posiedzenie KRS.
19: W głosowaniu nad kandydaturami na stanowisko pierwszego prezesa nie brali udziału sędziowie powołani przed 2018 rokiem, których status nie budzi zastrzeżeń. I jeszcze wielka wpadka w Szwecji. W Göteborgu już pierwszego dnia kursowania z pasażerami autonomiczny autobus zderzył się z tramwajem. Nowoczesny pojazd nagle ostro zahamował na torowisku, a jadący za nim tramwaj nie zdążył wyhamować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W autobusie poza pasażerami był też prawdziwy kierowca, gotowy przejąć kierownicę. Maszynę wycofano z ruchu do szczegółowych testów. Stawia to pod znakiem zapytania zaplanowany do połowy przyszłego roku eksperyment wprowadzenia autonomicznych autobusów do ruchu w Szwecji.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
23: Karpio, a masz pawlacz w domu?
24: Nie.
23: Ale pewnie masz...
24: Ale miałem.
23: Okej. Okay,
24: mam strych, tak, mam strych. No.
23: To jak już wrócicie z pracy do domu, to ja polecam zajrzeć i na strych, i do pawlacza, bo na pewno przydadzą się sandały, krótkie spodnie. Jutro upał w całym kraju. Nawet 30 stopni na zachodzie, najchłodniej na północy około 21.
22: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.

0: z pracy się biegnie, a nie wychodzi. Galaxy i Kungs w Radiu Z, 10 minut po godzinie 16. A my teraz wracamy do sejmowej afery, bo jakiś czas temu poseł Jacek Niedźwiecki podczas posiedzenia wydał z siebie dźwięk lokomotywy. Takie hu, hu,
1: tak
0: kiedy na mównicę wchodziła posłanka Paulina Matysiak.
1: No i pan poseł zapowiedział, że w środę rano przeprosi, że wręczy kwiaty i jeszcze przywiezie sękacza Suwalskiego. No i że nieodpowiednio się zachował. No raczej.
0: No przyznajmy, że to jest jak pieskownice, takie typowe przedszkolne zabawy.
1: No i pewnie dlatego dzieci śpiewają już o tym piosenki.
0: Ale jesteś pewien, że my to teraz zrobimy i zniszczymy się do tego poziomu?
1: Tak, tak, bardzo proszę.

0: Clean Bandit w Radio Z, w Rockabye. Karpiu, a powiedz mi, jak ty chodzisz na koncerty, to jesteś z tych, którzy przychodzą wiele godzin przed koncertem i stają w pierwszym rzędzie, czy raczej gdzieś tam z tyłu bujesz się z kubkiem?
1: Prawo, znaczy, ja bym chciał być z przodu, ale nie chce mi się przychodzić kilka godzin wcześniej i wtedy już jestem tam, gdzie jestem. Już tego nie przeskoczę.
0: Okej, to ja jestem z tych takich denerwujących kobiet, które mąż bierze na barana i zasłania wszystkim, którzy są z tyłu, niestety.
1: Ale za to założę się, że twój mąż później po tym koncercie czuje, że na nim był.
0: Chcesz powiedzieć, że jestem gruba?
1: Nie, chcę powiedzieć, że on to czuje emocjonalnie i on to przeżywa bardzo. Na drugi dzień na pewno.
0: Tak.
1: A pogoda się zrobiła i rzeczywiście zaczynają się najlepsze festiwale muzyczne w Polsce. Ładnie przeszedłem, nie?
0: Klasa, naprawdę.
1: Słuchajcie, w ten piątek i w tę sobotę w Warszawie rusza Orange Warsaw Festival, na którym będziecie mogli zobaczyć m.in. PZ-a, Olivię Dean, ale Luisa Capaldiego też.
0: I mamy dla was oczywiście karnety na to wydarzenie. One jeszcze dzisiaj powędrują w wasze ręce. Wystarczy uważnie słuchać Radia Z. I jak tylko usłyszycie na naszej antenie piosenkę Luisa Capaldiego, to od razu do nas dzwońcie.
1: Tak jest. Kilka pompek, kilka przysiadów. To się zawsze przyda, bo nigdy nie wiadomo. A numer tej gwiazdy może pojawić się w każdej chwili. Bawimy się razem do 22. Słuchajcie Radia Z bardzo uważnie. Karnety czekają.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu Z. No poniedziałek niestety to jest zawsze ten dzień, kiedy ruch na drogach mocno się wzmaga.
1: I czuć to już na autostradzie A1, w wielu innych miejscach też. Są zablokowane pasy, ruch wahadłowy. O szczegółach powiemy Wam w wiadomościach Radia Z o 16.30.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Wiążący wynik. Referendum w Krakowie ważne. Prezydent miasta odwołany. Polityczne paliwo. Kto chce zyskać na aferze z fałszywymi alarmami? Kosić czy nie? Co daje nieskoszony trawnik w miejskiej przestrzeni?
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: To poniedziałek, 25 dzień maja, jest 16.30, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Lucyna Półżyczka, zapraszamy.
19: Groźny wypadek w Wielkopolsce. Na przejeździe kolejowym w Garbatce pociąg relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką. Zginęła jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Ciężarówka stanęła w ogniu, zapaliła się też pobliska trawa. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży. Wysłano tam też śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Zbigniew Kapiński, nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Na stanowisko powołał go prezydent Nawrocki. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, której kadencja dziś się skończyła. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Z. Po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego ruszyła giełda nazwisk ewentualnych kandydatów na nowego prezydenta Krakowa. Pierwszy już się zgłosił, to były szefnik Marian Banaś, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że będzie namawiał liderów koalicji do znalezienia ponadpartyjnego kandydata, który będzie miał szansę na zwycięstwo z Łukaszem Gibałą, krakowskim politykiem, który wspierał inicjatywę referendum.
5: jest dzisiaj bardzo poważnym kandydatem. Dwa lata temu przegrał niewielką różnicą, chyba 5000 głosów. Więc jeżeli chcemy dzisiaj mieć propozycję, która krakowian zainteresuje, a wierzę, że przekona, to musi to wykraczać poza horyzonty politycznych czy partyjnych ambicji, które każdy z nas posiada.
19: Wszystko wskazuje jednak na to, że każda partia będzie chciała wystawić własnego kandydata. Wybory prezydenta Krakowa muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Korek na autostradzie A1 w Śląskiem między węzłami Pyrzowice-Woźniki. W pobliżu Ożarowic zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Ciasno również na trasie S14 w Łódzkiem między węzłami Konstantynatów-Łódzki, Łódź-Lublinek. Prowadzone są roboty drogowe. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Utrudnienia również na drodze krajowej 11 w Wielkopolsce na odcinku Środa-Wielkopolska-Kurnik. W pobliżu miejscowości Żabikowo zderzyły się dwa auta. Tam wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz powoli sytuacja powinna już wracać do normy. Uważajcie, dajcie nam znać, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
7: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair. Producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: To będzie dość oryginalny tydzień, dlatego że mieliśmy bardzo ciepły poniedziałek. Będzie upalny wtorek, ale środa przyniesie już pierwsze opady deszczu i temperatura diametralnie spadnie, bo o ile jutro będziemy mieli 3 dychy, no to w środę już 17-19 na północy, a na południu przelotne opady deszczu.
21: No fajnie, tak różnorodnie, podoba mi się, tak.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: 27 minut do godziny 17 i wracamy razem z wami Mike Oldfield i Maggie Rainey w Radiu Z.

0: Happy, Oceana Beat, to jest Justin Bieber, Nicki Minaj w Radio Z. Justin Bieber tu jeszcze, a nie miał wąsa pod nosem.
1: Jeszcze
0: za 17 minut. 17. To Radio Z. Kto ma ciężką nogę za kółkiem, to daje głośniej, bo takie doświadczenie zrobiono z fotoradarami.
1: To wcale nie jest tak, że te fotoradary dają nam 10% tolerancji, jak przekroczymy prędkość. Dopuszczalne przekroczenie prędkości dla nich to 10 km na godzinę, więc jak przekroczycie o 11 i więcej, to od razu fotoradar cyka wam fotę. No i teraz już wiemy, ile trzeba jechać, żeby fotoradar

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Orange Warsaw Festival 2026, 29 i 30 maja. Tor wyścigów konnych Służewiec. Wystąpią Olivia Dean, Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs, Blood Orange, TV Girl, Loyal Carner, Baby No Money, PZ, Jan Rapowanie i inni. Keep it hot! Bilety na orangewarsawfestival.pl. Patroni medialni: Telewizja Polska, Onet, magazyny L, Glamour, AMS, Cinema City. Poleca Radio Z.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
6: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
7: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 17. Czas sprawdzić te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka.
12: Tragedia na torach w Wielkopolsce. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego powołany to Zbigniew Kapiński. Gdynia świętuje setne urodziny i chce pobić nietypowy rekord. Posłuchajcie jaki.
11: 17.
12: Jedna osoba zginęła, a 18 zostało rannych. Na przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce pociąg zderzył się z ciężarówką. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Z Jan Kielak. Teraz ze mną w studiu. Co udało ci się ustalić?
13: Z ustaleń policji wynika, że szynobus kolei wielkopolskich uderzył w przejeżdżającą przez przejazd ciężarówkę. Zderzenie było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. Na miejscu pracują służby, ale utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
14: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
13: W wypadku poszkodowanych zostało też 18 osób jadących pociągiem, jednak ich obrażenia nie są groźne.
12: Okoliczności wypadku badają Komisja Kolejowa i prokurator. Sędzia Zbigniew Kapiński będzie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Powołał go prezydent Nawrocki, bo to właśnie do głowy państwa należy ostateczny głos w tej sprawie. Nowy prezes obejmie swoją funkcję pojutrze i zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która właśnie kończy swoją kadencję. Przed Pałacem Prezydenckim jest reporter Radia Z Michał Dzienyński.
15: Zgadza się.
12: Dlaczego spośród 5 zgłoszonych kandydatów Karol Nawrocki wybrał właśnie Kapińskiego?
15: Zdecydował dorobek naukowy sędziego Kapińskiego i to, że spośród 5 zgłoszonych kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego to właśnie Kapiński zyskał największe poparcie zgromadzenia, tłumaczył prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
16: Uwzględniając cały dorobek zawodowy, postawę, dotychczasowe osiągnięcia w pracy sędziowskiej.
15: Zbigniew Kapiński jest sędzią Sądu Najwyższego i orzeka w Izbie Karnej. Wykładał m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Co ciekawe, jego kandydaturę ostro skrytykował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Powód: nowy prezes Sądu Najwyższego brał udział, jak to napisał Kaczyński, w pseudoprocesie lustracyjnym. Lecha Wałęsy, Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
12: Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski będzie dziś gościem trzech pytań na koniec dnia. Jak zwykle po wiadomościach o 18 porozmawia z nim Beata Lubecka. Gorąco zapraszamy. W Zgierzu Włódzkiem trwa rozbrajanie jednej z wielu pozostałych w kraju tykających bomb ekologicznych. Prace prowadzone są na terenie dawnych zakładów chemicznych Boruta. Usuwane są nielegalne składowane tam przez lata odpady azbestowe. Na miejscu jest reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Rozmawiałeś z okolicznymi mieszkańcami i co mówią?
17: Dobrze, że coraz więcej tych odpadów udaje się z terenu po Borucie wywieźć, bo sąsiedztwo składowiska to nie jest łatwy temat, usłyszałem od mieszkańców.
18: To w każdej chwili może jakieś zagrożenie z tego wyjść.
19: To się odbija na zdrowiu. Wszyscy pracownicy, którzy pracowali w Borucie, mają problemy zdrowotne.
17: Pracy przy usuwaniu tych odpadów jest rzeczywiście sporo, przyznaje Piotr Malinowski z firmy odpowiedzialnej za utylizację.
20: Szacowane jest, że około 1500 ton znajduje się wyrobów azbestowych.
17: Za kilka tygodni poznamy też wyniki kompleksowych badań, które zostały zrobione w tym miejscu. Do analizy trafiły m.in. próbki wód i odpadów. Zgierz, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Eksperci podkreślają, że sprzątanie terenów po zakładach chemicznych Boruta to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Gdynia chce nakręcić najdłuższego lip-duba na świecie. To forma teledysku kręconego na jednym ujęciu z udziałem setek osób śpiewających wybraną piosenkę i robiących przed kamerą rozmaite rzeczy, która kilkanaście lat temu robiła w Polsce furorę. Z okazji swoich setnych urodzin Gdynia chce stworzyć 20-minutowy klip i tym samym pobić rekord Austriaków sprzed 12 lat, których filmik trwał 14 minut. Planujemy pokonać z kamerą całe Śródmieście, mówi szef Gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados.
21: Zaplanowaliśmy trasę, która będzie podążała od Parku Centralnego. To będzie taki odcinek dla osób mobilnych. Tu w to miejsce zapraszamy wszystkich, którzy jeżdżą na wrotkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach elektrycznych, a może też dziwnych pojazdach, które specjalnie skonstruowali. Chcemy wejść do trolejbusa gdyńskiego tylnym wejściem i przednim wyjściem.
12: Właśnie ruszyły internetowe zapisy dla wszystkich, którzy chcą wziąć udział w nagraniu teledysku. Zdjęcia będą we wrześniu.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
24: Przed nami ciepły, bardzo przyjemny wieczór i równie ciepła noc, nawet 12 stopni, ale jutro to obowiązkowo. Wszyscy po pracy, po szkole, po przedszkolu idziemy na lody. Jutro nawet 30 stopni na zachodzie, wszędzie będzie ciepło. Upalnie w zasadzie, bez opadów za wyjątkiem Suwalszczyzny, no bo w środę już tak pięknie nie będzie. To naprawdę we wtorek lody.
23: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
11: No i tak zupełnie przypadkiem akurat nie wziąłem ze sobą ani telefonu, ani portfela i o, ale na szczęście jesteś na miejscu, więc spoko.
24: Ale wiesz, jak, spokojnie.
11: Ja swoje dzieci wezmę, no, grzecznie pójdą za tobą, ciocia Darki, kupi.
24: Momencik, bo my się na jutro umówiliśmy.
11: No.
24: Na wtorek, no to na pewno sobie przypomnisz o tym, żeby portfel ze sobą zabrać, prawda?
11: Nie, wiesz co, bo to ja nie wiem, gdzie odłożyłem. To,
24: ale
11: no,
24: ja widziałam wiele razy, jak płacisz telefonem.
11: Nie, ale to wiesz co, to mi się rozładował. Ja nie wiem, to nie doładuje, to wyśle to czasu, trzeba 5 po 17 i to już mamy załatwione. It's my life i doktor Alban w Radiu Z. Kasia Wilk.
24: I Robert Karpowicz, zabranych będzie, że ja stawiam.
11: No, dzięki.

0: 11 minut po godzinie 17. Olivia Adams, Stranger w Radiu Z. A my w poniedziałkowe popołudnie, w tak pięknych okolicznościach przyrody, próbujemy znaleźć coś, co można by nazwać dzisiaj sukcesem. I łatwo nie jest, nie? Ale to poniedziałek, to wiadomo.
1: To prawda. Ja miałam spory problem, ale wymyśliłam. W końcu wpadłam na to, że dzisiaj po dwóch tygodniach moje dziecko wróciło po chorobie do żłobka i nie spóźniliśmy się. Co więcej, byliśmy kwadrans przed czasem. Zupełnie jak nie my.
0: Fajnie. Czyli dwa tygodnie nie chodziło do żłobka, tak?
1: Tak, ale już nie, będzie chodzić, prawda?
0: To tydzień pochodzi,
1: Dzięki. A jak u ciebie? Co dobrego?
0: Życia nie znasz? Słuchaj, kupiłem jakiś czas temu takie duże donice na ogród i dzisiaj kupiłem już podłoże, więc jestem coraz bliżej tego, żeby kiedyś tam zasadzić jakieś rośliny.
1: Ale z tego, co pamiętam, te donice kupiłeś jakieś 3 miesiące temu, to karmi, no tak. Mam wrażenie, że choinkę przed Bożym Narodzeniem zdążysz tam wsadzić.
0: A, jest
1: będzie
0: nadzieja.
1: Idealna na prezenty.
0: Przemyślcie, co takiego u was dzisiaj się w poniedziałek udało. O czym można się pochwalić i nazwać to sukcesem. Będziemy z was dumni. 321 321 321. Czekamy na wasze telefony.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: dziewczyna ma aksamitny głos. Zalia Faust, Kłobana Pida w Radiu Z. Nie ucieknę. No już za moment się zacznie sezon ślubny i wiadomo, że najpopularniejszym...
1: Nie ucieknę, ale to nomen omen ładnie się wpisało.
0: Prawda? Oczywiście młodzi najbardziej liczą na gotówkę w prezentach, a dzisiaj w mediach ekspertka radzi, ile włożyć do koperty, ten odwieczny problem. Uwaga, uwaga, zapisujemy. Gość powinien wręczyć co najmniej 600 zł. Ale to pojedynczy gość.
1: A pojedynczy?
0: Para dwa razy tyle, czyli 1200. I to jest zdaniem pani ekspertki absolutne minimum.
1: Okej. Tak, jeszcze tylko, żeby to się zapisało w mojej głowie. 1200 od pary, no ale jakbym poszedł sam, to 600 będzie okej.
0: Tak.
1: To ja zrobię zdjęcia, filmiki nagram, żonie później pokażę i powinno być okej, nie? Dużo nie zjem.

0: Tak brzmi The Cranberries w Radiu Z. Karpiu, a masz czasem tak, że jedziesz samochodem i coś tak stuka?
1: Że stuka, tak puka? Tak od spodu?
0: Na przykład? Aha, takie? Aha.
1: Mam coś
0: dokładnie
1: takiego, no.
0: I co wtedy robisz?
1: No słuchaj, zdradzę ci taki sekret. Jadę dalej.
0: Okej, ja mam podobnie, bo są ludzie, którzy jadą do mechanika, ja daję głośniej radio i myślę, że to jest dobry odruch, tak? Tym bardziej, że my już za moment w wiadomościach Radia Z o 17.30 powiemy, gdzie stoicie najdłużej w korkach.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Po reklamie.
14: Jest 17.30, przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Lucyna Płużyczka.
15: Atak w luksusowym centrum handlowym w Tokio. Około 20 osób zostało rannych. Nieznany mężczyzna rozpylił drażniącą substancję w strefie bankomatów popularnej wśród turystów w dzielnicy Ginza. Służby ratunkowe natychmiast przewiozły poszkodowanych do szpitali. Śledczy podejrzewają, że napastnik użył gazu pieprzowego. Przełomowy krok i historyczne przeprosiny w Watykanie. Papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice oficjalnie poprosił o przebaczenie za rolę, jaką Kościół odegrał w legitymizowaniu niewolnictwa i handlu ludźmi. Pochodzący z USA Ojciec Święty nazwał wielowiekowe milczenie i przyzwolenie na zniewolenie innych raną w chrześcijańskiej historii. To absolutny precedens, bo żaden papież wcześniej nie przyznał wprost, że XV-wieczne dokumenty Watykanu dawały europejskim władcom zielone światło na podbijanie Afryki i Ameryki. Sukces polskich naukowców. Dostali patent w USA, a chodzi o nowatorskie urządzenie natleniania krwi OxyFlame. Ma ona zastąpić wysłużone systemy ECMO. Polski wynalazek zmniejsza ryzyko powstawania groźnych skrzepin. Twórcy podkreślają, że amerykański patent otwiera im drzwi do światowych rynków. Urządzenie przejdzie jeszcze serię badań klinicznych. Teraz już raport z dróg. Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
15: Uważajcie na drodze krajowej 27 w Lubuskiem na odcinku Przewóz Żary. W pobliżu Olbrachtowa zderzyły się dwa auta, jedna osoba została ranna. Trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia także na S3 w Lubuskiem, między węzłami Skwierzyna Południe, Międzyrzecz Północ. Też zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Zielonej Góry. Po wypadku kłopoty również na drodze krajowej 81 w Śląskiem na odcinku Mikołów-Skoczów. Tam również zablokowany jest jeden pas. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
18: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2-3-drukuj.pl.
19: No ale nas ten poniedziałek pogodowo rozpieścił. No to szykujmy się na to, co będzie jutro. Bo jutro upały, głównie na zachodzie, tam nawet do 30 stopni. Nie powinno padać. Jeśli to odrobinę takich ciemniejszych chmur może być na Suwalszczyźnie, czy pokropi, możliwe, ale na pewno nie będą to intensywne opady. Shut up!

0: Wszyscy to pamiętamy, jak zaczęła się jej kariera, jak pojawiła się gościnnie u boku Eminema, a później to już poszło. Dido, Hunter w Radiu Z. Za 16 minut będzie godzina 18. No i z racji tego, że już mamy poniedziałkowy taki podwieczorek, to możemy podsumować sobie ten dzień i sprawdzić, co wam się dzisiaj udało.
1: Udało nam się dzisiaj przeliczyć wszystkie pieniążki, które wczoraj zebraliśmy dla schroniska. Zebraliśmy ponad 16 tysięcy.
2: Udało mi się wydestylować 5 litrów hydrolatu z szałwii z 4 kg suszonego ziela.

0: Reklama.
1: Świętuj Dzień Matki z Polsatem. 26 maja koncert Nie ma jak u mamy. Na scenie Michał Wiśniewski, Doda, Piotr Kupicha, Alicja Szemplińska i inni. Oglądaj we wtorek o 20:35 w Polsacie.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Jest poniedziałek, 25 dzień maja. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Lucyna Płużyczka.
23: Fałszywy lekarz wpadł w Gdyni, handlował farmaceutykami. Są pierwsze pozytywne skutki wprowadzenia nocnej prohibicji w Lublinie. Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Ich gościem wiceszef MON Paweł Zalewski.
22: 18.
23: Podawał się za lekarza i nielegalnie handlował lekami. 57-latek został zatrzymany w Gdyni przez policjantów wyspecjalizowanych w walce z przestępczością gospodarczą. Mężczyzna wpadł przy paczkomacie, gdy chciał wysłać kolejne medykamenty swoim klientom. A jak ich pozyskiwał? O tym reporter Radia Z, Maciej Bąk.
0: Działał na różnorakich lokalnych portalach internetowych, na których ogłaszał się, że na co dzień jest lekarzem i oferuje leki mogące ludziom pomóc w ich dolegliwościach. Następnie zgarniał przelewy i wysyłał produkty do momentu, aż wpadł na gorącym uczynku, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
1: Mężczyzna ponadto w swoim mieszkaniu posiadał produkty lecznicze oraz formularze nadawcze do przesyłek.
0: Służby sprawdzają teraz, skąd mężczyzna miał te leki i ilu osobom zdążył je wysłać. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
23: 57-latkowi grozi do 2 lat więzienia. Teraz Lublin i pierwsze skutki obowiązującej tam nocnej prohibicji. Wprowadzono ją w piątek i do dziś. Strażnicy miejscy wystawili o ponad 3 razy mniej mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych niż w poprzedni weekend. Zakaz sprzedaży trunków w lubelskich sklepach i na stacjach benzynowych na razie wprowadzono od 23 do 6 rano. Od stycznia będzie obowiązywał od 22, a równo za tydzień nocną prohibicję w całym mieście wprowadza Warszawa. PiS liczy na odwołanie w referendum prezydentów kolejnych miast. Z kolei Koalicja Obywatelska twierdzi, że wynik referendum w Krakowie nie przełoży się na krajową politykę. Mieszkańcy zagłosowali za odejściem ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego, który kierował Krakowem od 2 lat. Sejmowe komentarze po krakowskim referendum zebrał reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
2: Politycy Koalicji Obywatelskiej nie wspierali przed referendum Aleksandra Miszalskiego. Teraz próbują rozmyć porażkę, jak twierdzi Mariusz Witczak, to co wydarzyło się w Krakowie jest wyjątkową sytuacją.
21: Chyba zawiodła taktyka zaproponowana przez prezydenta Miszalskiego, bowiem on demobilizował swoich wyborców.
2: W PiSie już czekają na kolejne referenda o odwołanie prezydentów miast związanych z koalicją. Zbigniew Kuźmiuk.
24: Jeżeli takie inicjatywy się pojawią w dużych miastach, to Prawo i Sprawiedliwość będzie je wspierać.
2: Kolejnym miastem, które może podjąć próbę odwołania swojego włodarza, będzie Rzeszów.
23: Tam radny i lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa zapowiedział wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Konrada Fiołka. Ten temat pojawi się też już za chwilę w 3 pytaniach na koniec dnia. Zaprasza Beata Lubecka.
25: Dzień dobry, zapraszam serdecznie w poniedziałek. Paweł Zalewski z nami, wiceszef MON, Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie ministrze.
26: Dzień dobry, panie redaktor.
25: No i pierwsze pytanie właśnie o Kraków. Czy to także czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej, odwołanie Aleksandra Miszalskiego, prezydenta z Koalicji Obywatelskiej? A może to jest czerwona kartka też dla całego rządu?
26: Myślę, że to jest efekt bardziej lokalnej polityki niż krajowej. Myślę, że ten konflikt, który był w Krakowie, który był generowany przecież przez jednego z byłych kandydatów czy konkurentów pana prezydenta Miszalskiego, ma charakter bardziej lokalny i trudno go przełożyć na cały kraj. A mówię przecież o osobie, która również była, mówię o tym kontrkandydacie, która była politykiem Platformy Obywatelskiej swego czasu. Także zakładam, że to jest bardziej efekt sytuacji lokalnej niż krajowej. Niemniej jednak myślę, że bardzo właściwe byłoby zastanowienie się w skali ogólnopolskiej, czy rzeczywiście to jest taki moment do przemyślenia dla Koalicji Obywatelskiej. Sądzę, że tak. No myślę, że jak znam Donalda Tuska, to na pewno to robi.
25: Pytanie numer 2. Będzie śledztwo w sprawie fałszywego zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Na służby, jak wiadomo, w sobotę weszły siłowo do mieszkania matki pana prezydenta po fałszywym zgłoszeniu. Czy to jest skandal i kompromitacja państwa, jak mówi opozycja?
26: No po pierwsze służby ratownicze, straż pożarna nie wiedziały, że to jest mieszkanie, które należy do mamy pana prezydenta. Mamy raczej problem z czym innym, to znaczy służby zareagowały w taki sposób, który reagują standardowo. No, jeżeli jest zagrożenie, no to wchodzą i działają po to, żeby zagrożenie usunąć. Kłopot polega na tym, że mamy do czynienia z kilkoma tego typu zgłoszeniami, no, które już zaczynają być groźne. No bo po pierwsze ktoś wie, że...
25: Kogoś nie ma w domu?
26: Po pierwsze kogoś nie ma w domu, a po drugie, że to jest mieszkanie należące do pana prezydenta.
25: Niezła obserwacja.
26: Więc myślę, że to jest bardzo poważny sygnał dla służb.
25: Sądzi pan, że to jest skoordynowana akcja?
26: Służby podjęły działania. No nie sądzę, aby ona była przypadkowo. No, jeżeli jest tak, że były szef BBN-u, pan profesor Cęckiewicz, jest takimi działaniami hybrydowymi, nazwijmy to w ten sposób, objęty, jeżeli jest prezydent Rzeczypospolitej, no to to już jest poważna sprawa. Ja nie chcę przesądzać, z jakiego powodu tego typu rzeczy się dzieją, kto je powoduje, ale na pewno służby, słusznie, że
25: no, trzeba to wyjaśnić, to w ogóle bez dwóch zdań. I pytanie numer 3. Kiedy 5000 amerykańskich żołnierzy przyleci do Polski, wiadomo?
26: Czekamy na informacje od generała Grinkiewicza, który jest szefem NATO w Europie, ale także szefem sił amerykańskich. On ma przedstawić po pierwsze, co to będą za siły i kiedy one przylecą. Także czekamy na tę informację. Natomiast bardzo się cieszę, że pan prezydent Trump jednoznacznie przeciął wszelkie spekulacje i poinformował, że będziemy mieli 5000 żołnierzy amerykańskich.
25: Choć nadal nie wiemy, co autor miał na myśli, na dobrą sprawę. O tym w dalszej części tej rozmowy. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam, pan minister również zachęca i
26: bardzo
25: zapraszam.
26: Zachęcam.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Cóż to jest za szalona wiosna? Jeszcze niedawno były spore burze, teraz upały. Jutro też bardzo upalny dzień. Nawet 30 stopni na zachodzie. Prawie bez opadów, te mogą pojawić się jedynie na północnym wschodzie kraju. A w środę, no żeby nam się nie nudziło, to znów chłodniej. 16-17 stopni. Co będzie za 3 dni? Kto wie, kto wie.
5: Pewnie przymrozki, ale nie chcę tutaj wyrokować. 6 minut po 18, Wiktor Waligura, 4 pory roku. No właśnie, tak. I to wszystko się w maju wydarzy.

0: time.
1: Do it again, to Ray Dalton w Radiu Z, 16 minut po 18. No co byśmy zrobili bez tabloidów? Mamy kolejny złoty nagłówek. Zamiast do zupy, to wkładam to między ubrania w szafie. Dzięki temu ciuchy będą pachnieć lepiej niż kiedykolwiek. Będziesz bezustannie wąchać, mówią nagłówki.
2: Już sam nagłówek wystarczy, nie trzeba klikać. Ja mam tylko nadzieję, że oni nie mają na myśli opalanej cebuli. Nie, bo to dziękuję.
1: Albo kości wołowych. Znaczy, jedno jest pewne, taki zapach będzie trwalszy niż najdłuższy.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja tylko do jutra. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Czas na Lato Z. Przed nami muzyczne emocje i koncert pełen największych hitów. Na scenie Blanka, Wiktoria Kida i Roxy. Do tego atrakcje także dla najmłodszych. Widzimy się 31 maja o 18 przy Filharmonii Zielonogórskiej. Na koncert zapraszają prezydent Zielonej Góry Marcin Papierowski i Radio Z.
20: Po reklamie.
21: To poniedziałek, 25 dzień maja, na zegarach już 18.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Marcin Grzebielucha, dzień dobry.
22: Dzień dobry, zapraszamy. Jest surowsza kara za atak nożem w szkole w Kadzidle w Mazowieckiem. Mężczyzna, wcześniej skazany na 15 lat więzienia, usłyszał wyrok 18 lat. 2,5 roku temu 21-latek zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół. Skazany ma zapłacić poszkodowanym 230 tysięcy złotych za dość uczynienia. Katastrofa na Filipinach. W mieście Angeles zawalił się 9-piętrowy budynek. Zginęły co najmniej 4 osoby, a setki ratowników ścigają się z czasem, przeszukując rumowisko w poszukiwaniu 17 zaginionych robotników. Konstrukcja runęła podczas nocnej burzy. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w historii Wielkiej Brytanii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Tym samym pobity został rekord sprzed ponad 100 lat. Wtedy w kilku miejscach zanotowano niecałe 33 stopnie. Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego. Aby sięgnąć po to miano codziennie, po papierze papierosa musi sięgać mniej niż 5% dorosłych mieszkańców. Szwecja jest jednym z pierwszych krajów na świecie, który osiągnął ten cel. 20 lat temu papierosy paliło tam 16% populacji dorosłych, a na początku lat 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed. Teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
22: Zablokowana krajowa dziesiątka w zachodniopomorskiem. Na odcinku Krąpiel-Słuchań zapalił się samochód osobowy. Na miejscu są już służby. Utrudnienia też na krajowej dziewiątce w podkarpackim na odcinku Kolbuszowa-Głogów Małopolski. W pobliżu miejscowości Widełka samochód osobowy zderzył się z busem. Ranna jest jedna osoba. Wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Już bez utrudnień jedziecie w Warszawie na trasie S8F. Między węzłami Głębocka-Marewilska zderzyły się po południu dwie ciężarówki. Służby zakończyły już pracę. Drogowcy odblokowali też drogę krajową numer 27 w Lubuskiem na odcinku Przewóz Żary w pobliżu Olbrachtowa. Zderzyły się dwie osobówki. Teraz już jedziecie płynnie. Jeśli widzicie utrudnienia, koniecznie dajcie znać.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
16: Sponsorem programu była firma MS Więcej niż okna. Producent okien Minimal Design. MS.pl.
20: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
23: Tej nocy będzie dość ciepło, bo w całej Polsce powyżej 10 stopni. Jutro trochę więcej czarnych chmur nad Suwalszczyzną i może delikatnie pokropić. To będzie jedyne miejsce, gdzie jakieś odrobiny deszczu się pojawią, a w pozostałych regionach upały. Nawet po 30 stopni na zachodzie.
20: Sponsorem programu była firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
14: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
21: 27 minut do godziny 19, a kto już zdążył ponarzekać trochę na upały, to spokojnie, w środę od nich odpoczniecie. Warius Manx już teraz zamigotał świat w Radiu Z.

0: Sugar Babes w Radio Z i Mateusz Ptaszyński z nami. Cześć Mateusz, chciałam cię zapytać.
1: Cześć.
0: Gdzie twoja broda i czerwony strój? Bo wiem, że masz dzisiaj prezenty i tych prezentów jest sporo.
1: A, że Mikołaj, tak?
0: Że tak, że takie ho, ho, ho, jakbyś zrobił.
1: Ho, ho, ho, zapraszam bardzo serdecznie, tylko to będzie Mikołaj w krótkich spodenkach akurat, który urwał się z urlopu w Laponii, bo wybieramy się na Orange Warsaw Festival już w tym tygodniu, to w piątek.
2: Tak jest i mamy karnety i o tym, jak je zdobyć, to już wszystkiego dowiecie się od Mateusza, więc zostańcie z Radiem.
0: A czekajcie, jeszcze jedno chciałam zdradzić, jeszcze jedno, bo nie pozwolili mi, ale powiem, że ta piosenka, na którą macie polować, to się pojawi dzisiaj po godzinie 20, ale nic już więcej nie mówię.
1: Tak jest, ja zapraszam już w swoim imieniu, miejcie telefony pod ręką.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W poniedziałek, 25 maja. Najnowsze wiadomości. Marcin Grzebielucha.
15: Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Seria wypadków na polskich torach. Zmiana w Krakowie to wynik polityki lokalnej, przekonuje gość Radia Z. Sukcesy na kortach w Paryżu. Polacy po serii wygranych.
14: Dziewiętnasta.
15: Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogożno-Poznań, ustaliło Radio Z. Rannych zostało 18 osób jadących pociągiem. Zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy w Garbatce. Prawdopodobnie nie wyhamował i wjechał w bok składu kolei wielkopolskich. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Jesteś w stałym kontakcie ze służbami. Co w tej chwili dzieje się na miejscu?
16: Ważne ustalenia. Ranne osoby zostały już przewiezione do szpitala. Według wstępnych ustaleń Nie są to poważne obrażenia, ale utrudnienia mogą potrwać do rana, bo ze szlaku kolejowego trzeba ściągnąć częściowo wykolejony wręcz wrak pociągu, mówi Radiu Z Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
17: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
16: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez sygnalizacji świetlnej i szlabanów. Był tam jednak wyraźny znak stop. W tej chwili zamknięty jest odcinek Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskiej wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz lub Krzyż.
15: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, potem jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Mieszkańcy Krakowa powiedzieli nie prezydentowi miasta we wczorajszym referendum. Myślę, że to jest bardziej efekt polityki lokalnej niż krajowej, komentuje w Radiu Z wiceszef MON-u Paweł Zalewski, gość programu Trzy Pytania na koniec dnia. Ze mną w studiu Beata Lubecka, tuż po rozmowie.
18: Dzień dobry.
15: Czy to czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej?
18: No, wiceminister tak tego nie widzi. Jego zdaniem problem był lokalny, jak powiedziałeś, w zasadzie polegał na konflikcie, który był generowany przez konkurenta prezydenta Aleksandra Miszalskiego, czyli Łukasza Gibałę. Zdaniem Pawła Zalewskiego te odczucia wyborców z Krakowa nie przekładają się na postrzeganie koalicji w całym kraju, choć jak dodaje wiceminister, może warto byłoby jednak się nad tym pochylić.
19: Niemniej jednak myślę, że bardzo właściwe byłoby zastanowienie się w skali ogólnopolskiej, czy rzeczywiście to jest taki moment do przemyślenia dla Koalicji Obywatelskiej. Sądzę, że tak. No myślę, że jak znam Donalda Tuska, to na pewno to robi.
18: Zapytałam też mojego gościa o to, kiedy 5000 żołnierzy amerykańskich obiecanych przez prezydenta Trumpa przyleci do Polski. Czy będzie to dodatkowe 5000, czy w ramach rotacji? Na razie nie wiadomo, co autor miał na myśli, ale jak powiedział mi Paweł Zalewski, został upoważniony przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby zaproponować w rozmowach z Pentagonem rozpoczęcie rozmów na temat stałej obecności amerykańskiej w Polsce.
15: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na platformie X i na YouTubie. Na paryskich kortach wszystko zgodnie z planem. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaumą Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Iga Świątek bez większych problemów awansowała do drugiej rundy Rolanda Garrosa szybko. W dwóch setach rozprawiła się z Australijką Emerson Jones. To wszystko na korcie głównym, wyjątkowym dla naszej tenisistki.
20: Już te kilka lat tutaj spędziłam, więc czuję się w pewnym sensie jak w domu, gdzie na początku to wszystko raczej było takie nieprzytłaczające, bo to negatywne słowo, ale bardzo się cieszę, że mogę zagrać na tym korcie. Właśnie mam super wspomnienia, te wszystkie mecze, które zagrałam na nim, no naprawdę zmieniły moje życie.
15: Awans do drugiej rundy French Open wywalczyła też Maja Chwalińska. Sprawiła sporą niespodziankę, eliminując mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzhen. Wszystkie mecze paryskiego turnieju zobaczycie w Eurosporcie, a teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Dziś rozdanie Fryderyków najważniejszych polskich nagród muzycznych. Akademia Fonograficzna, która wybiera laureatów, składa się z przedstawicieli branży muzyków, producentów, kompozytorów i dziennikarzy. Wielka gala w Warszawie będzie transmitowana w TVP1 od godziny 20.30. Więcej jeszcze dziś na antenie Radia Z. Dzieje się w Koninie. Niemal 3000 młodych artystów weźmie udział w Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca. Będą tam tancerze i wokaliści z 12 krajów. To przesłuchania konkursu i wydarzenie otwarte dla wszystkich. Koncert galowy 13 czerwca. W Stołecznym Teatrze Lalka w najbliższą sobotę premiera Brzydkiego Kaczątka bajki na nowe czasy w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. To opowieść o dorastaniu, wstydzie, ale też wielkiej odwadze. Przedstawienie mogą zobaczyć dzieci od 6 roku życia. I na koniec smutna wiadomość. Żegnamy Stanisława Janickiego, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, publicysta i scenarzysta. Miał 92 lata. Był gospodarzem legendarnego programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Nie miałem ambicji, żeby wychowywać widzów. Byłem gościem w ich domu, mówił Stanisław Janicki.
14: A co w pogodzie dziś wieczorem? No skoro dzień był ciepły, to i wieczorem fantastycznie 20 stopni. Zielona Góra i Warszawa, 19. Tyle w Gorzowie Wielkopolskim, 18 w Bydgoszczy, 14 Suwałki, 13 Zakopane i wszędzie słońce.
21: Lubię to w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
22: Na program zaprasza sponsor WKRUK. Właściciel sklepu internetowego wkruk.pl.
14: I jeszcze 10 waszych ulubionych utworów, które sami wybieracie na radio Z.pl. Dawid Podsiadło, Sezon. Na miejscu 10. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Jest!

co zwiodło sezon. Prawdopodobnie jeden z najbardziej wyczekiwanych utworów w tym sezonie koncertowym, bo za niecałe dwa tygodnie Dawid startuje z trasą koncertową. Oj, będzie się działo na tych stadionach. Propozycje do listy, oprócz notowania, te znajdziecie pod aktualnym notowaniem na radio.pl. Sam Fender i Olivia Dean, czyli gwiazda Orange Warsaw Festivalu w tym tygodniu już w Polsce, a to Rain Me In w Radio Z.

Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Miejsce dziewiąte już z tym klasykiem. 15 minut po 19. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym, jeśli wiecie, koniecznie dzwońcie, płyta niespodzianka czeka. No ta piosenka, która jest dzisiaj number one, jest wiralem na TikToku. Tyle mogę wam zdradzić. A Teddy Swims, Mr. Know It All, dzisiaj na 8.

0: Talk to you, another 54 Ultra. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. Przyznajcie, że doskonała na to, co mamy za oknami. To już zdecydowanie. Głosujcie, bo to propozycja, więc jeszcze nie ma jej w notowaniu, ale może być. Propozycje pod aktualnym notowaniem na radioz.pl. A my za chwilę gramy Ale Farben, René Miller, Body Talk. No to podtrzymujemy ten klimat, a Ale Farben w miniony weekend grał dwa festiwale, także już się rozkręca ten sezon.
1: Na program zaprosił sponsor WKruk, właściciel sklepu internetowego WKruk.pl. Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Po reklamie.
23: Najpopularniejsze hity w Polsce i najgorętsze premiery. Lista Lubię to w Radiu Z.

0: dwa dni. Miejsce numer 6 dzisiejszego notowania listy Lubię to w Radiu Z. Lata jeszcze nie ma, ci nagrzewają utwór o ostatnim dniu lata. Gibbs, Ego i For Money, taki skład mamy, ale ekipę żeście zmontowali, panowie. Głosujcie na nich, jeśli wam się spodoba, na radioz.pl. No, ostatni dzień lata promuje najnowsze wydawnictwo Nurt od Gibbsa. Właśnie internauci twierdzą, że to murowany hit radiowy tego lata. Sprawdzamy.
1: Premiera w Radiu Z.

Cały czas wysoko w notowaniu. Miejsce piąte dzisiaj. Kung Selfies London i Galaxy w Radiu Z. Głosujcie na nich na radioz.pl. A płyta niespodzianka czeka. Druga podpowiedź: kobieta w tej piosence robi K-pop. Hit TikToka. Tyle mogę wam jeszcze podpowiedzieć. 321-321-321. Wiecie, to dzwońcie. A teraz Kuba i Kuba, stygnie lato. Chłopaki wrzucili nagranie z nadmorza. Śpiewają z fanami, jak uroczą.

chciałam ciebie więcej. To Roxy White 2115. Propozycja do listy Lubię To. Roxy otworzy koncert z serii Lato Z. To już 31 maja w Zielonej Górze. Nie możemy się doczekać. Nie mogę się też doczekać miejsca pierwszego. Jeśli wiecie, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, to dzwońcie. Płyta niespodzianka czeka. 321-321-321. A podium otwierają dzisiaj oni. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Taki tropical house, chciałem powiedzieć. No tropikalny utwór po prostu.

Alex Warren, Fever Dream. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Ostatnia podpowiedź obok K-popowej artystki. Jest to projekt muzyczny założony przez Kevina Parkera. Tylko jak nazywa się ten projekt? Jeśli wiecie, dzwońcie. 321, 321, 321. Zapraszam, a w propozycjach jeszcze Calvin Harris i Jazzy Satisfy.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Myślę, że ten utwór pojawi się w secie Calvina na festiwalu Open Air, który już za nieco ponad miesiąc. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To wy, Gosia z Kątów Wrocławskich. Dobry wieczór.
1: Dzisiaj na miejscu pierwszym Tame Impala i Jenny utworzy Dracula.
0: Tak jest. Dracula dzisiaj number one, a dla ciebie płyta niespodzianka.

0: Nowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronut Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Poniedziałkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebelucha w studiu.
10: Śledztwo w sprawie śmierci posła Litewki potrwa dłużej niż zakładano. Metallica zatrzęsła Chorzowem. Potwierdzają to wskazania sejsmografu. Polka sprawiła jedną z największych niespodzianek na paryskich kortach. O tym w sporcie.
9: 20.
10: Opóźnienia w śledztwie dotyczącym wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Jak dowiedziało się Radio Z, postępowanie potrwa dłużej niż zakładano i może zakończyć się dopiero jesienią. Potwierdzają to śledczy. Co jest przyczyną opóźnienia i co dzieje się w tej sprawie, ustala nasz reporter Szymon Kastelik.
11: Zespół biegłych potrzebuje więcej czasu na rekonstrukcję wypadku. Może to potrwać od 1 do 2 miesięcy. Nadal nie ma też kompletnych wyników badań toksykologicznych sprawcy. Śledczy mają już dane z jego telefonu, ale trwa ich analiza. Jednocześnie potwierdzono, że poseł Łukasz Litewka nie został ani otruty, ani w inny sposób skrzywdzony. Te wątki sprawdzono i wykluczono z powodu teorii spiskowych, które mnożą się w internecie. Ustalenia i dowody wskazują nadal na nieszczęśliwy wypadek, którego nikt nie planował. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. Czołowo uderzył w niego samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowca. Kierowca opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Później sąd zniósł wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna przyznał się, ale jak twierdzi, nie pamięta wypadku. Był trzeźwy. Sędzia Zbigniew Kapiński od środy zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Zastąpi Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją 6-letnią kadencję. Zbigniewa Kapińskiego powołał prezydent Nawrocki, bo to właśnie do głowy państwa należy ostateczny głos w tej sprawie. Prezydent wybrał spośród 5 kandydatów zgłoszonych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Jak mówi prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, o wyborze Zbigniewa Kapińskiego zdecydował m.in. jego dorobek naukowy i niezłomna postawa.
12: To właśnie sędzia Zbigniew Kapiński był tym, który jako pierwszy sprzeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd. To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
10: Kandydaturę Kapińskiego krytykował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński za udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. Sanepid rusza sprawdzać ośrodki kolonijne na Mazurach. Inspektorzy wezmą pod lupę miejsca, w których w te wakacje dzieci będą spędzały kolonie i obozy. Wyrywkowe sprawdzanie ośrodków potrwa przez 2 tygodnie. Choć obowiązek uzyskania tzw. kwalifikacji na wypoczynek zniesiono 15 lat temu, to służby sanitarne wciąż mają dużo narzędzi do tego, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki. O szczegółach Maciej Bąk.
13: Na liście miejsc do skontrolowania inspektorzy sanepidu mają w pierwszej kolejności te, w których w ubiegłym sezonie ujawniono tak zwane dzikie turnusy, czyli takie niezgłoszone do kuratorium oświaty. Zwykle to tam dochodzi do nieprawidłowości, czy to przy przygotowywaniu posiłków, czy utrzymaniu sanitariatów, ale sprawdzane są też pokoje, boiska czy place zabaw. Kontroli mogą spodziewać się obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. Po wizycie inspektorów ich gospodarze będą mieli jeszcze kilkanaście dni na rzetelne przygotowanie się do sezonu.
10: W zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował w taki sposób 67 obiektów. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. Ziemia zatrzęsła się od metaliki. Stacja sejsmologiczna zarejestrowała, że podczas koncertu na Stadionie Śląskim doszło do drgania ziemi. Takie muzyczne uderzenie w Chorzowie obudziły sejsmograf, mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie Damian Jabłeka.
8: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
10: Najmocniejsze tąpnięcie zostało zarejestrowane na początku koncertu. W Radiu Z najważniejsze wiadomości sportowe ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
8: Zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: To dobry dzień na paryskich kortach w wykonaniu naszych tenisistów. Cieszymy się z trzech awansów do drugiej rundy. Największą niespodziankę sprawiła debiutująca w Rolandzie Garrosie Maja Chwalińska. Pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzhen w dwóch setach, kolejno 6-4 i 6-0. Staram się nie myśleć o tym, że jestem w jakiejś wyjątkowej formie, mówi Chwalińska.
15: Chodzi o to, żeby wygrać ten mecz, który się teraz gra, więc nie pomagałoby mi takie myślenie, że jestem w jakiejś życiowej formie. Po prostu, tak jak mówię, staram się rozwijać i wygrać po prostu to mecz, który gram.
14: Zadanie wykonała też Iga Świątek. Bardzo dobrze wywiązała się z roli faworytki i bez większych problemów pokonała Australijkę Emerson Jones 6-1 i 6-2. Z awansu cieszy się też Hubert Hurkacz. 3-1 pokonał Jaume Munara. Hurkacz wygrywał sety po 6-3. Oddał tylko trzeciego. W nim Hiszpan był lepszy 6-2. Wszystkie mecze French Open zobaczycie w Eurosporcie. Amerykański klub potwierdza, trwają rozmowy w sprawie transferu Roberta Lewandowskiego. Więcej na ten temat w wiadomościach sportowych Radia Z już za godzinę.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Widzę, że do astronomicznego początku lata 27 dni, a jutro no naprawdę pogoda typowo letnia, wakacyjna. 28 stopni w Zielonej Górze, 27 Gorzów Wielkopolski, Warszawa z 25, 23 w Zakopanem, 20 w Gdańsku, Suwałki 19, Koszalin 17, tutaj najchłodniej, ale wszędzie piękne słońce. 5 minut po 20, idealna pogoda na Orange Warsaw Festival. W tej godzinie polujcie na piosenkę jednej z gwiazd do wygrania podwójny karnet na oba dni festiwalu. 321-321-321 to numer, który wam się przyda. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie.

już wie, co to za utwór i jakiego artysty ten dzwoni. Pod 321-321-321 podajcie wykonawcę i tytuł. No i wykrzyczcie okrzyk radości, taki festiwalowy okrzyk radości. Macie czas do 20.30. 321-321-321. Podwójny karnet na Orange Warsaw Festival czeka w Radiu Z.

0: Love Me Again, John Newman w Radiu Z, 18 minut po 20. To oznacza, że jeszcze 12 minut macie czas na to, żeby zadzwonić i powiedzieć, jaka piosenka i jakiego artysty z Orange Warsaw Festiwalu poleciała na antenie. No i przy okazji wydajcie z siebie okrzyk radości, festiwalowy okrzyk radości. Taki, kiedy widzicie pod sceną swojego ulubionego artystę i po prostu krzyczycie. Takie wow, wielkie wow. 321-321-321. Podwójny karnet na Orange Warsaw Festival czeka w Radiu Z.
1: Reklama. Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów, pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie Orkiestra 2026, ale to jest fantastyczny skład. Można się przyzwyczaić do tego utworu. A teraz propozycja do listy. Mundialowa historia od Shakiry i Burna Boya. Die Die, tak nazywa się ten utwór. 11 czerwca start igrzysk, mistrzostw świata w piłce nożnej. Nie wiem, skąd te igrzyska mi się wzięły. Shakira wydała klip do tej piosenki, a w nim mnóstwo piłkarskich gwiazd, m.in. Lionel Messi czy Kylian Mbappé. Lewego nie ma, ale to chyba wiecie z jakiego powodu.

0: Amy McDonald, This Is Life w Radiu Z.
1: Lubię to w Radiu Z. Orange Warsaw Festival.
0: No i tak można się już przyzwyczaić, bo to w najbliższy piątek startujemy ze specjalnym programem od 19 w Radiu Z prosto z Orange Warsaw Festivalu. Zapraszam już w swoim imieniu na specjalne wydanie programu Lubię to. Czy zobaczę się tam z Różą z Torunia? No musimy to potwierdzić. Dobry wieczór, Róża.
2: Dobry wieczór.
0: Róża, zadzwoniłaś pod 321-321-321, bo usłyszałaś piosenkę na antenie. Powiedz nam, co to był za utwór?
2: To był Luis Capaldi, Someone You Love.
0: Okej. Okay. No dobrze, to jest artysta Orange Warsaw Festivalu. Piosenka się zgadza, tytuł się zgadza. Brakuje mi tylko okrzyku radości, który tam wydałaś z siebie, dzwoniąc do nas.
2: Postaram się powtórzyć.
0: No. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to jeszcze zapytam cię w takim razie, kogo zabierzesz ze sobą na Orange Warsaw Festival, bo bilety są twoje.
2: Super, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. I z przyjemnością zabiorę mojego męża, który 2 dni temu miał urodziny. Pozdrawiam serdecznie go i dzieciom.
0: Ale fantastyczny prezent w takim razie. Zapraszamy was z Torunia, przyjeżdżajcie do Warszawy, odwiedźcie naszą strefę na Orange Warsaw Festivalu. Może pogadamy sobie? Może zapowiecie jakąś piosenkę? Zapraszam.
2: Jasne, dziękujemy bardzo.
0: Trzymam
2: pozdrawiam
0: was
2: wszystkich
0: za słowo. Do zobaczenia, hej.
1: Radio Z. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to
3: to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

broni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

Flames of Love, Brave w Radiu Z, 12 minut do 21, a już jutro w Radiu Z i w naszym wirtualnym studiu na TikToku Kolorek, czyli nieformalny ambasador Podlasia, który opowie o naleciałościach, które zostały mu z rodzinnego domu. Ale takich, wiecie, sympatycznych, takich, które powodują uśmiech na twarzy, kiedy się go spotyka. Połączymy się też z jego mamą, więc nie może was zabraknąć. No tak, Dzień Matki, pamiętajcie. Jutro wam przypomnimy zresztą.

0: momenty. Kasia Sienkiewicz w Radiu Z. Nowość, na którą można też głosować w ramach listy Lubię To, a za chwilę najnowsze wiadomości w Radiu Z.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Po reklamie.
21: Czas na kolejne wieczorne wiadomości w Radiu Z. To ma dla nas Marcin Grzebielucha, posłuchajmy.
22: TIR nie wyhamował na przejeździe kolejowym. Wiadomo, ile mogą potrwać utrudnienia. Protest pracowników przed centralą Dino w Krotoszynie. Amerykanie potwierdzają, chcą transferu Roberta Lewandowskiego.
21: Dwudziesta pierwsza.
22: Nawet dwie doby może być zamknięta po wypadku linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To ważna trasa do Poznania. Zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy w Garbatce. Prawdopodobnie nie wyhamował i wjechał w bok składu kolei wielkopolskich. Rannych zostało 18 osób. Według wstępnych ustaleń nie są to poważne obrażenia. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński.
23: Tak jest.
22: Rozmawiałeś z kolejarzami. Dlaczego tak długo potrwa usuwanie szkód po wypadku?
23: Bo zniszczone zostały tory i trakcja. Wykolejony skład cały czas leży częściowo na torach. To wszystko potrwa, tłumaczy Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
24: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu.
23: Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Przyczyny wypadku bada już policja i specjalna kolejowa komisja.
22: Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez sygnalizacji świetlne i szlabanów. Był tam jednak wyraźny znak stop. W Polsce mamy zagrożenie suszą rolniczą, alarmuje Instytut w Puławach. Najgorsza sytuacja jest na północy, w centrum i wschodzie kraju. To tam w ostatnich miesiącach spadło najmniej deszczu. Najbardziej odczują to zboża i plantacje truskawek. Będzie jeszcze gorzej, alarmują eksperci, a rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
25: Eksperci nie mają wątpliwości, że susza będzie się rozszerzać, bo w całym kraju deszczu jest jak na lekarstwo. Dodatkowo w tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle, mówi mi dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu
0: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
1: Te współczynniki wyglądają nawet gorzej niż w zeszłym roku, który i tak nie był najlepszy, więc potrzebujemy opadów takich równych, powolnych, żeby ta gleba zdążyła uzupełnić ten niedobór, deficyt wody.
0: Na to się jednak nie zanosi, bo według zapowiedzi lato w tym roku ma być suche i cieplejsze niż zwykle. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Susza rolnicza pokrywa w tej chwili 13% kraju. Zaognia się protest w Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Pikietujący weszli do siedziby firmy. Domagają się rozmów z zarządem w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Na miejscu jest nasz reporter Adam Kaźmierczak. Czy doszło do rozmów?
7: Nie, do protestujących wyszła przedstawicielka zarządu, która powiedziała wprost: spotkania dzisiaj nie będzie.
17: Odnieśliśmy się do Państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
18: Spółka odmówiła tego spotkania, pomimo tego, że w piśmie informowaliśmy o tym spotkaniu.
7: Odpowiada przewodniczący protestujących Wojciech Jędrusiak. Zapowiada, że złożą teraz wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora w sporze między nimi a firmą. Krotoszyn, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
22: Protestujący pozostaną przed siedzibą firmy do środy. Co godzinę utrudniają dojazd do sklepu, blokując drogę krajową numer 36. A do końca tygodnia potrwają utrudnienia na drogach krajowych w województwie łódzkim. Chodzi o drogi numer 12 i 74 na wysokości Sulejowa. Do piątku wieczorem i nocą drogowcy będą tam naprawiać nawierzchnię. Apelujemy do kierowców o cierpliwość, mówi Radio Z Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
20: Kierowcy, którzy poruszają się tymi trasami, będą musieli liczyć się z pewnymi ograniczeniami i utrudnieniami. W miejscach, gdzie prowadzone będą prace, będzie to ruch wahadłowy i zakaz wyprzedzania.
22: Prace będą się zaczynać codziennie o 20 i potrwają do 6 rano. A teraz sport i Krzysztof Bilanowski.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
27: Chicago Fire potwierdza, amerykański klub próbuje zakontraktować Roberta Lewandowskiego. Mogę swobodnie mówić, bo nie jest już graczem Barcelony. To jest ktoś, kogo chcemy ściągnąć. Jeśli chodzi o naszą komunikację, to mieliśmy jej sporo, zarówno z nim, jak i z jego otoczeniem, zdradził trener ekipy z Chicago Greg Belharter. Umowa wiążąca Lewandowskiego z Barceloną będzie ważna jeszcze tylko przez 6 dni. W Warszawie trwa gala podsumowująca sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Poznaliśmy pierwszych wyróżnionych. Bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński, golkiper Korony Kielce. W minionych rozgrywkach mógł się pochwalić 9 czystymi kątami. Młodzieżowcem sezonu został 19-letni Marcel Reguła. Napastnik Zagłębia Lubin zasłużył na to wyróżnienie m.in. 5 golami. Obrońcą sezonu został Wojciech Bońka z Lecha Poznań. Kolejoszy w tym sezonie stracił zaledwie 20 bramek. A przed nowym sezonem Ekstraklasy zbroi się warszawska Legia. Stołeczni potwierdzili kolejny letni transfer. Zawodnikiem Legii został Zoran Arsenić. 31-letni chorwacki obrońca przenosi się do stolicy z Rakowa Częstochowa, z którym zdobył m.in. Mistrzostwo Polski i dwukrotnie Puchar Polski. Wcześniej był też zawodnikiem Jagiellonii Białystok i Wisły Kraków.
26: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
21: A dziś w nocy, w pogodzie, fantastycznie. Można powiedzieć, że lepiej niż tydzień temu.
28: Aha, nie masz pojęcia,
21: dnia.
28: O czym mówisz.
21: Nie, no 14.
28: Mi się
21: 14
28: też wydaje, że Mateusz stopni. Ptaszyński jest nieprzygotowany do prognozy.
21: 14 stopni w nocy.
28: Aha.
21: 14.
28: A o ile można się pomylić?
21: O 4, bo nie, o 5, bo 9 najmniej będzie.
28: Okay. Tu Marcin Sońta.
21: Michał Krościel.
28: Wiesz co, Cinek, postanowiłem, no, że dzisiejszy program, niezależnie od tego, czy ci to podoba, czy nie, zaczniemy od piosenki Hathawaya, What is Love.
21: A mi się to podoba.
28: A, to dobrze.
21: No to zaczynamy.
28: Okej. Okay.

0: Liquido i Narkotik w Radiu Z. Nie bierzcie narkotyków, kochani, bo zmiotą was z planszy. 17 minut po 21. To jest ten program.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: Dzisiaj są fryderyki, proszę państwa, wreszcie. Najważniejsze nagrody muzyczne, fonograficzne.
0: A dlaczego one się akurat nazywają fryderyki?
2: Wydaje mi się, że
0: to... Gdzie jest geneza, Marcin?
2: Wydaje mi się, że chodzi o Chopina. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś o Chopina.
0: Chopina, Mozarta, kto wie? No w każdym razie któregoś giganta.
2: Fryderyka Chopina.
0: Mamy to, we got it.
2: Magda Barczyk jest na miejscu i spotyka gwiazdy. Kogo tym razem?
3: Oczywiście gala Fryderyków trwa. Razem ze mną Wiktor Waligura. Cześć, Wiktor.
4: Cześć, dobry wieczór.
3: Ty w roli wręczającego w tym roku, ale ty doskonale wiesz, jak to jest otrzymać Fryderyka, no bo przecież w ubiegłym roku ten Fryderyk ci się oficjalnie należał, odebrałeś go. Jak ty się czujesz w tym roku?
4: Jest to dla mnie sytuacja nietypowa, że nie mam nic zaśpiewać, a mam coś powiedzieć i powiedzieć ładnie, zgrabnie, szybko i jeszcze coś komuś dać, żeby to nie spadło, więc czynników do stresu jest podobnie, jeżeli nie więcej, co w zeszłym roku, ale wspomnienia pozytywne z zeszłej gali na tyle są we mnie cały czas gorące, że jestem bardzo podekscytowany, że tu jestem.
3: Ty odebrałeś Fryderyka w kategorii debiut, a w jakiej kategorii dzisiaj wręczasz Fryderyka?
4: Dzisiaj wręczam w kategorii, która chyba najbardziej mnie ciekawi spośród wszystkich. Single roku, pop alternatywny. Jest piątka wspaniałych nominowanych, za których każdego z nich trzymam kciuki i ktokolwiek nie wygra, to będę się bardzo cieszył.
3: To my w takim razie bardzo mocno trzymamy kciuki, żebyś odpowiednio wręczył tego Fryderyka. Pięknie ci dziękuję, baw się znakomicie.
4: Dzięki bardzo.
0: All right, do Magdy będziemy wracać w wiadomościach i jeszcze później w programie po 22, także proszę nasłuchiwać.

0: Mr. Saxo Beat to jest piosenka w wykonaniu Aleksandry Stan, mojej ulubionej rumuńskiej wokalistki. Ona jest z Rumunii, wiesz?
1: Tak, wiem.
0: Kogo znasz jeszcze z Rumunii, Cinek?
1: O, jest bardzo dużo popularnych wokalistów z Rumunii.
0: Na przykład kto?
1: Na przykład ci, którzy śpiewali Akcent, Kylie, to Kylie Akcent.
0: Oni byli z Mołdawii?
1: A może byli z Mołdawii?
0: A to sprawdź.
1: Ale poczekaj, ja to sprawdzę.
0: Ja znam na pewno Czałczesku, ale on nie śpiewał.
1: On fałszował.
0: On strasznie fałszował, bardzo nieprzyjemna
1: postać.
0: Wybory
1: fałszował, pewnie fałszował.
0: Wszystko fałszował. Czego nie fałszował, bracie?
1: Rumuńscy
0: wokaliści ranking. 100 najlepszych rumuńskich wokalistów XXI wieku. Wpisz 1000 i przeczytaj wszystkich.
1: Rumuńscy artyści pop.
0: Tak, pop, dobra, no.
1: Dobra, czekaj.
0: No.
1: Przeszukiwanie sieci, bo to chat GPT, czyli
0: oczywiście,
1: sztuczna inteligencja.
0: Skąd chat GPT ma znać rumuński?
1: Ina, Aleksander Stan.
0: A, to ja wiem.
1: Stan,
0: no.
1: Edward Maja. Tak, i to wszystko. A Morandi Akcent, proszę.
0: Też jest?
1: Tak. Akcent, czyli ci od Kylie, no, czyli
0: świetnie.
1: I Morandi od Angels
0: są.
1: Też.
0: No. Rewelacja. Więcej włożyli w światową muzykę niż Rolling Stones.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu Z za 24 minuty, godzina 22. To nie jest dobry dzień dla takich mężczyzn jak my, Michale.
1: Czyli jakich nieudaczników?
0: Nie, dzisiaj jest dzień królewny, ponieważ ja mam w domu dwie królewne, niedługo będę miał trzy.
1: A ja mam cztery.
0: Ty masz cztery królewny, bo nie mogłeś się powstrzymać, nie? Nie, no mogłeś, jak normalny człowiek 2 plus 1 albo 2 plus 2.
1: Nie. Wiesz co, no ja mam problem z powstrzymaniem się w ogóle, z powstrzymaniem popędów. Na przykład teraz mam ochotę, strzelić cię w potylicy.
0: Mówię o tym, że chodzimy i pilnujemy, żeby te korony z głowy nie spadły. Przytrzymujemy cały czas, no bo szczególnie z okazji Dnia Królewny. I pytanie do was, drodzy słuchacze. Może chcesz je zadać, Michale, bo nic nie mówisz.
1: Dobrze, zadam to pytanie. Po czym poznać królewnę, kochani? Dajcie znać. Numer 321 321 321.

0: Alexis Jordan i Happiness w Radiu Z za 18 minut, godzina 22. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, jak byk stoi, że jest Dzień Królewny. Stąd pytanie do was, po czym poznać królewnę? 3, 2, 1.
1: Ja mam 3 królewne, a właściwie z nóżką to nawet 4. A po czym poznać, że to królewna? Królewna nawet do spania jest zawsze w koronie, także nie da się tego nie zauważyć. Pozdrawiam.
2: Oczywiście, pozdrawiamy serdecznie. Gdyby ktoś miał jakieś inne opinie, po czym królewnę poznać, to można dzwonić.
0: No, ja myślę, że to prawda, że królewne są w koronie, ale królowa jest w koronkach.
2: Wow, Cidek, ale forma.
0: No jest już po 21.
2: Ale forma.
3: Reklama. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

0: Pali się niebo, Dawid Kwiatkowski w Radiu Z, za 10 minut godzina 22, dzisiaj jest Dzień Królewny, my z tej okazji, aby świętować właściwie, pytamy, po czym poznać Królewnę? 321-321-321.
1: Dzień dobry, Królewny można poznać po sukience, dziękuję.
2: A nie mogą chodzić Królewny w spodniach?
0: Nie, takie... moja Królewna absolutnie odrzuca spodnie na razie, ma 5 lat i odrzuca.
2: Ja wiem, a ta starsza twoja Królewna? Ja jej kiedyś
0: chodzi,
2: kupiłem,
0: czasami
2: kiedyś
0: ona chodzi
2: kupiłem
0: w dresie,
2: spodnie.
0: Wiesz?
2: Kiedyś jej kupiłem nawet dżinsy.
0: Nie ta, a to od ciebie, to ja w nich chodzę. Michael Patrick Kelly w Radio Z.
2: Beautiful Madness, kochani.

0: Mr. Know It All, czyli pan wszystko wiedzący, czyli Michał Krościel po prostu w piosence Teddy'ego Swimsa.
1: Nie, bo teraz zarzucasz mi, że jestem omnipotentny. Wiesz,
0: nie,
1: co to znaczy?
0: Jesteś impotentny.
1: Intelektualnie na pewno, natomiast fizycznie żyleta.
0: Nie, no wiem, mamy 3 dowody.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin, suplement diety dla gęstych.

0: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Po reklamie.
7: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzebielucha.
8: Jest ruch prezydenta w sprawie nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Lasy i mokradła mają wzmacniać obronność Polski przy granicy. Susza już wpływa na nasze kieszenie, a może być jeszcze gorzej.
7: 22.
8: Zmiana warty. Po 6 latach sędzia Zbigniew Kapiński zostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Powołał go prezydent Nawrocki, bo to właśnie do głowy państwa należy ostateczny głos w tej sprawie. Nowy prezes obejmie swoją funkcję w środę i zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją 6-letnią kadencję. Dlaczego spośród 5 zgłoszonych kandydatów Karol Nawrocki wybrał właśnie sędziego Kapińskiego? O tym reporter Radia Z Michał Dzieneński.
9: Zdecydował dorobek naukowy sędziego Kapińskiego, a także jego niezłomna postawa, tłumaczył prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz.
10: Był tym, który jako pierwszy przeciwił się łamaniu praworządności przez obecny rząd.
9: Kandydaturę Kapińskiego już wcześniej ostro skrytykował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Powód: nowy prezes Sądu Najwyższego brał udział, jak to napisał Kaczyński, w pseudoprocesie lustracyjnym Lecha Wałęsy. Orzeczono wówczas, że Lech Wałęsa złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne i że nie był agentem służb specjalnych PRL.
8: Zbigniew Kapiński jest sędzią Sądu Najwyższego i orzeka w Izbie Karnej. Wykładał m.in. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Polska buduje zieloną tarczę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych na inwestycje, które w razie agresji pozwolą zatrzymać lub spowolnić atak wroga. W lasach przy granicy zostanie ograniczona wycinka drzew. Leśnicy zasypią też część rowów, żeby zachować wodę na mokradłach i torfowiskach, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
11: Te rowy melioracyjne z lat 50., 60., 70., no one cały czas nam odwadniają, więc te pieniądze są absolutnie niezbędne na przede wszystkim dokumentację, na przeprowadzenie właściwych prac tam na miejscu, budowanie zastawek, budowanie takiej infrastruktury, która będzie sprzyjała temu, żeby ta woda zostawała w terenie.
8: Program Tarcza Wschód zakłada budowę umocnień na całej wschodniej granicy Polski i zakup nowoczesnego sprzętu obronnego. Jego łączna wartość to 10 miliardów euro. PiS liczy na odwoływanie w referendach kolejnych prezydentów innych miast. Mieszkańcy Krakowa zagłosowali za odejściem Aleksandra Miszalskiego. Teraz w Rzeszowie ma być złożony wniosek o usunięcie ze stanowiska Konrada Fiołka, który kieruje miastem od 5 lat. Poseł PiS Łukasz Schreiber uważa, że zmiana w wielu dużych samorządach jest potrzebna, szczególnie jeśli prezydenci od lat są ci sami.
12: Mamy w 10 największych miastach wszędzie prezydentów z Platformy. Ten stopień tego desantu na miasta przez polityków jednej partii tak naprawdę, bo mówimy o Platformie Obywatelskiej, jest ogromny. To jest sytuacja fatalna moim zdaniem, gdy widać, jak złych kandydatów wystawiają.
8: O fotel prezydenta Krakowa będzie walczyć m.in. były prezes NIK-u Marian Banaś. Nawet kilkadziesiąt złotych trzeba zapłacić za łubiankę truskawek w hurcie. To zdecydowanie więcej niż rok temu. Powodem są wiosenne przymrozki i utrzymująca się susza. Najgorzej jest na północy, w centrum i na wschodzie kraju. Przyczyn tych rekordowych cen jest jednak więcej. Z plantatorami i ekspertami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Polskie truskawki są wyjątkowo drogie. Jest też ich bardzo mało. Plantatorzy walczą z zagraniczną konkurencją, przyrodą i zarazą, mówi mi Krzysztof Urbać, prezes lubelskiego rynku. rynku hurtowego.
6: I raczej ta truskawka na gruncie to ona będzie i późno, w niedużej ilości.
13: Potwierdza mi to pan Marian z Urszulina na Lubelszczyźnie. Truskawek nie ma, uprawy są mniejsze.
14: Zimno swoje zrobiło, że ona nie wykształciła się po prostu tak, jak powinna być.
13: Podobnie jest z innymi owocami. Już teraz mówi się, że rekordowo drogie będą jagody czy maliny. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Eksperci wyliczają, że ceny w tym roku mogą być wysokie przez cały sezon. Lato ma być suche i cieplejsze niż zwykle. Krzysztof Wilanowski w Radio Z. Teraz i czas na świat sportu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
15: Piłkarska Ekstraklasa wybrała najlepszych sezonu 2025-2026. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice. Wybrano go też najlepszym pomocnikiem. Obrońcą sezonu wybrano Wojciecha Mońkę z Lecha, napastnikiem Karola Czubaka z Motoru, bramkarzem Xaviera Dziekońskiego z Korony, a młodzieżowcem Marcela Regułę z Zagłębia Lubin. Drużyną sezonu został mistrz Polski Lech. Jego szkoleniowiec Nils Frederiksen został wybrany najlepszym trenerem, a to wyróżnienie wręczył Jan Urban, czyli selekcjoner naszej piłkarskiej kadry, który już jutro ogłosi powołania na zbliżające się mecze towarzyskie. Listę wybrańców trenera poznamy o 12:00. Kadra w niedzielę we Wrocławiu zmierzy się z Ukrainą. 3 dni później w Warszawie biało-czerwoni zagrają z Nigerią. A już pojutrze kolejny mecz we French Open rozegra Hubert Hurkacz. To dzięki dzisiejszej wygranej nasz tenisista 3-1 pokonał Hiszpana Jaume Munara.
16: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
15: Mówił Hurkacz, jego kolejnym rywalem będzie 22 w światowym rankingu Amerykanin Francis Tiafoe.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
17: Wiosna już była, proszę Państwa, jutro lato w pełni, szczególnie na południu kraju. Tak, niebo prawie bezchmurne, mnóstwo słońca i do 29 stopni na południu i na zachodzie. Nawet na najchłodniejszej Suwalszczyźnie 20 stopni i tutaj trochę może się pochmurzyć, jak w całej północnej Polsce, ale popadać może tylko trochę i tylko na Suwalszczyźnie właśnie. Mm. Aha.
7: Tu Marcin Sońta.
17: I Michał Korościel. Radio Z.
7: Teraz będzie piosenka Dżemu i przypomina mi się taka historia. Gościu przychodzi na koncert zespołu Dżem, nie?
17: Tak, i co?
7: A koncert został odwołany, on o tym nie wiedział, nie? I ten portier go pyta, a pan tu co? Mówi, przyszedłem na koncert. A on mówi, ale koncertu nie ma. A ten mówi, a czemu? A ten mówi, bo nie ma Dżemu.
17: Bo nie ma Dżemu, dobre. Państwa Miasta za chwilę.
7: Właśnie, konkurs Państwa Miasta. Do wygrania jest słoik Dżemu.
17: Nie ma Dżemu, no nie mogę.
7: Możemy załatwić słoik Dżemu jako nagrodę, czy nie?
17: Nie, zjadłem.
7: A czy jest butelka?
17: Jest pusty słoik.
7: A butelka
17: pusty słoik
7: na
17: do wygrania.
7: Bidon?
17: Dzwońcie.
7: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Pamiętam.

0: Just Like a Pill, Pink w Radiu Z. 16 minut po 22 gramy w Państwa i Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Kamila z okolic Warki. Cześć Kamila.
2: Witam.
0: Witamy cię serdecznie. Jesteś po kolacji, Kamila, już?
2: Tak, po kolacji.
0: A co było?
2: Po kolacji, po pracy jadę do domu w końcu.
0: A dopiero jedziesz do domu?
2: No.
0: Rety, ale długo pracujesz. No nic, twoim rywalem jest Piotrek. Piotrek, też jesteś takim pracusiem, czy jesteś raczej leniem?
3: No, zależy od humoru.
0: Okej. Okay. Cinek jest akurat leniem, ale zasady ma.
4: Nie chce mi się.
0: Oczywiście, ale przeczytaj już. Płacone masz normalnie.
4: Dobrze, to przeczytam, ale tylko dlatego, że dostaję za to pieniądze.
0: Okej. Okay.
4: Dzisiaj literka T, jak Tadeusz Pan. Każdy dostaje swoje kategorie, na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie. Czyli najpierw Kamila, a potem Piotrek. Grajmy. Kamilo, literka T, twoja kategoria, można to zgnieść.
2: Tektura.
4: Tak, można, owszem. Punkt dla ciebie, w związku z tym Piotrek musi teraz odpowiedzieć, żeby zremisować. I to tyle w zasadzie. Piotrze, twoja kategoria, można do tego wejść.
3: Dawaj.
0: Można, 1-1.
4: Po jeden. Druga tura, Kamila. Coś kłującego.
0: Nie ma odpowiedzi.
4: Na przykład trójząb.
0: Trójząb może być.
4: Albo tuje niektóre.
0: Mogą być również.
4: Mhm. Piotrze, jeżeli odpowiesz, to wygrywasz. Coś słodkiego.
0: Toffee na przykład.
4: Tiramisu.
0: Może być.
4: Truskawki polskie, ale nie szklarniowe.
0: Dogrywka.
4: W związku z tym kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwojga.
0: Obojga, a jego obydwojga?
4: Dla was obu?
0: Dla obu graczy, powiedz ci.
4: Dla obu graczy?
0: Dla was graczowie.
4: Dla was oba graczowie. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa nie jest wcale taka łatwa, a brzmi... Postać fikcyjna.
3: Piotrek.
0: Piotrek.
3: Tabaluga.
0: Tabaluga! Ta! Mały Tabaluga, tararararara. Oglądałeś Tabalugę, Ciny?
4: Oczywiście, że tak.
0: O.
4: A ty, Piotrek?
3: Oczywiście.
4: No, myślałem, że nie.
3: wybierasz
4: nagrodę. Kubek czy butelka Duffy typu bidon?
3: Butelka.
4: Jaka?
3: Butelka typu Duffy.
0: Typu bidon.
4: Typu Duffy, typu bidon,
3: typu
4: oczywiście.
3: Bidet,
4: dla
3: tak,
4: ciebie.
3: Bidon, no.
4: Tak, typu bidet. Kubek w takim razie dla Kamili. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy za wasz cenny czas.
3: Dzięki.
4: Buziaki, pa.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Już to powiem ci jedną historię, więc po 22 to ci ją opowiem, bo z Tabalugi właśnie, że dziecko ogląda tę Tabalugę, to jest niewinne, ale jak oglądasz tę Tabalugę, jak jesteś dorosły, tam jest taki jeden cytat pojawiający się często, że ten zły, ten bałwan, cały czas lubi jeść lody i cały czas temu swojemu lokajowi mówi: lokaju, zrób mi loda. I ten przygotowuje mu lody.
4: Aha, no tak, ale to tak zawsze jest z bajkami. No, zaczynając od Ulicy Zamkowej i Wielkiego Ptaka. No,
0: no tak.
4: Nie
0: tak.
4: Da się tego oglądać po prostu, będąc dorosłym. Czy da się, ale inaczej. Enrique Iglesias w Radiu Z.

0: Yeah. Wally Lopez i Jamie Scott w Radiu Z. Powiem ci, Cinek, że gdybyśmy byli muzykami, to właśnie nazywalibyśmy się Wally Lopez i Jamie Scott. To by do nas tak pasowało.
1: To samo, gdybyśmy byli aktorami kina dla dorosłych, to też Wally, Scott i Jamie Lopez.
0: Ale akurat myślę, że...
1: Ja bym był, wiesz co, Marcin Sointam i dobrze pasuje po hiszpańsku Martinez Santiago.
0: Tak, ale wiesz, to by cię zatrzymało przed karierą w branży dla dorosłych?
1: Ty.
0: Ja.
1: Żona.
0: Żona. I to, że jakbyśmy ściągnęli koszulki, Cinek, i zobaczyłby nas ten producent, to by powiedział, to ale dobra, wy to będziecie grać tego hydraulika, który wychodzi z domu.
1: Nie, to byłoby ambitne kino.
0: Aha, to no, bardzo ambitne. Takich ludzi, którzy nie lubią tego.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Sing Alleluja, Dr. Alban. W Radiu Z za 24 minuty, godzina 23, więc gala Fryderyków dobiega końca. Magda Barczyk jest na miejscu i jeszcze zdążyła złapać znane wam gwiazdy.
1: A razem z nami nasi ulubieni Kubowie. Tak to się chyba odmienia. Witam panu.
2: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tutaj jest naprawdę ogromna grupa artystów, których pewnie znacie, podziwiacie. Jak wy się czujecie z tym, że po prostu ostatni rok to jest jeden wielki przełom w waszej karierze?
2: No to jest wariactwo na pewno, no my nadal nie dowierzamy. W ogóle rok temu już tak sobie wspominaliśmy, że fajnie było spełnić to marzenie i być na gali Fryderyków. Nawet jakby nas tak wpuścili gdzieś tam boczkiem, że chce usiąść poglądać, a co dopiero być nominowanym i mieć występ. No cudna, cudna sprawa. Tutaj jest zabawa przede wszystkim.
3: Definiuje nas dobra zabawa.
2: Tak.
1: Yes. Super panowie, pięknie wam dziękuję, bawcie się znakomicie.
2: Dziękujemy bardzo.
4: No bardzo dziękujemy, Kuba. I Kuba, powiem ci, Cinek, ja postanowiłem schować tę fałszywą skromność do kieszeni i powiedzieć w ten sposób, że Kuba i Kuba w minionym sezonie to był drugi najlepszy duet w Polsce po mnie i po tobie.
0: Bardzo głęboko schowałeś tę skromność, za głęboko.
4: Oczywiście, moim zdaniem idealnie.
0: Moim zdaniem oni byli na siódmym, my na pierwszym nadal. Felix Jen, Sophie Ellis-Bextor w Radiu Z.

0: Hania Kuzimowicz, trzy razy bardziej. Bardzo zdolna wokalistka. Za 15 minut 23, a teraz będzie bezużyteczna ciekawostka. Poproszę o dżingielcinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Bardzo dziękuję. Oto ona. Tygrys ma tak szorstki język, że może nim zdzierać farbę ze ściany.
1: Czyli pewnie nie fajnie całować się z tygrysem.
0: To na pewno, ale na przykład jak chcesz zmienić kolor w pokoju i musiałbyś zdzierać tę farbę, bo już masz 7 warstw, to idziesz do zoo, zatrudniasz tygrysa, rzucasz szynkę na ścianę, on się na nią rzuca i zmieni ci farbę.
1: Jak idziesz do zoo, zatrudniasz tygrysa? Co mówisz?
0: Normalnie, co?
1: Co mówisz?
0: No, nie byłeś nigdy na tych stronach internetu, gdzie możesz sobie tygrysa wynająć z zoo?
1: Nie, nie byłem nigdy tak głęboko w internecie, ale... A byłem w różnych miejscach, tak muszę przyznać.
0: Wiem, widziałem.
1: Nickelback. Try Not to Love You w Radiu Z za 14 minut 23.

0: Just the Way You Are, Milky i David Guetta. Nie znam tego Milkiego, mówiąc szczerze. Ty wiesz, co to jest?
1: Tak, tak. To jest Milky. To jest Milky, wiesz.
0: To jest ten Milky?
1: To jest ten Milky, no. Pamiętasz Milky... Nie pamiętasz Milkiego?
0: No, ten, z którym byliśmy w wojsku?
1: Tak, to jest ten Milky.
0: Kurczę.
1: Wężę, krzyczałeś Milky!
0: Milky, wstawaj.
1: No, wstał wtedy.
0: To budka, tak, tak. No dobra, proszę państwa, za chwilę 23 i wiadomości w Radiu Z przedstawi je Marcin Grzebielucha, pseudonim Milky.
2: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
2: Po reklamie.
0: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
5: Stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Są rozmowy, przyznaje gość Radia Z. Policja wyjaśnia przyczynę tragicznego wypadku na autostradzie w Łódzkiem. Warszawa wprowadziła nowe zasady dla hulajnóg elektrycznych.
0: 23.
5: Polska będzie starać się o stałą obecność wojsk amerykańskich, zdradza w Radiu Z wiceminister obrony. Obecnie żołnierze stacjonują u nas w formie rotacyjnej. Teraz rząd rozpoczął rozmowy o ich stałej obecności, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
6: Ja zostałem upoważniony przez premiera Kosiniaka-Kamysza, aby zaproponować moim rozmówcom w Pentagonie rozpoczęcie rozmów na temat stałej obecności amerykańskiej. No mówiąc krótko, wybudowania bazy, która będzie takim małym miasteczkiem, bo razem z rodzinami to będzie kilka tysięcy ludzi.
5: Amerykanie zgodzili się rozpocząć rozmowy na ten temat, dodaje wiceminister. Na razie Polska czeka na obiecanych 5 tysięcy żołnierzy, które zdecydował się wysłać Donald Trump. Zdaniem wiceministra dopiero za około 3 tygodnie dowiemy się, ilu ostatecznie wojskowych do nas trafi. Prokuratura i policja badają, co dokładnie stało się w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A1 w okolicach Tuszyna w Łódzkiem. Potem jak jeden z kierowców wjechał na drogę pod prąd i zderzył się czołowo z inną osobówką. Auta stanęły w płomieniach. Zginęła jedna osoba, 3 zostały ranne. Więcej wie reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
7: Śledczy apelują o zgłaszanie się osób, które przejeżdżały autostradą A1 w okolicach Tuszyna około 2 w nocy i widziały wypadek lub których samochodowe wideorejestratory mogły nagrać to zdarzenie. Ustalamy, czy zachowanie kierowcy było celowe, czy też kierowca się pomylił, mówiła mi aspirant Aneta Kotynia z Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
8: Kierujący Citroenem z nieustalonych na tę chwilę przyczyn wjechał na autostradę w kierunku przeciwnym do obowiązującego.
7: Według najnowszych ustaleń sprawca wypadku był 69-letnim obywatelem Czech. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Służby starają się teraz odtworzyć dokładną trasę, jaką jechał mężczyzna. 2 doby lub więcej mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym w Garbatce na trasie Rogożno-Poznań. Rannych zostało 18 osób jadących pociągiem. Zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez niestrzeżony przejazd kolejowy. Ze wstępnych ustaleń tir prawdopodobnie nie wyhamował i wjechał w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Na miejscu cały czas są służby, trwa usuwanie szkód, mówi Radiu Z Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
5: W tej chwili zamknięty jest odcinek Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i kolei wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Ruszyła giełda nazwisk ewentualnych kandydatów na prezydenta Krakowa. Pierwszy już zgłosił się sam. Marian Banaś, były szef NIK-u, ogłosił w mediach społecznościowych, że chętnie powalczy o to stanowisko. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że będzie namawiał liderów koalicji do znalezienia ponadpartyjnego kandydata, który będzie miał szansę na zwycięstwo z Łukaszem Gibałą, krakowskim politykiem, który wspierał inicjatywę referendum.
10: jest dzisiaj bardzo poważnym kandydatem. Dwa lata temu przegrał niewielką różnicą, chyba 5000 głosów. Więc jeżeli chcemy dzisiaj mieć propozycję, która Krakowian zainteresuje, a wierzę, że przekona, to musi to wykraczać poza horyzonty politycznych czy partyjnych ambicji, które każdy z nas posiada.
5: Wszystko wskazuje jednak na to, że każda z partii będzie chciała wystawić własnego kandydata w wyborach, które w Krakowie muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Podawał się za lekarza i handlował w sieci lekami, do czasu, aż na gorącym uczynku złapali go policjanci. 57-letni mieszkaniec Gdyni usłyszał zarzuty i ma zakaz opuszczania kraju. Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą ustalili, że mężczyzna ogłaszał się na lokalnych internetowych portalach i tam znajdował osoby chcące kupić od niego leki. Mówi Marek Kobiałko z komendy w Gdyni.
11: Jak też również ustalili policjanci, mężczyzna podawał się za lekarza, aby uwiarygodnić swoją osobę oraz wzbudzić zaufanie potencjalnych klientów.
5: Fałszywy lekarz został zatrzymany przy paczkomacie w momencie, gdy chciał nadać do klienta kolejną paczkę. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli leki i kwity do paczek oczekujących na wysyłkę. Mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. Warszawa wprowadza nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Miasto podpisało porozumienie z operatorami pojazdów. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo i ukrócić możliwość zostawienia hulajnóg, gdzie popadnie. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Na mapie stolicy wyznaczono 2 nowe strefy wolne od hulajnóg elektrycznych. To Park Sowińskiego i Lasek na Kole w dzielnicy Wola. Dodatkowo na popularnych ulicach w centrum, a także na kładce przez Wisłę wprowadzono ograniczenie prędkości do 12 km na godzinę, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
13: W tych lokalizacjach hulajnogi zwalniają automatycznie.
12: Co ważne, na wąskich chodnikach, mostach i w tunelach nie będzie już można porzucić hulajnogi, bo aplikacja nie pozwoli nam zakończyć przejazdu i będzie dalej naliczać opłatę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
5: Nowe zasady już obowiązują w stolicy, weszły w życie wraz z podpisaniem porozumienia. Wiadomości Radia Z wracają za niecałą godzinę o północy. Przywita się z Wami Krzysztof Białkowski.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ale lampa jutrocinek, lampa jak nie wiem, proszę ciebie. 29 stopni będzie we Wrocławiu, Legnicy i Zielonej Górze. 26 w Poznaniu i Warszawie. 20 na Suwalszczyźnie i tam może delikatnie popadać, tak?
1: Czy ty mnie straszysz spacerem?
0: Może tak być, no może właśnie, tak być. No i to będzie taki wyczerpujący spacer, po którym możesz uronić kilka kropel potu. Marcin Sońta
1: i Michał Korościel.
0: Hejka.

0: Loka i Prawdziwe Powietrze w Radiu Z. To jest muzyka numer jeden, a teraz porozmawiajmy o prawdziwej mozzarelli.
1: O!
0: To będzie istotna informacja dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co jedzą. No. Otóż wiem już, czym się różni prawdziwa włoska mozzarella od mozzarelli masowej produkcji.
1: Czym się różni?
0: Ta prawilna powinna być robiona wyłącznie z mleka bawolego.
1: Bawolego? Mhm. Nawet nie wiedziałem, że bawoły dają mleko.
0: No chyba żeńska ich część, nie?
1: Aha, jak się nazywa żeńska bawolica?
0: Bawolica.
1: Bawolica, okej, okay, no. No dobrze.
0: Nie wiedziałem, ale teraz już wiem.
1: No okej. Okay,
0: powiedziałeś.
1: No. Czyli musi być z mleka bawolego.
0: Tak, a mozzarella z masowej produkcji powstaje z mleka krowiego, obojętnie jakiej rasy. No i często dodawany jest do niej kwas cytrynowy. To jest taki przemysłowy patent na to, żeby mleko szybko się ścinało.
1: Ale gdzie teraz znaleźć bawoła, żeby go wydoić? A tym bardziej jego żonę.
0: Ja wiem, gdzie można znaleźć osła.
1: No tutaj w studiu radiowym nawet dwóch i to bez większego
0: wysiłku. Do wyboru, do koloru.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Fotografii Ed Sheeran w Radiu Z. Za 27 minut będzie północ i to jest dobra pora, żeby przedstawić dość statystyczną, znaczy szokującą statystykę, tak no. chciałem powiedzieć. Mhm. Na świecie jest więcej posągów lwów niż prawdziwych lwów.
1: Ale to mnie do końca aż tak nie zaskakuje. Wiesz dlaczego?
0: Dlaczego?
1: Bo to w zasadzie dotyczy każdego pomnika. Mhm. Na świecie jest więcej pomników Mikołaja Kopernika niż Mikołajów Koperników.
0: To prawda, to prawda. Na świecie jest więcej pomników Posejdona niż Posejdonów.
1: Też to, tak naprawdę.
0: Nie ma, nie ma ani jednego Posejdona prawdziwego.
1: Aha, a i nigdy chyba nie było nawet.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: I
1: to samo Neptun.
0: To samo Neptun. To jeden jest w mitologii rzymskiej, a drugi w greckiej chyba.
1: Tak, albo ojciec, syn, już nie pamiętam jak
0: ojciec,
1: jest.
0: Ojciec, syn, szwagier, matka, ciotka, świekra, tam, prawda, teściuje.
1: Neptun jest świekrą Posejdona. Radio Z. Uczy i bawi, jak sami słyszycie. Somber. Back to Friends, Radio Z.

0: Beatrix i Somebody's Watching Me w Radiu Z za 20 minut północ, czas na coś śmiesznego.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: Zazwyczaj jest tak, że jeden opowiada, drugi się śmieje, ale dzisiaj mamy dowcip z podziałem na role, więc obaj opowiadamy i obaj się śmiejemy. Proszę, zaczynaj, Michał.
2: Okej. Okay. Marcin, co znaczy po angielsku why?
0: Dlaczego?
2: Tak tylko pytam.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zaczynamy od najważniejszych polskich nagród muzycznych. Fryderyki rozdane. Wręczono je podczas oficjalnej gali w Warszawie. To wydarzenie z bliska obserwowała dziennikarka muzyczna Radia Z, Magda Barczyk. Magdo, kto znalazł się w gronie laureatów?
1: Statuetkę za debiut roku otrzymał dobrze znany z anteny Radia Z wokalista Przona. Gala upłynęła zdecydowanie pod znakiem kobiet, bo statuetki w najważniejszych kategoriach otrzymały Zalia, a także Kasia Linz. Z kolei Złotego Fryderyka za całokształt twórczości otrzymał zespół Lady Punk, który świętuje swoje 45-lecie na scenie. Warszawa, Magda Barczyk, Radio Z.
0: Złotego Fryderyka przyznano też zmarłemu w zeszłym roku Stanisławowi Sojce. Różnica zdań między Ministerstwem Obrony a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Chodzi o mieszkanie rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby siłowo weszły do lokalu w Gdańsku, bo dostały fałszywe zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia. Według gościa Radia Z, szefa BBN-u Bartosza Grodeckiego, ochroną domu rodziny prezydenta powinien zająć się kontrwywiad.
2: Nie dość, że powinien być objęty pełnym monitoringiem przez Służbę Ochrony Państwa, no to teraz się rodzi pytanie, czy nie powinien też być objęty ochroną kontrwywiadowczą.
3: Czy kontrwywiad powinien zajmować się ochroną domów, rodzin, polityków? Zostawię to bez komentarza. Nie powinniśmy przekraczać pewnej niebezpiecznej granicy w pewnej racjonalności postępowań, ale zostawmy to służbom.
0: Odpowiada wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Służby wciąż ustalają, kto stoi za fałszywymi alarmami. PiS liczy na odwołanie w referendum kolejnych prezydentów miast. Z kolei Koalicja Obywatelska twierdzi, że wynik referendum w Krakowie nie przełoży się na krajową politykę. W niedzielę krakowianie zagłosowali za odejściem ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego, który rządził pod Wawelem od 2 lat. Sejmowe komentarze po krakowskim referendum zebrał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Politycy Koalicji Obywatelskiej nie wspierali przed referendum Aleksandra Miszalskiego. Teraz próbują rozmyć porażkę i jak twierdzi Mariusz Witczak, to co wydarzyło się w Krakowie jest wyjątkową sytuacją.
5: Chyba zawiodła taktyka zaproponowana przez prezydenta Miszalskiego, bowiem on demobilizował swoich wyborców.
4: W PiS-ie już czekają na kolejne referenda o odwołanie prezydentów miast związanych z koalicją. Zbigniew Kuźmiuk.
6: Jeżeli takie inicjatywy się pojawią w dużych miastach, to Prawo i Sprawiedliwość będzie je wspierać.
4: Kolejnym miastem, które może podjąć próbę odwołania swojego włodarza, będzie Rzeszów.
0: Tam radny i lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa zapowiedział wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Konrada Fiołka. Kandydata lub kandydatkę na stanowisko prezydenta Krakowa wystawi Nowa Lewica. Zapowiedział to w Krakowie przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty. Będziemy walczyli o Kraków, mówił na Placu Szczepańskim wicemarszałek Sejmu.
7: Wszystkie decyzje będą podejmowane, co jest dla nas oczywiste, w Krakowie, przez środowiska krakowskie, przez Nową Lewicę krakowską. Kraków jest podmiotem. Żadna Warszawa nic w tej sprawie nie ma prawa mieć do powiedzenia. Tak to sobie wyobrażam.
0: Mówił marszałek Sejmu. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie muszą zostać zorganizowane w ciągu 3 miesięcy. A to, co udało się w Krakowie, nie wyszło w Ciechocinku. Niedzielne referendum w sprawie odwołania burmistrza okazało się niewiążące. Zabrakło 28 uczestników głosowania. Jarosław Jucewicz pozostaje więc na urzędzie. Miał oszukać klientów na prawie 9 milionów złotych. Teraz w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Były dyrektor jednego z banków usłyszał prokuratorskie zarzuty. Bank oferował klientom fundusze inwestycyjne, te jednak w rzeczywistości okazały się piramidą finansową, mówi Radio Z Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
8: Klienci zainteresowani lokowaniem pieniędzy byli wprowadzani w błąd i otrzymywali informacje wskazujące na to, że fundusze prowadzą działalność, która gwarantuje rentowność, a zainwestowane w nie środki są bezpieczne. Rzeczywistość była jednakże inna.
0: O tym, że fundusze inwestycyjne są w rzeczywistości piramidą finansową, dyrektor nie poinformował pracowników. Ci oferowali produkt niczego nieświadomym klientom. Polska buduje naturalną zaporę na wschodniej granicy. Rząd przekaże 450 milionów złotych z programu Tarcza Wschód na inwestycje przyrodnicze. Większość z nich skupi się na zatrzymaniu wody na mokradłach i torfowiskach, mówi ministra klimatu Paulina Henik-Kloska.
9: Wbrew pozorom w dzisiejszych warunkach wymaga to czynnej ingerencji z naszej strony poprzez właśnie budowę specjalnej infrastruktury, bądź też zasypywanie rowów, które doprowadzają do tego, że woda z tego typu obszarów odpływa szybciej.
0: Zielona tarcza obejmie naturalne tereny w odległości 50 km od wschodniej granicy. W Zgierzu w Łódzkiem trwa rozbrajanie jednej z wielu pozostałych w kraju tykających bomb ekologicznych. Prace prowadzone są na terenie dawnych zakładów chemicznych Boruta. Usuwane są nielegalnie składowane tam przez lata odpady azbestowe. A z okolicznymi mieszkańcami rozmawiał o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Dobrze, że coraz więcej tych odpadów udaje się z terenu po Borucie wywieźć, bo sąsiedztwo składowiska to nie jest łatwy temat, usłyszałem od mieszkańców.
11: To w każdej chwili może jakieś zagrożenie z tego wyjść.
12: To się odbija na zdrowiu. Wszyscy pracownicy, którzy pracowali w Borucie, mają problemy zdrowotne.
10: Pracy przy usuwaniu tych odpadów jest rzeczywiście sporo, przyznaje Piotr Malinowski z firmy odpowiedzialnej za utylizację.
13: Szacowane jest, że około 1500 ton znajduje się wyrobów azbestowych.
10: Za kilka tygodni poznamy też wyniki kompleksowych badań, które zostały zrobione w tym miejscu. Do analizy trafiły m.in. próbki wód i odpadów. Zgierz, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Eksperci podkreślają, że sprzątanie terenów po zakładach chemicznych Boruta to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje trafili do szpitala. Jak mówi Radiu Z Gustaw Jędrajek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej, ważna jest i ostrożność, i ubezpieczenie.
14: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
0: W przypadku wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Są już pierwsze skutki obowiązującej w Lublinie nocnej prohibicji. Wprowadzono ją w piątek i do wczoraj strażnicy miejscy wystawili o ponad 3 razy mniej mandatów za picie alkoholu w miejscach publicznych niż w poprzedni weekend. Zakaz sprzedaży trunków w lubelskich sklepach i na stacjach benzynowych na razie wprowadzono od 23 do 6 rano. Od stycznia będzie obowiązywał od 22, a za 6 dni nocną prohibicję w całym mieście wprowadza Warszawa. Od muzyki zaczęliśmy, na muzyce skończmy. Ziemia zatrzęsła się od Metaliki. Stacja sejsmologiczna zarejestrowała, że podczas koncertu na Stadionie Śląskim doszło do drgania ziemi. Takie muzyczne uderzenie w Chorzowie obudziły sejsmografy, mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie Damian Jabłeka.
15: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
0: Najmocniejsze tąpnięcie zostało zarejestrowane na początku koncertu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: To będzie piękny i słoneczny wtorek, szczególnie na południu kraju. Tam niebo prawie bezchmurne.
18: A którego kraju?
17: No, Polski, Leszko. W centrum i na północy chmury, ale padać może tylko na Suwalszczyźnie. Na termometrach wszędzie powyżej 20 stopni, do 29 na południu i zachodzie.
18: Po Suwalszczyźnie się skapłem, że to nasz kraj.
17: Dobrze.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nawet dwie doby może być zamknięta po wypadku linia kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. To ważna trasa do Poznania. Zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy w Garbatce. Prawdopodobnie nie wyhamował i wjechał w bok składu kolei wielkopolskich. Rannych zostało 18 osób. Według wstępnych ustaleń nie są to poważne obrażenia. Usuwanie szkód po wypadku potrwa tak długo, bo zniszczone zostały tory i trakcja. Wykolejony skład cały czas leży częściowo na torach. To wszystko potrwa, tłumaczy Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
1: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu.
0: Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity są kierowane m.in. przez Bydgoszcz. Przyczynę wypadku bada policja i specjalna komisja kolejowa. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez sygnalizacji świetlnej i szlabanów. Był tam jednak wyraźny znak stop. Szef MSWiA do dymisji. Tego domagają się posłowie PiSu i niewykluczone, że będą składać wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Chodzi o sprawę mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Służby po otrzymaniu fałszywego zgłoszenia o pożarze weszły do lokalu, w którym nie zastały domowników. Według Zbigniewa Kuźmiuka z PiSu mamy do czynienia z serią fałszywych alarmów i państwo nie uszczelnia tego systemu.
2: Tego rodzaju zawiadomienia trwają od wielu dni, jeżeli nie tygodni. Polskie państwo z szefem resortu spraw wewnętrznych do tej pory to bagatelizowało i mamy tego konsekwencje. Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
0: Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaapelował w Radiu Z o objęcie stałą kontrolą SOP-u i kontrwywiadu gdańskiego mieszkania matki Karola Nawrockiego, a prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. Co do tej pory ustalili śledczy, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Że zgłoszenie zostało wykonane poprzez aplikację Alarm 112 i odebrał je dyspozytor numeru alarmowego z Radomia. Była w nim mowa o pożarze mieszkania i możliwym zagrożeniu życia małoletniego. Dyspozytor nie mógł skontaktować się ze zgłaszającym, więc wysłał na miejsce straż pożarną, pogotowie i policję. W mieszkaniu na gdańskich Siedlcach nikogo nie było, a po wyważeniu drzwi okazało się, że są w nim tylko zwierzęta. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Za to przestępstwo grozi do 8 lat więzienia. Opóźnienia w śledztwie dotyczącym wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Jak dowiedziało się Radio Z, postępowanie potrwa dłużej niż zakładano i może zakończyć się dopiero jesienią. Potwierdzają to śledczy. Co jest przyczyną opóźnienia i co dzieje się w tej sprawie, ustala nasz reporter Szymon Kastelik.
4: Zespół biegłych potrzebuje więcej czasu na rekonstrukcję wypadku. Może to potrwać od 1 do 2 miesięcy. Nadal nie ma też kompletnych wyników badań toksykologicznych sprawcy. Śledczy mają już dane z jego telefonu, ale trwa ich analiza. Jednocześnie potwierdzono, że poseł Łukasz Litewka nie został ani otruty, ani w inny sposób skrzywdzony. Te wątki sprawdzono i wykluczono z powodu teorii spiskowych, które mnożą się w internecie. Ustalenia i dowody wskazują nadal na nieszczęśliwy wypadek, którego nikt nie planował. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej podczas jazdy na rowerze. Czołowo uderzył w niego samochód osobowy prowadzony przez 57-letniego mieszkańca Sosnowca. Kierowca po wpłaceniu kaucji opuścił areszt. Później sąd zniósł wobec niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna przyznał się, ale jak twierdzi, nie pamięta wypadku. Był trzeźwy. A Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w rodzinnym Sosnowcu. Urzędnicy rozważają różne formy uhonorowania tragicznie zmarłego posła, który wcześniej był radnym. Prezydent miasta rozmawiał już w tej sprawie z rodziną Łukasza Litewki, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
5: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
0: Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica imienia tragicznie zmarłego posła. przekroczenia normy dla ozonu, czyli przed smogiem letnim, ostrzega generalny inspektor ochrony środowiska, ale także miejscy aktywiści z Wrocławia. Z prognoz i ostrzeżeń wynika zagrożenie przekroczeniem normy ozonu dla Wrocławia i wielu miast, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Przedwczoraj ta część mapy świeciła się cała na czerwono, wczoraj było lepiej, choć smog letni może silniej wrócić, im będzie cieplej. Więcej na ten temat wrocławska reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
6: Aktywiści z alarmu smogowego postawili we Wrocławiu 50 czujników. W blisko połowie lokalizacji normy dla stężenia ozonu w powietrzu były przekroczone o ponad 50%.
7: Normy wynikają z wyliczeń realności wprowadzenia zmiany, kosztów zdrowotnych, kosztów finansowych, kosztów leczenia.
6: Bo jak mówi mi Krzysztof Smolnicki z alarmu smogowego, smog letni też przyczynia się do zwiększonej śmiertelności z powodu różnych chorób. Głównie odpowiadają za to zjawisko spaliny samochodowe. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Jednym z rozwiązań są strefy czystego transportu. We Wrocławiu decyzja o tym, czy taka strefa powstanie, czy nie, została odroczona do 2028 roku. Gdynia chce nakręcić najdłuższego lip-duba na świecie. To forma teledysku kręconego na jednym ujęciu z udziałem setek osób śpiewających wybraną piosenkę i robiących przed kamerą rozmaite rzeczy, która kilkanaście lat temu robiła w Polsce furorę w szkołach i na uczelniach. Z okazji swoich setnych urodzin Gdynia chce stworzyć 20-minutowy klip i tym samym pobić rekord Austriaków sprzed 12 lat, których filmik trwał 14 minut. Planujemy pokonać z kamerą całe Śródmieście, mówi szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados.
8: Zaplanowaliśmy trasę, która będzie podążała od Parku Centralnego. To będzie taki odcinek dla osób mobilnych. Tu w to miejsce zapraszamy wszystkich, którzy jeżdżą na wrotkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach elektrycznych, a może też dziwnych pojazdach, które specjalnie skonstruowali. Chcemy wejść do trolejbusa gdyńskiego tylnym wejściem i przednim wyjściem.
0: Ruszyły już internetowe zapisy dla chętnych. Zdjęcia będą we wrześniu. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Amerykańska armia podała, że przeprowadziła w samoobronie uderzenia na irańskie wyrzutnie rakiet i łodzie stawiające miny w pobliżu cieśniny Ormus. Jak podał rzecznik Centralnego Dowództwa USA, celem tych uderzeń była ochrona amerykańskich żołnierzy przed zagrożeniami ze strony sił irańskich. CNN zwraca uwagę, że do ataków doszło mimo zawieszenia broni i mimo trwających negocjacji w sprawie zakończenia wojny. Stacja przypomina, że siły amerykańskie i irańskie wymieniały już ogień podczas zawieszenia broni. Na początku maja siły USA zaatakowały irańskie obiekty wojskowe, które przeprowadziły serię ataków rakietowych, dronów i małych łodzi na amerykańskie okręty wojenne przepływające przez cieśninę Ormus. Silne trzęsienie ziemi w północnym Chile wstrząsło magnitudzie 6,9. Nawiedził pustynię Atacama około 31 km od miasta Calama, podała amerykańska służba geologiczna. Na razie nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych ani zniszczeniach. Nie ma też ryzyka tsunami. W ciągu kilku dni premier ma wskazać komisarza, który do czasu wyborów przejmie władzę w Krakowie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że wszystkie instytucje miejskie działają i mieszkańcy nie odczują zmian. Teraz po referendum miastem zarządzać będzie sekretarz. Jak będą wyglądały te najbliższe dni? O tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Sekretarz miasta Antoni Fryczek, urzędnik z wieloletnim doświadczeniem, był nim jeszcze za prezydentury Jacka Majchrowskiego i już przejął obowiązki prezydenta. Miał już okazję do krótkiego publicznego wystąpienia. Powitał bowiem uczestników ogólnopolskiego kongresu, który zaczął się w Krakowie. Gość tego spotkania, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, mówi, że w mieście wszystko jest pod kontrolą.
2: Wszystko działa poprawnie, nic nie jest zagrożone. Przed chwilą rozmawiałem z sekretarzem miasta.
1: Na wniosek wojewody premier w ciągu kilku dni wyznaczy komisarza i datę wyborów, które muszą się odbyć w ciągu 90 dni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: W niedzielnym referendum mieszkańcy zdecydowali o skróceniu kadencji Aleksandra Miszalskiego. Kilku tysięcy głosów zabrakło, by odwołani zostali także krakowscy radni. A po skutecznym odwołaniu prezydenta Krakowa ruszyła giełda nazwisk, kto może go zastąpić. Jak wiecie już z Radia Z, przedterminowe wybory muszą być zorganizowane w ciągu 3 miesięcy. Dzięki referendum Kraków stał się centrum krajowej polityki. Na miejscu pojawili się politycy PSL, PiSu i Nowej Lewicy, choć swoich kandydatów nie przedstawili. Ze szczegółami Przemek Taranek.
3: Będzie to ktoś, kto będzie miał szansę zmienić rzeczywistość w Krakowie, zapewniał Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Wszystko jest otwarte, szanowni państwo, wybory są w sierpniu.
3: Na pytanie, kiedy poznamy kandydata Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty mówił tak.
5: Jak przyjdzie na to czas, dlatego że musi być komisarz. Komisarz musi zarządzić te wybory.
3: Zamiar ubiegania się o fotel prezydenta ogłosił na razie oficjalnie tylko były prezes NIK, Marian Banaś. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Nowy prezydent Krakowa będzie musiał współpracować z dotychczasową Radą Miasta, która w referendum się obroniła. Podawał się za lekarza i nielegalnie handlował lekami. 57-latek został zatrzymany w Gdyni przez policjantów wyspecjalizowanych w walce z przestępczością gospodarczą. Mężczyzna wpadł przy paczkomacie, kiedy chciał wysłać kolejne medykamenty swoim klientom. A jak ich pozyskiwał? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Działał na różnorakich lokalnych portalach internetowych, na których ogłaszał się, że na co dzień jest lekarzem i oferuje leki mogące ludziom pomóc w ich dolegliwościach. Następnie zgarniał przelewy i wysyłał produkty do momentu, aż wpadł na gorącym uczynku, mówi Marek Kobiałko z policji w Gdyni.
7: Mężczyzna ponadto w swoim mieszkaniu posiadał produkty lecznicze oraz formularze nadawcze do przesyłek.
6: Służby sprawdzają teraz, skąd mężczyzna miał te leki i ilu osobom zdążył je wysłać. Prokurator nałożył na niego dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: 57-latkowi grozi do 2 lat więzienia. Coraz więcej europejskich firm, w tym polskich, skarży się na nieuczciwą konkurencję z Chin. Parlament Europejski zdecydował, że potrzeba większej ochrony unijnych przedsiębiorstw i miejsc pracy. Z Polski